Suszę włosy, może wpadnie, podchodzę emocjonalnie zbyt. Całą Anglię zakrywają parasole, choć nie wiedzą, że to nasze łzy. Trochę hustler, schowałem klamkę w Wersalce, do środka się nie dostanie nikt. To nieładnie, śpiewać sobie kołysankę, której słowa umiesz tylko ty. Mam 27 lat, jeszcze będzie czas.

0: SK2, nowy Sącz.
1: Kiedy noc spłoszy dzień, zmieni imię swe, już czas.

rozpoznać ludzi, których już nie znamy. Jak pozbierać myśli z tych nieposkładanych. Jak oddzielić nagle rozum swój od serca. Jak usłyszysz siebie w takim szumnym skercu. Jak rozpoznać ludzi,

0: Magazyn lokalny.
1: Michał Rejduch, witam i zapraszam. Od wielu lat zbierają różne kolekcje, a swoje zbiory prezentują tylko nielicznym. Mowa o właścicielach muzeów domowych. Szacuje się, że na Sądecczyźnie, w regionie limanowskim i na Podhalu takich miejsc może być nawet kilkadziesiąt. Gdzie się mieszczą i jak można do nich trafić, o tym mówi Maria Marcinowska, która od wielu lat dokumentuje działalność muzeów domowych.
2: Muzea domowe są zupełnie niezależnymi placówkami, niezależnymi instytucjami, które działają w sferze kultury, ale działają zupełnie inaczej niż instytucje kultury, które są organizowane przez różnego rodzaju jednostki samorządu terytorialnego, powiedzmy. Działają na zasadzie takiej, że ktoś, przeważnie prywatna osoba albo powiedzmy stowarzyszenie, chce udostępnić w jakiś sposób zbiory, którymi dysponuje. Zbiory na tyle cenne, że są one zauważane przez właśnie muzea, przez instytucje kultury, które powiedzmy wypożyczają te zbiory na swoje wystawy czasowe. Można też tych zbiorów używać, prowadząc różnego rodzaju badania. Tutaj jako przykład mogłabym podać Muzeum Towarzystwa Miłośników Piwnicznej, właśnie w Piwnicznej Zdroju, które gromadzi ogromną kolekcję obiektów dotyczących górali nadpoprackich i właściwie jest największym zbiorem przedmiotów, które dotyczą tej kultury. Więc jest to jakiegoś rodzaju ranga dla tego muzeum poprzez właśnie jego zbiory. Może nawet nie przez ukonstytuowanie samej instytucji, bo takiego czegoś tam nie ma. To jest muzeum prowadzone przez prywatnych pasjonatów. Natomiast jego zbiory są właśnie bardzo ważne dla badaczy, dla muzeów, które są zainteresowane kulturą górali nadpoprackich. Ale to jeden z przykładów. Takich muzeów prywatnych jest bardzo wiele i działają w bardzo różnych zakresach. To nie tylko kolekcje etnograficzne, bo takich jest sporo, ale to są na przykład prywatne młyny, które zostały uruchomione. To są kolekcje parafialne, które są bardzo cenne, udostępniane jako muzea, na przykład Muzeum Sztuki Ludowej w Paszynie, niedaleko tutaj Nowego Sącza. Są to wyjątkowe kolekcje, które gromadzą ludzie, nie mogąc ich pomieścić we własnych domach, z których wydzielają część pomieszczeń na zorganizowanie jakiejś galerii, czy właśnie rodzaju muzeum, które udostępniają. Na przykład takim muzeum jest Galeria Antoniego Rząsy w Zakopanem, która jest wydzielona z prywatnego domu jego syna i udostępniana powszechnie odwiedzającym. Jest Muzeum Twórczości Jana Kasprowicza, również prowadzone przez stowarzyszenie. No, mogłabym wymieniać mnóstwo takich muzeów. Mamy całą wielką bazę muzeów, którą tworzymy wspólnie z Departamentem Kultury i Promocji, Dziedzictwa i Promocji Urzędu Marszałkowskiego w Krakowie. Generalnie cieszymy się, że województwo małopolskie zauważyło, że jest to ważna sfera działalności prywatnych kolekcjonerów, zbieraczy i że chce w jakiś sposób tym zbieraczom pomagać, bo prawdę mówiąc, jeżeli ktoś jest osobą prywatną, nie może liczyć na pozyskiwanie środków finansowych, na rozwój takich muzeów, musi szukać innych możliwości, zakładając fundacje, stowarzyszenia, które już jako organizacje pozarządowe mogą z pewnych grantów korzystać. Ale chodziłoby o to, żeby po pierwsze otworzyć oczy takim właścicielom prywatnych kolekcji, w jaki sposób mogą pozyskiwać środki, na co mogą liczyć ze strony instytucji samorządowych, instytucji kultury, które działają przecież tutaj w województwie małopolskim bardzo licznie. I w jaki sposób rzeczywiście można te wzajemne kontakty jakoś zacieśnić z obopólną korzyścią. I dla tych właścicieli prywatnych, którzy mogliby skorzystać powiedzmy z pomocy przy klasyfikowaniu czy opisywaniu zbiorów, porządkowaniu tych kolekcji, pomaganiu w realizowaniu wystaw, co zresztą przez lata robiliśmy, pomagając chociażby w Marcinkowicach przy realizacji wystawy poświęconej I wojnie światowej, obecności tam marszałka Piłsudskiego. No, pomagaliśmy chociażby oddziałowi Straży Granicznej w zorganizowaniu takiej wystawy poświęconej pierwszemu pułkowi strzelców podhalańskich. Myślę, że można by wymienić jeszcze bardzo wiele różnych działań, które muzeum podejmowało na prośbę takich prywatnych właścicieli.
3: A ile takich muzeów jest w Małopolsce?
2: Jest ich kilkadziesiąt. My cały czas budujemy bazę tych muzeów. Ja nie jestem w stanie powiedzieć w tej chwili dokładnie, ile tych muzeów jest, bo właśnie jestem w trakcie uzupełniania takiej bazy, którą stworzyliśmy wspólnie właśnie z Departamentem Kultury i Dziedzictwa Narodowego.
3: A na Sądecczyźnie możemy powiedzieć?
2: My tutaj na naszej stronie muzealnej, internetowej, prezentujemy kilka muzeów, które wyraziły chęć promowania się w ten sposób. Jest ich kilka dosłownie. Są to izby regionalne, które właśnie zajmują się kulturą górali białych. To jest prowadzona przez Gminny Ośrodek Kultury w Łącku, taka izba regionalna właśnie tam. Czy też o podobnym zakresie tematycznym izba szkolna, bardzo rozbudowana w Maszkowicach. Wspominałam młyny. Mamy też na naszej stronie młyny w Roztoce Brzezinach, który prowadzi kolega pomagający nam chociażby, kiedy powstawał w Skansenie sektor przemysłu ludowego. Tam między innymi mamy młyn. Uczestniczył właśnie właściciel tego młyna w Roztoce Brzezinach w takim projekcie urządzania tego fragmentu sektora przemysłu ludowego. No cóż jeszcze, mamy na stronie naszej kolekcjonera z Piątkowej, który zbiera metalowe różnego rodzaju talerze, patery, kielichy ozdabiane scenami produkcji, właściwie uprawy produkcji i spożywania wina. Tutaj na tym terenie mamy takiego zbieracza i właśnie ogromna kolekcja, którą też chcielibyśmy w przyszłości pokazać na wystawie czasowej. No jest naprawdę mnóstwo różnych interesujących kolekcji. Nie sposób je wymienić w takiej rozmowie.
3: Niedawno dołączyła też Nowosądecka Izba Węzła Kolejowego w Nowym Sączu.
2: Tak, mamy też taki akces właśnie do tych muzeów domowych. Oczywiście jest to bardzo interesujące, że tak różnorodne są te muzea i tak mają ludzi, którzy z tak wielką pasją się zajmują tymiż właśnie muzeami, prowadzą je czasami poświęcając swój czas po pracy zawodowej, poszukując środków, poszukując darczyńców, no bo na takich zasadach te muzea w tej chwili próbują funkcjonować. Nie jest to oczywiście coś wyjątkowego, że takie muzea funkcjonują tylko w Małopolsce, bo o ile wiem, jest ich sporo na terenie całego kraju. Powstała nawet taka międzynarodowa sieć muzeów domowych. Mówimy w cudzysłowie muzea domowe, bo czasem można by to źle rozumieć, bo to nie chodzi o wszelkie zbiory, jakie ktokolwiek posiada w domu i przywiązuje do tego wagę i uważa, że ma to jakieś wielkie znaczenie historyczne, bo muszą to być zbiory, które mają takie znaczenie ponadlokalne, zbiory, które będziemy postrzegać trochę w takiej szerszej skali. Oczywiście czasami to jest równoznaczne, że zbiór pamiątek rodzinnych równa się też takiemu zbiorowi, który jest ważny w skali szerszej. I na to trzeba zwrócić uwagę, bo nie wszystkie te zbiory istotne mogą być udostępniane w postaci prywatnych muzeów, które funkcjonują, są udostępniane nawet na telefon. Po prostu niektórzy mają zbiory, których nie mają gdzie udostępnić, ale pożyczają je chętnie na wystawy czasowe. Myśmy organizowali w tym roku konferencję, na której pojawili się przedstawiciele muzeów domowych, pojawili się też kolekcjonerzy, którzy właśnie na przykład dysponują zdjęciami, pocztówkami, które są wykorzystywane do wydawnictw, są wykorzystywane na wystawach, ale nie są codziennie pokazywane, bo po prostu nie ma ich gdzie pokazać. A są bardzo ważne z punktu widzenia chociażby ikonografii Tarnowa i dyrekcji tamtejszego muzeum.
3: Jak pani sądzi, kiedy ta lista tych wszystkich muzeów będzie gotowa?
2: Ja myślę, że wkrótce będzie gotowa taka baza muzeów prywatnych na terenie województwa małopolskiego, przy czym wcale nie mam pewności, że to będą wszystkie muzea, bo jest naprawdę bardzo wielu ludzi. Czasami te muzea się pojawiają na chwilę. Spotkałam się z takim właśnie działaniem, że ktoś bardzo chciał pokazywać swoją kolekcję we własnym prywatnym domu, potem pojawiły się jakieś inne potrzeby. Ta kolekcja została usunięta na strych, pomieszczenia zostały zagospodarowane tak dla prywatnych celów, takich domowych, rodzinnych. No i już nawet prawie zapomniano o kolekcji, która była udostępniana jako prywatne muzeum, a tylko jakiś krótki artykuł, który pojawił się w czasopiśmie regionalnym, mówił o tym, że takie muzeum w ogóle funkcjonowało. My chcemy to dokumentować, chcemy docierać do takich kolekcji, chcemy pomagać kolekcjonerom i przekonywać ich, że ta współpraca ma sens.
3: Ale to nie jest tak, że na przykład chce się przejmować te kolekcje, to też warto powiedzieć.
2: Warto powiedzieć o tym, że czasami kolekcjonerzy prywatni mają dużo większe możliwości, a nawet wiedzę na temat własnej kolekcji, którą dysponują. Jest na przykład takie prywatne muzeum motyli, Artropoda w Bochni, które jest największym muzeum tego rodzaju w Polsce, z największą ilością, nie wiem czy w ogóle ludzie o tym wiedzą, na pewno część osób tak, ale kto nie był w tym muzeum, bardzo polecam, bo to jest naprawdę niezwykłe muzeum, fantastycznie prowadzone. I myślę, że my jako muzeum regionalne, które nie zajmuje się, nie ma w ogóle takiej działki przyrodniczej poświęconej jakimś owadom z tych terenów, przy czym oczywiście w Bochni to nie tylko owady, motyle z terenu Małopolski, ale praktycznie z całego świata. Niezwykła kolekcja i najwięcej o tej kolekcji wie jej właściciel. Więc do niego należy się zwracać w różnych sprawach, wypytywać o te motyle. Na pewno bardzo wiele potrafi powiedzieć. Mamy taki plan, żeby stopniowo te muzea, które wyrażą na to zgodę, umieszczać na naszej stronie internetowej. Chcemy też robić taki większy projekt w przyszłości. Być może stworzymy stronę prywatnych muzeów, na której będzie można dotrzeć do wszystkich kolekcji. Wiem, że Departament Kultury i Dziedzictwa Narodowego i Promocji myśli o tym, żeby stworzyć taką interaktywną mapę województwa małopolskiego, na której będzie można na stronie województwa małopolskiego wejść na każdą taką miejscowość i odnaleźć sobie prywatne muzeum z adresem, z możliwością kontaktu, z krótką informacją o tym, co to w ogóle za muzeum jest. No myślę, że to będzie jakiegoś rodzaju działanie, które jakoś tak upowszechni po pierwsze te kolekcje, a poza tym umożliwi też ludziom docieranie do nich.
1: Mówiła Maria Marcinowska, która dokumentuje działalność muzeów domowych. Teraz o historii jednej z najstarszych szkół w Nowym Sączu. Założył ją sam Bolesław Barbacki jeszcze przed II wojną światową. Chodzi o popularną odzieżówkę, która mieściła się przy ulicy Morawskiego. Teraz to zespół szkół numer 3. O jego historii mówi dyrektor Czesław Sarota.
4: Rok 1926 to rok, kiedy to właśnie Bolesław Barbacki zakłada w Nowym Sączu Szkołę Przemysłową Żeńską koło Towarzystwa Szkół Ludowych. Tutaj w tym momencie działa. Ta szkoła zostaje założona, ale nie ma lokum. Na początku to było 20 parę uczennic. Musimy mieć tego świadomość. Szkoła zaczynała się rozwijać, zaczynała dopiero pojawiać się na mapie Nowego Sącza jako odzieżówka. Bolesław Barbacki miał piękne założenie i taką swoją piękną misję, którą odczytujemy z jego pięknie prowadzonych kronik. W pierwszej tej kronice jest odnotowane, że zakłada szkołę dla zdolnej, ale biednej i ubogiej młodzieży, która pochodzi z obrzeży Nowego Sącza, z wiosek podsądeckich i tam właśnie te perełki były wyszukiwane przez naszego patrona, które później realizowały się w odzieżownictwie, że tak powiem, czyli w projektowaniu odzieży i w krawiectwie.
1: A
5: Ale Barbacki również założył zakłady, w których później te absolwentki tej szkoły mogły pracować i zarabiać na siebie.
4: Zgadza się. O co chodziło tutaj Bolesławowi Barbackiemu? Przede wszystkim o to, żeby ta młodzież, która kończy tą szkołę, żeby nie pozostała później na tak zwanym bezrobociu, że tak powiem, na te czasy, no, bez pracy. W związku z tym zakłada zakłady, w których te dziewczynki, które były zdolnymi dziewczynami, dobrze się uczyły, więc im ułatwia możliwość pracy. Trzeba też zaznaczyć, że Bolesław Barbacki zdarzał się też z taką sytuacją, kiedy była bardzo zdolna uczennica, a rodzina była wielodzietna i rodziców nie było stać płacić to skromne, czesne Barbackiemu. W związku z tym on często te dziewczyny kształcił, że tak powiem, za darmo, wykorzystując ich wspaniały potencjał wiedzy i umiejętności. No bo to oprócz wiedzy, to jeszcze ta umiejętność krawiecka była bardzo ważna, prawda? Żeby ta dziewczyna później mogła być dobrą krawcową, dobrą szwaczką. W związku z tym tutaj te założenia Barbackiego były.
5: Ale Barbacki nie był długo dyrektorem tej szkoły, bo to w zasadzie przez jedną dekadę.
4: Tak, jedną dekadę, 11 lat był dyrektorem. No niestety później już jego losy, to już wiemy z historii, jak się potoczyły. Wybuch II wojny światowej, no i później ta jego tragiczna śmierć, gdzie, proszę zauważyć, on nie pozostawił Sądecczyzny, nie opuścił Nowego Sącza, chociaż mu tak doradzano, żeby wyjechał, żeby się ukrył, tylko był wierny Sądeczanom, wierny tej młodzieży, którą kształcił, i do końca pozostał na terenie miasta Nowego Sącza i stąd został wywieziony do Biegonic, gdzie został rozstrzelany.
5: A jak wygląda historia szkoły po wojnie?
4: Po wojnie oczywiście przewinęło się w tej sztafecie pokoleń Bolesława Barbackiego wielu dyrektorów naszej szkoły. W 1937 roku funkcję dyrektora pełni pani magister Stefania Czarnecka, która przez 35 lat kieruje tą szkołą, realizując oczywiście to dzieło Bolesława Barbackiego. Musimy tu zaznaczyć, że już w tym momencie budynek był pozyskany przez Bolesława Barbackiego przy ulicy Morawskiego 2. W związku z tym tutaj na zadaniach, że tak powiem, pani dyrektor Stefanii Czarneckiej było pielęgnowanie tego budynku, rozwijanie tej działalności społeczno-szkolnej. W 1961 roku szkoła wróciła do swojego budynku przy ulicy Morawskiego 2, a po 35 latach kierowania szkołą pani dyrektor Stefania Czarnecka odeszła na emeryturę zasłużoną, przekazując funkcję pani Bronisławie Leśniak. I tutaj pani Bronisława Leśniak krótko kierowała placówką naszej szkoły. Jej taka serdeczność, podejście do młodzieży była bardzo, bardzo, bardzo oddanym. Była człowiekiem, zmarła w wieku 40 lat, więc bardzo, bardzo krótki ten okres dyrektorowania tej pani dyrektor. Czy w 73 roku szkołę przejmuje pani magister Teresa Szczepanik, która jest obecna wśród naszych emerytów aktualnie. Pani Teresa Szczepanik między innymi organizowała jubileusz 50-lecia szkoły, jak również też dokonała też wiele remontów w naszej szkole. Kolejnym dyrektorem po pani Teresie Szczepanik był dyrektor Pazdyk, który też krótko był dyrektorem z tego względu, że przedwczesna śmierć też go wyrwała z grona nauczycieli. I przez 15 lat, kolejnych lat, dyrektorem była pani Barbara Dębicka. Pani dyrektor Barbara Dębicka między innymi, to za jej przyczyną w zespole szkół już numer 3 w dawnej Odzieżówce powstaje 6 liceum ogólnokształcące, do dzisiaj istniejące w naszym zespole. No i od 1999 roku ja przyjąłem tą pałeczkę w sztafecie pokoleń dyrektorów Barbackiego. Mogę powiedzieć, że utrzymałem ten wspaniały klimat, który Barbacki stworzył w tej szkole. W dalszym ciągu dbamy o młodzież zdolną, dbamy o jej wychowanie, staramy się, aby się czuli bezpiecznie w naszym zespole szkół. Zresztą młodzież w ankietach wypowiada się, że szkoła przy Morawskiego to jest drugi ich dom. dom, bezpieczny dom i z tego się bardzo, bardzo cieszymy, że w ten sposób jest przez młodzież odbierana nasza szkoła. Nauczyciele, pedagodzy nasi serce wkładają w tą młodzież, którą kształcą i wielką satysfakcją jest dla nas, jeżeli młodzież wychodząc z tej szkoły, o tej szkole pamięta. To jest bardzo ważne. Absolwenci do nas wracają i wspominają bardzo dobrze czas spędzony w zespole szkół numer 3, czyli w szkole Barbackiego.
5: A jakie Pana zdaniem było takie największe wyzwanie dla tej szkoły na przestrzeni tych 95 lat?
4: No to jakbyśmy sięgnęli na sam początek, no to najpierw wyzwaniem było pozyskanie budynku dla tej szkoły przez naszego patrona Bolesława Barbackiego. Później czas II wojny światowej, w naszej szkole mieściło się wojsko, w związku z tym trzeba było się z tej szkoły w czasie II wojny światowej wyprowadzić. Później powrót do tej szkoły, od nowa ją urządzać, prawda. To wszystko spoczywało na barkach tych dyrektorów, których wymieniłem. Później oczywiście pewna modernizacja, zmiany oświatowe, które następowały sukcesywnie. Musimy pamiętać, że przechodziliśmy pewne ustroje, prawda, w państwie polskim, w związku z tym też tu pewne zmiany też następowały. No i do dzisiaj jeszcze jest jeden problem dla naszego zespołu szkół, a mianowicie brak sali gimnastycznej. Jak na czasy XXI wieku, no to naprawdę bardzo się borykamy z tym, że no nie możemy się pochwalić jakąś piękną salą gimnastyczną czy aulą, ta szkoła nie posiada. Chyba jako jedyna na terenie miasta Nowego Sącza, która nie ma sali gimnastycznej. Z prawdziwego zdarzenia musimy wynajmować salę.
5: Panie dyrektorze, ja też wiem, że jest taka, można powiedzieć, legenda, która krąży o szkole, że wy macie taką magiczną szkatułkę, do której zagląda się tylko i wyłącznie w momencie, gdy pojawią się trudne dla szkoły czasy. Proszę nam więcej o tym opowiedzieć.
4: Tak, ta szkatułka też przechodzi, jak to mówię, w tej sztafiecie, po kolei z rąk do rąk dyrektor dyrektorowi przekazuje. Jest to maleńka porcelanowa szkatułeczka w kolorze niebieskim, która ma mieć, to jest taka historia, taki mieć jakby taką moc w momencie, kiedy są trudne, bardzo trudne czasy dla szkoły, to dyrektor może ją troszkę uchylić i wtedy no, los się zmienia. Ja nie miałem jeszcze potrzeby otwierania tej szkatułki, moja poprzedniczka pani Basia Dębicka też, ale wierzy mocno w ten talizman. I ten, to jest taki talizman szkolny, który wędruje z historią naszej szkoły, tak jak wędruje tutaj w tym gabinecie wiszący autoportret Bolesława Barbackiego. To też ważna rzecz. Zresztą właśnie ten portret, autoportret Bolesława Barbackiego po raz pierwszy zawisł podczas jego urodzin, 130 urodzin Willi Marii, prawda? I to też taki moment historyczny, który zostanie w kronikach szkolnych odnotowany. Tym bardziej, że powiem tak, że wchodząc do Willi Marii, poczułem takiego ducha Barbackiego, że tak powiem, bo to jego obcowanie tam się wyczuwa, tak jak się wyczuwa w naszej szkole. Te mury to jest jego historia, zarówno Willia Maria, jak i ta szkoła. On kochał te dwa miejsca i to bardzo, pozostawiając właśnie ten swój magiczny ślad, prawda, w historii. Co ciekawe, też chciałbym się z Państwem podzielić, przy 80. rocznicy śmierci Bolesława Barbackiego, po uroczystościach w Biegonicach, mieliśmy piękną uroczystość w Bazylice Świętej Małgorzaty w Nowym Sączu i przed uroczystością tej mszy świętej z plebanii wyszedł ksiądz biskup pomocniczy Stanisław Salaterski. Myśmy z młodzieżą, z pocztem sztandarowym na zewnątrz jeszcze stali, był piękny, upalny dzień i podszedł tak pięknie do nas i mówi tak: a i ze szkoły jesteście Barbackiego? Ja mówię: tak, jesteśmy ze szkoły. A proszę mi powiedzieć, jakim katolikiem był Barbacki? I pewna konsternacja, no bo w księgach, w kronikach na ten temat za bardzo nie mamy informacji, ale myślę, że odpowiedź się sama nasuwa. Był dobrym katolikiem, bo kochał człowieka. Kochając człowieka, kochał Pana Boga i przelewał to na swoje płótna. Malował piękne portrety ludzi, malował też piękne postacie biblijne i to wiąże się jedno z drugim bardzo, także myślę, że dobrym katolikiem też musiał być, skoro pokochał człowieka, prawda?
1: Tu warto dodać, że przed wojną przy szkole działały zakłady krawieckie, w których pracowały absolwentki szkoły. Nowy Sącz, miasto, które pokochałem. Toni twórczości sądeckiego malarza Wacława Jagielskiego powinni sięgnąć po tę książkę. To specjalny katalog, który artysta wydał kilka lat temu. Znalazły się w nim jego wiersze, obrazy i wspomnienia. Skąd wziął się pomysł na książkę? Posłuchajcie samego artysty, Wacława Jagielskiego.
6: Żyjąc w tym mieście spotkałem masę ludzi. Fantastycznych, wspaniałych. Spotkałem tutaj piękną przyrodę. Inną niż tą, którą zostawiłem na Dolnym Śląsku. Spotkałem świetnych ludzi, ciekawą architekturę i historię tego miasta, piękną, którą poznawałem sukcesywnie, chodząc po ulicach tego miasta, spotykając się z ludźmi, moimi nauczycielami, później kolegami też również, koleżankami. Tak wrosłem w to miasto bardziej niż i bardziej teraz w nim tkwię, niż te miejsca, które zostawiłem mając lat 16. Serca przede wszystkim. Słuchajcie, największą wartością ludzką jest prawda. Jeżeli ona w człowieku dominuje, to już jest dobrze. Ja staram się żyć tą prawdą i odbierać życie prawdziwie, czyli wszystkimi zmysłami, jakie Bóg mi dał. I wtedy, słuchajcie, naprawdę jest dużo radości, jest dużo, wiele pomysłów, jest wiele koncepcji na nawet trudne sprawy. To wszystko daje się jakoś pięknie poukładać logicznie. Myślę, że prawda jest takim motywem wiodącym i w moim życiu na pewno i w życiu przyjaciół, czyli ludzi, z którymi ja się otaczam, Każdy z nas tworzy jakąś przestrzeń swojego życia i jedni do niej pasują, drudzy nie pasują. Ci wszyscy moi przyjaciele pasują do mojego modelu, ja prawdopodobnie do ich modelu. No i tak jakoś wspólnie się tutaj obracamy i te pomysły też do moich wierszy, piosenek tworzą się z kontaktu z ludźmi, kontaktu z Bogiem, z przyrodą, słuchajcie, z modelem, czy to jest żywy, czy martwy, który ja maluję. No, ten świat naprawdę jest piękny i jeżeli tylko potrafimy go tak w ten sposób przeżywać, to chce się coś napisać, chce się coś zaśpiewać. A że jeszcze tak jest świetnie w moim przypadku, że otaczają mnie ludzie bardzo zdolni i bardzo życzliwi, no to jak nie skorzystać z tego? Ja ten Nowy Sącz, to miasto poznawałem wakacyjnie najpierw. Przyjeżdżałem tutaj na wakacje, będąc małym chłopcem, bo jak wspomniałem, mieszkałem na Dolnym Śląsku, a tutaj tak do babci przyjeżdżałem i tak wakacyjnie poznawałem. Na poranki chodziłem, mama mnie zabierała na poranki w niedzielę, do kina, do muzeum. No tak to, co można było tutaj poznać, jakieś drobne, niedalekie wycieczki. Miasto mi się podobało, dowiedziałem się, że tutaj mieszkał fantastyczny artysta Bolesław Barbacki, a ponieważ ze sztuką zawsze gdzieś tam mnie ciągnęło, więc oglądnąłem te obrazy. Byłem zachwycony, powaliło mnie to malarstwo i lubiłem co rok, jak tutaj wracałem, zawsze odwiedzałem galerię Bolesława Barbackiego. No i tak powolutku, tak jak wspomniałem, dochodziły do tego jeszcze osoby, ludzie, koledzy, moi nauczyciele, no i przyjaciele. I tak to wszystko powoduje, że się zaczyna najpierw człowiek przyzwyczajać, bo to niełatwy był pierwszy rok taki wyrwania się stamtąd, pierwsza ta moja najbardziej taka słodka młodość, dzieciństwo, młodość, tutaj nagle wszystko obce, ale taki czas adaptacji mijał, potem się to zaczęło lubić, potem kochać, a teraz już sobie w zasadzie nie wyobrażam, żebym miał opuścić to miasto i wyjechać na stałe gdzieś. Lubię jeździć poza, do Krakowa, gdzieś do teatru, tu czy tam, ale lubię wracać do Sącza. Ta książka, jeśli chodzi od strony malarskiej, no to ona się, można powiedzieć, budowała od 79 roku, bo dwa najstarsze obrazy z tego roku umieściłem w tej książce. Generalnie najwięcej obrazów jest z roku ostatniego, bo przygotowywałem do tej książki również i wystawę, pod też tym samym nazwą, tą samą nazwą. Wystawa była w małej galerii, więc gro bardzo nowych tych kadrów powstało. Jeśli chodzi o stronę pisarską, no to zrobiłem te wszystkie teksty, napisałem łącznie z wierszami, piosenkami od października, czyli jak zamknąłem sprawę z pierwszej, wcześniejszej książki Na styku szeptów, taki tom, wierszy, album, do którego zrobiłem spektakl razem również i z przyjaciółmi, którzy dzisiaj będą na tej sali i również współtworzą dzisiejszy wieczór. To od tego momentu, od października, zacząłem wchodzić ostro w tą książkę, no i w kwietniu była już na maszynach w drukarni.
3: A były jakieś trudności związane z pisaniem tych wierszy, czy wyborem obrazów?
6: W zasadzie nie. Nic na siłę. To wszystko naprawdę logicznie wypływało z moich potrzeb. Ona miała się zakończyć już gdzieś w styczniu, jak ogłosiłem gdzieś na wystawie swojej nawet, że właśnie dzisiaj skończyłem książkę i tak pół ludzi mi nie wierzyło. Jak znam ciebie, nic jeszcze nie jest skończone do ostatka. I rzeczywiście tak, ja tak pracuję, że gdzieś tam jeszcze w każdej swoich przemyśleniach robię korektę, jeszcze coś dołożę, jeszcze coś zmienię. No to może ta trudność, ale to nie dla mnie, bo ja tak pracuję. Dla ludzi, którzy ze mną pracują, może była ta trudność. No, tą książkę składał mój syn. On już mnie zna doskonale, Daniel. I jak ja mu powiedziałem, no to synu, tak już w styczniu jest koniec. Jak cię tato znam, to jeszcze nie koniec. I tak rzeczywiście było. No bo im dokładałem jeszcze roboty troszeczkę i on musiał jeszcze tam pewne rzeczy zmieniać. Ale ja naprawdę napisałem to z potrzeby i bez wysiłku jakiegoś takiego specjalnego, coś muszę na siłę wymyśleć, nic. Okazuje się, że powinien powstać drugi tom, bo tyle rzeczy nie opisałem, a pięknych, ciekawych, zabawnych, śmiesznych o ludziach, z którymi się przyjaźnię, że prawdopodobnie jak Pan Bóg pozwoli, da sił i zdrowia i trochę pożyć, to coś nowego jeszcze w tym temacie zrobię. Warto jest sobie zrobić czasami, ja robię codziennie, taki rachunek sumienia, czyli co zrobiłem, co wyszło, co nie wyszło, dlaczego tak, dlaczego nie tak. No i taki, z takim myśleniem, jak się człowiek kładzie spać, to w zasadzie nie śpi, tylko siada i zaczyna, no czasami pisać. To tak właśnie z życia to się bierze, z życia, z obserwacji, z potrzeby, z wdzięczności, z fascynacji muzyką, ludźmi, powietrzem, słońcem, wiatrem. Jestem pejzażystą przede wszystkim, z elementami architektury, ale nie obca jest mi postać ludzka. Jeśli tak, to ona jest dominującą, motywem dominującym. Nie maluję pejzaży z dodatkiem człowieka, że tam człowiek sobie gdzieś jako sztafasz istnieje. Nie, dla mnie albo człowiek jest tym numer jeden, tą postacią numer jeden, głównie kobieta, która jest piękna, która jest pełna wrażliwości, można tutaj dokładać wiele przymiotników i pełna fascynacji dla mnie. No więc maluję kobietę albo pejzaż bez ludzi. Każdy obraz, który ja maluję i który zdecyduje się na to, że on może być pokazany publiczności, jest mi bardzo bliski. To nie ma tak, że są dla mnie obrazy przeciętne i takie, które bardzo kocham. No, to, może to wypływa z takiego mojego egoizmu trochę, ale taki egoizm dla artysty jest niezbędny, bo muszę się nacieszyć tym obrazem. Jak on mnie raduje wewnętrznie, to ja go mogę pokazać, ja się nim mogę podzielić z odbiorcą. Jeśli nie czuję tego, on nie jest oglądany. Także no, lubię te swoje obrazy, lubię je malować. To jest takie zajęcie, które pozwala mi czuć wolność, swobodę. No a to chyba najważniejsze cechy.
1: Mówił sądecki artysta malarz Wacław Jagielski. Jak dawniej ubierali się mieszkańcy Nowego Sącza i jaka moda panowała w XIX wieku, tego wszystkiego można dowiedzieć się z katalogu, który można dostać w Nowosądeckim Muzeum. W jego przygotowaniu pomogła Maria Molenda z Fundacji Nomina Rose w Nowym Sączu.
7: Jest to katalog zbiorów muzealnych i dwa teksty, które przygotowałam, dotyczą spraw mody. Pierwszy w ogóle dotyczy tego, jak się kształtowała moda mieszczańska w Sączu w XIX wieku i na początku XX, a drugi jakby rozpatruje sprawę ustroju poprzez pryzmat fotografii i pracowni fotograficznych i w ogóle fotografii jako nowej sztuki, która narodziła się w wieku XIX, na początku tego wieku, tej epoki i stała się takim ważnym medium w życiu, w ogóle w sztuce, również w kulturze XIX wieku. Teksty, myślę, że sam temat jest po prostu bardzo interesujący, dlatego że pozwala nam odkryć pewien aspekt takiego codziennego życia sądeczan, które przecież bardzo też kręciło się wokół ubioru. W zależności oczywiście od tego, kto jaką zajmował pozycję społeczną w tym naszym XIX-wiecznym mieście, czy to była osoba zamożna, czy to była osoba uboga, która z trudem wiązała koniec z końcem, to ten stosunek do ubioru był inny i wiązał się też jakby z innymi sposobami postępowania z ubiorem. Znaczy osoby mniej zamożne nie posiadały tylu sztuk garderoby, które pozwalałyby im na dostosowanie się do takiej obyczajowości XIX-wiecznej, która na przykład wymagała założenia odpowiednich ubiorów na przykład na spacer, innych na jakieś wieczorne spotkania, do teatru, czy na jakieś uroczyste wydarzenia. I oczywiście też w jakiś sposób dostrzegamy to w fotografiach, ponieważ fotografie, zresztą te, które są w katalogu, pochodzą i ze zbiorów fundacji, ale też pochodzą ze zbioru Muzeum Okręgowego, który posiada bardzo też interesujący zbiór fotografii z fotografią jedną, której szczególnie muzeum zazdroszczę. To jest piękna fotografia Anieli Cyło, żony inżyniera Cyło. Przepiękna fotografia z jej córeczką malutką. Te fotografie tutaj się pojawiają w katalogu i pokazują nam jakby zarówno twarze, jak i stroje dawnych sądeczan. I też pozwalają nam właśnie zobaczyć, dostrzec, że gdzieniegdzie mamy do czynienia z bardzo takimi wystylizowanymi kreacjami, bardzo pięknymi, z odpowiednimi dodatkami, takimi jak wspaniale przystrojone kapelusze w przypadku kobiet, a gdzie indziej te ubrania są takie bardziej prostsze. Widać też, że trochę znoszone, że to jest coś, w czym się jednak duży jakby bardzo funkcjonuje. Właściwie na co dzień niemalże się używa podobnego ubioru. To jest w zasadzie, jeśli chodzi o ubiory, druga połowa XIX wieku, bo od wtedy zaczynamy mieć takie źródła, które nam po prostu więcej mówią na temat ubioru mieszkańców Nowego Sącza. I tutaj docieram prawie do II wojny światowej, opierając się na przykład również o fotografie, które się w tej publikacji ukazały, a które pochodzą ze zbiorów Archiwum Narodowego w Krakowie, oddział w Nowym Sączu. To jest bardzo ciekawa kolekcja fotografii, które należały do, czy łączone są ze sobą Uszera Wakszala, czyli takiego młodego żydowskiego mężczyzny, który być może wyjechał do Palestyny przed wojną, a być może zginął w czasie II wojny światowej. Tego się nie dowiemy pewnie nigdy i nie wiemy tego teraz, ale to jest bardzo ciekawa kolekcja, która zawiera kilkadziesiąt fotografii, gdzie widzimy młodzież żydowską, sądecką w różnych sytuacjach, na różnych spotkaniach, w czasie różnych jakichś wydarzeń życiowych, czy tam na przykład uprawiania sportu, jakichś spotkań i możemy też zobaczyć, że ten ubiór zasymilowanych Żydów nie różnił się w zasadzie, nie różnił się niczym od tego, jak ubierali się inni mieszkańcy Nowego Sącza. W katalogu są też zdjęcia ze zbiorów biblioteki publicznej w Nowym Sączu. To są absolutnie wspaniałe i unikatowe fotografie związane na przykład z Trębeckim, który był burmistrzem Nowego Sącza, czy z młodym Zubrzyckim, który był też takim i jakby darczyńcą, mecenasem miasta, który swój bogaty zbiór książek przekazał bibliotece. I tutaj są jego fotografie nawet z jego dzieciństwa, czyli to są fotografie z dosyć, jeśli chodzi o czasy fotografii w Nowym Sączu i funkcjonowania tutaj wczesnego okresu, bo z lat 70. I są też niezwykle ciekawe, także dlatego, że możemy prześledzić po prostu życie właściwie Zubrzyckiego od czasów, kiedy był małym dzieckiem, do czasów, kiedy już stał się dojrzałym mężczyzną.
5: No jak pani sądzi, które z elementów garderoby właśnie z tamtych czasów mogą nas dziś zaskakiwać?
7: Myślę, że bardziej to ma miejsce w ubiorze może kobiecym, ponieważ ubiór męski w zasadzie uległ takiej standaryzacji w XIX wieku i wtedy w zasadzie rodzą się korzenie też tego ubioru, który znamy nawet współcześnie, chociaż już w tym eleganckim wydaniu, czyli że mamy marynarkę, koszulę, spodnie, czasem kamizelkę i to był taki podstawowy skład tego ubioru męskiego, który oczywiście w bardzo subtelny sposób też różnił się w zależności od okazji, czyli inne było ubranie spacerowe, inne było ubranie wieczorowe, były surduty, fraki, tużurki. One się między sobą różniły krojem, wyglądem, ilością guzików. I to były takie subtelności, które mężczyźni wówczas potrafili ocenić i również zwrócić uwagę na to, z jakiej tkaniny dany ubiór męski był wykonany, ponieważ to ta tkanina głównie decydowała i jakość wykonania o tym, czy dane ubranie było rzeczywiście tak elegancko odszyte i należało do kogoś z zamożniejszej warstwy czy z zamożniejszych sfer. Taką ciekawostką w ubiorze męskim były na pewno dopinane kołnierzyki i dopinane mankiety, które można było właśnie przypiąć, odpiąć, wymieniać je w ciągu dnia na przykład, i tu mężczyźni już dbali o to, żeby mieć taką odpowiednią kolekcję do wymieniania. W związku z tym były przydatne spinki do mankietów. Taka ciekawa tutaj te teksty osobiste wspominające takie spinki do mankietów pochodzi ze wspomnień Bolesława Barbackiego, jak to po zdanej pięknie maturze od ojca dostał w prezencie spinki z orłem i to dla niego było dodatkowym takim przeżyciem, bo ten orzeł był oczywiście znakiem Polski. To były spinki, które miały dla niego patriotyczne, bardzo emocjonalne znaczenie. No ciekawostką mogły być też nakrycia głowy, czyli meloniki. Dzisiaj już tych nakryć głowy się nie stosuje, nie nosi się ich, natomiast w XIX wieku to było nie do pomyślenia, żeby wyjść na zewnątrz, wyjść z domu bez nakrycia głowy, i to dotyczyło zarówno mężczyzn, jak i kobiet. Kobiety również musiały mieć te nakrycia głowy i one akurat miały bardzo wyrafinowane, przystrojone pięknymi piórami, czasem wypchanymi ptakami nawet, bo XIX wiek był bezlitosny dla zwierząt niestety i całe gatunki przetrzebiono, żeby te piękne, egzotyczne ptaki na przykład miały miejsce potem na kapeluszach kobiet, czy z nich tworzono na przykład peleryny przepiękne z piór egzotycznych ptaków, które przepięknie się mieniły, dawały wspaniałe efekty kolorystyczne. To nie dotyczyło tylko Polski, to dotyczyło obyczajowości, która w zasadzie sięga czasów epoki średniowiecza, kiedy jednak przyjęte było, aby zakrywano głowę. Wynikało to z obyczajowości, być może to też wynikało z tej podstawowej funkcji ubrania, czyli ubranie miało chronić człowieka przed warunkami różnymi klimatycznymi, zewnętrznymi, ale również w cieplejszych krajach te nakrycia głowy były stosowane. Po prostu ten obyczaj nakrywania głowy był tak mocno zakorzeniony, że przetrwał przez następne stulecia. Oczywiście te fasony nakryć głowy ulegały zmianom i zmieniały się w zasadzie co epoka, i również w samej epoce też konkretnie ulegały przemianom. Inne kapelusze na przykład w XIX wieku noszono do sukni turniurowych, inne do krynolin, inne już do mody z lat schyłku lat 90. Zupełnie inne już na początku wieku XX, kiedy zaczynają pojawiać się te ogromne takie kapelusze. Do kapeluszy potrzebne były na przykład szpile, które przytrzymywały kapelusz na głowie w odpowiedni sposób. I też na przykład to noszenie nakryć głowy, ono przetrwało jeszcze i do początku, właściwie do okresu wojennego, do okresu powojennego też ciągle jeszcze te kapelusze były noszone, ale potem już coraz rzadziej. No, w naszych czasach już bardziej patrzymy jak na jakieś takie trochę dziwadło, tak na osobę, szczególnie jeśli jest młoda, tak bardziej to jest akceptowane w przypadku starszych osób, że noszą kapelusze. Oczywiście, kiedy patrzymy na, nie wiem, angielskie salony arystokratyczne, to tam bez kapelusza też ani rusz. I oczywiście te kapelusze również są dostosowane do tego, jaka pora, jaka godzina i jaki rodzaj przyjęcia.
1: Katalog można dostać w Nowosądeckim Muzeum, a część strojów, o których mówiła Maria Molenda, można zobaczyć na stałej wystawie w budynku głównym muzeum przy ulicy Jagiellońskiej. Ma największą kolekcję prac Nikifora. Chodzi o Nowosądecki Oddział Muzeum Okręgowego w Krynicy Zdroju. Znajdziemy je w zabytkowej, typowej dla XIX-wiecznych uzdrowisk drewnianej willi Romanówka. O samym muzeum, jak i o Nikiforze, opowiedział nam Zbigniew Wolanin z Nowosądeckiego Muzeum.
8: No i to jest postać może jedna z najbardziej fascynujących w dziejach sztuki europejskiej XX wieku. Nikifor w ostatnich 10 latach życia zdążył jeszcze zaznać wielkiej sławy, no jak i zainteresowania ogromnego, jakiej w tym czasie jego twórczość cieszyła się ogromnego powodzenia, ale rzeczywiście było to kilka ostatnich lat życia. Natomiast przez prawie całe swoje życie człowiek ten żył w wielkiej biedzie, w odizolowaniu od społeczności lokalnej, tej krynickiej, w której żył. ponieważ był no, poniekąd łomnym. Miał wadę, bardzo silną wadę wymowy, polegającą na tym, że mówił w sposób bardzo niewyraźny. Był Łemkiem, więc mówił zarówno po łemkowsku, jak i po polsku. Natomiast, żeby go zrozumieć, trzeba było jakiś czas z nim pobyć. Ci ludzie, którzy znaleźli czas dla tego bezdomnego artysty, którzy zechcieli wsłuchać się w jego mowę, potrafili po kilku dniach całkiem dobrze z nim się porozumieć. No ale tych było niewielu. Najczęściej ludzie przechodzili obojętnie obok tego dziwnego ulicznego artysty, który ze swoim takim przenośnym warsztatem gdzieś w Krynicy, czy to na ławkach, czy najczęściej na murku przy ulicy Pułaskiego, właśnie ten warsztat rozkładał, malował, prezentował tam swoje obrazki i zachęcał kuracjuszy, mieszkańców Krynicy do tego, aby taki obrazek od niego kupić jako pamiątkę z Krynicy. A więc możemy mówić, że tutaj no, Nikifor miał jednak taki intuicyjny zmysł marketingowy no, jakoś wyrobiony, mimo że to w tych odległych latach, bo to o czym mówię, to były jeszcze lata 20, lata 30 XX wieku, ponieważ Nikifor od najwcześniejszej młodości w zasadzie czuł się wyłącznie malarzem. Nikifor niemożliwe było, żeby on jakieś inne zajęcie mógł wykonywać. Zresztą nie nadawał się prawdopodobnie do żadnej pracy, bo był bardzo człowiekiem takiej drobnej postaci, bardzo słabym fizycznie, więc praca fizyczna nie wchodziła w grę. Ani żadna inna chyba też, no z racji praktycznie niemożliwości komunikowania się, wybrał malarstwo i to był wybór na całe życie, dlatego że malarstwo wypełniło życie Nikifora bez reszty praktycznie. Pierwsza wystawa inaugurująca działalność muzeum w 1995 roku była taka ogromna, można było te wspaniałe obrazy zobaczyć. Może warto o nich wspomnieć, należą do nich takie wielkoformatowe dzieło Autoportret potrójny. To jest chyba może jedyne zachowane, w każdym razie w Polsce, chyba jedyne zachowane przykład takich wielkoformatowych prac Nikifora, najprawdopodobniej z lat 20. Jeszcze kilka znamy ze starych zdjęć, ale one się, te prace nie zachowały. Takie dzieła jak Modlitewnik Nikifora. Nikifor nie miał pieniędzy na to, aby kupić sobie taką prawdziwą książkę do nabożeństwa, z którą mógłby wędrować do cerkwi i być tam, tak jak wszyscy inni łemkowscy gospodarze, więc on sobie ją narysował. Dzieło niezwykłe, to jest 86 stron drobiazgowo rozrysowaną jakąś akcją. Kolejne stronice to są jak kolejne stronice książki. Słowem, no... wielkie szczęście, że to dzieło zachowało się do dnia dzisiejszego. Jest w zbiorach muzeum i tylko wyjątkowo znaczących okazjach jest to dzieło pokazywane. Wiele jeszcze innych prac przepięknych, taka kompozycja wieloobrazkowa Uzdrowienie chorej, jedyne w swoim rodzaju dzieło, gdzie ponad 20 małych obrazków wielkości mniej więcej pocztówki, dwustronnie zamalowanych, naklejonych jest przez samego Nikifora na dużej planszy. Jedno jedyne w swoim rodzaju dzieło. W naszym brakuje jednego obrazka od zawsze, można się tak wyrazić. Podobna praca, jedna jedyna, jest jeszcze w Muzeum Etnograficznym w Krakowie, ale w tamtej kompozycji brakuje połowy obrazków. Są to dzieła tak cenne, że tylko powiem, że jak właśnie na inaugurację Muzeum Nikifora 20 lat temu krakowskie muzeum wypożyczyło nam swoje najcenniejsze prace, ale tej jednej pracy no jednak nie mogliśmy, bo ponieważ tej pracy poza mury swojego muzeum nie wypuszczają. Warto się wybrać do Muzeum Nikifora, ponieważ nigdy na jednej wystawie równocześnie nie można tych najwspanialszych. Bardzo piękna postać, pozostająca blisko Nikifora, oczywiście w cieniu Nikifora. To jest jeden z dwóch równorzędnych właściwie bohaterów filmu Mój Nikifor. Chociaż no, postać pana Mariana w tytule nie została, nie znalazła się, natomiast jak zawsze reżyser no, niezapomniany Krzysztof Krause podkreślał, był to film o dwóch artystach, o dwóch ludziach, dwóch artystach i relacjach łączących właśnie młodego artystę tuż po studiach człowieka, który zaczyna życie rodzinne i artystyczne i łączącej go z tym no, starym, już skomplikowanym bardzo człowiekiem, wybitnym malarzem, ale postacią bardzo trudną, jaką był Nikifor. To zostało pięknie pokazane na filmie. Człowiek ten zasłużył absolutnie na tytuł honorowego kustosza Muzeum

0: pana Mariana, wtedy młodego, 30-kilkuletniego człowieka z żoną, z dwójką dzieci. I że Włosiński, nie było mowy o tym, żeby miał się od tego poświęcenia uchylić, bo to było poświęcenie oczywiście, bo przy wielkich okazjach od święta to były wystawy, to były obrazy i to były dziennikarze, publikacje, filmy. Kifora chętnie kronika filmowa nakręcała, Przekrój bardzo chętnie, tak jakby w każdym numerze w pewnym momencie prawie jakąś relację dawał z życia Nikifora. W tych latach życia, kiedy Nikifor był już bardzo popularny. Natomiast na co dzień trzeba było zwyczajną ludzką opiekę nad tym starym, skomplikowanym człowiekiem sprawować. No i wtedy był przy nim zawsze Włosiński. Pan Marian był sam malarzem. Był studiował w Krakowskiej Akademii Sztuk Pięknych. Był profesjonalnym fotografem. Pracował jako fotograf. Zostawił przepiękną dokumentację zdjęć Nikifora z wielu lat, kiedy razem dzień po dniu spędzali i wędrowali. Już w latach 40. zaczynał jako taki fotograf w Krynicy pracujący, robiący zdjęcia turystom Krynicy odwiedzać, ponieważ pan Marian nie pochodził z Krynicy, pochodził z Bochni, ale z Krynicą, z Sądecczyzną był tak blisko związany. Nikifor łemkowszczyznę malował. To jedynym poetą, który tak pięknie poezję wyraził, piękną łemkowszczyznę, był właśnie Harasymowicz, zakochany w Łemkowszczyźnie, szczególnie odwiedzający Muszynę, ale i w Krynicy często bywał, znał Nikifora, poświęcił mu piękne wiersze i właśnie spotykali się szereg razy. Budynek muzeum Nikiforówka było miejscem, gdzie Nikifor marzył, że będzie mógł gościć innych artystów. I to jest jakby takie próba pokazania ekspozycji w ten sposób, jakby ci artyści byli gośćmi, artyści i przyjaciele Nikifora kiedyś, byli dzisiaj gośćmi tego bezdomnego artysty.
1: Muzeum Nikifora w Krynicy Zdroju znajduje się w pobliżu Deptaka w willi Romanówka. Jest jedną z najbardziej znanych ulic w Nowym Sączu, bo znajduje się w samym centrum. Chodzi o ulicę Jagiellońską, którą każdego roku przechodzą setki mieszkańców Nowego Sącza, ale też turystów. A jaką ma historię, o tym opowie Łukasz Połomski, autor książki o Nowym Sączu między zacofaniem a nowoczesnością.
2: To była ulica, która była częścią głównego szlaku handlowego prowadzącego na Węgry, stąd też jej wyjątkowe miejsce w historii i stąd też fakt, że przy tej ulicy swoje kamieniczki budowali właściwie najbardziej wpływowi, najbardziej bogaci sądeczanie, których po prostu było na to stać. Takim, nazwijmy to, okresem przejściowym, okresem takim kluczowym w historii tej ulicy jest początek XX wieku, przełom XIX-XX, kiedy ona się właściwie ukształtowała tak, jak ją widzimy teraz, a więc powstały te kamienice, które widzimy teraz, w większości oczywiście, bo są też kamienice późniejsze budowane na ulicy Jagiellońskiej. I tutaj oczywiście można by wymieniać te rodziny, które zamieszkiwały tę ulicę do okresu 1939 roku, bo to była ulica właściwie, która była takim lustrzanym odbiciem Nowego Sącza. Mieszkali tam Polacy, mieszkali tam Żydzi, mieszkali tam Ewangelicy, mieszkali tam potomkowie węgierskich urzędników i osadników, nazwijmy to, potomkowie Czechów, Austriaków, więc było to takie odbicie wielokulturowego Sącza. Tutaj kilka nazwisk, to na pewno Ritterowie, kamienica słynna na samym początku, więc kamienica Marii Ritter, dzisiaj z unikalną galerią, która jest oddziałem Muzeum Okręgowego w Nowym Sączu. Ta kamienica, która jest też świadectwem niezwykłego takiego kupieckiego rodu, jedną z większych w centrum miasta. Tam też mieści się słynny i unikalny zakład zegarmistrzowski pana Dobrzańskiego. To nieczęsto zdarza się, żeby w jakimś mieście od kilku pokoleń, prawda, ciągle ta sama rodzina prowadziła zakład zegarmistrzowski. Naprzeciwko mamy kamienicę pod numerem 5, gdzie jest księgarnia. Tam niegdyś też była księgarnia, bo na Jagiellońskiej, Jagiellońska ma to do siebie, że ci ludzie, którzy często przyjeżdżają tutaj po latach, a mieszkali w Sączu przed wojną, mówią, że tutaj nic się nie zmieniło. Ciągle jest ta restauracja, która była, ciągle jest ten zegarmistrz, ciągle jest ta księgarnia.

0: w tym miejscu, więc to myślę, że to jest, też jest bardzo, bardzo ciekawe i bardzo fajne. I tutaj właśnie pod numerem 5 mieszkała słynna rodzina Piszów. To była rodzina drukarzy, księgarzy, rodzina, która była związana ze słynnym Zbyszko Cyganiewiczem. Jak sobie Państwo wpiszecie w Google Zbyszka Cyganiewicza, to dowiecie się, kim był. Był pierwszym, nazwijmy to, bicepsem całej Galicji. Był najsilniejszym człowiekiem, który bywał tutaj w Nowym Sączu, no i gwiazdą sportu międzywojennego, pierwszym polskim strongmanem. No takich smaczków można znaleźć naprawdę, naprawdę dużo. Dalej idąc mamy kamienicę na skrzyżowaniu z Wałową i Szwedzką po Przekątnej, kamienice Englanderów, które właściwie są dziećmi cudu, jak ja to mówię, mianowicie Englanderowie na początku prowadzili sobie malutki tylko pub, malutki szynk, i pewnego dnia przyszedł do nich rabin sądecki, który uchodził za cudotwórcę, napił się u nich piwa, nie pomnę już jakiej marki, bo wiemy, ale napił się piwa, i czego nigdy nie robił zresztą, i wyszedł i powiedział swoim hasydom, a zawsze miał wokół siebie mnóstwo Żydów, że to najlepsze piwo. I to wystarczyło, żeby w połowie XIX wieku zrobić taką reklamę, że Englanderowie w przeciągu kilku lat dorobili się najpierw sieci restauracji, potem olbrzymiej fabryki wódki i wina w Dąbrówce, a na końcu kupili dwie najcenniejsze parcele na Jagiellońskiej. Siła reklamy po prostu w XIX wieku. Więc stojąc jeszcze w tym miejscu, tak oczami wyobraźni, warto podnieść głowę. Nad Jagiellońską 17 znajdują się muchomorki, które zostały wkomponowane w fasadę przez Zenona Remiego, a po przeciwnej stronie charakterystyczny, po Przekątnej, charakterystyczny pomnik Jagieły, którego tam nie powinno być, dlatego że Niemcy kazali oczywiście w czasie okupacji tego Jagiełę zniszczyć, ale dzięki przezorności szefa ówczesnego banku, który się tam mieścił, i jego pracowników, Jagiełło został pocięty w drobne kawałki, wmurowany w piwnicę po wojnie, posklejany i wisi nam z powrotem od 1910 roku, czyli od 500-lecia w sumie bitwy pod Grunwaldem. No idąc dalej, oczywiście mamy piękną kamienicę Kriszerów, Jagiellońska 12, gdzie w podwórzu znajduje się jedyna w Polsce bożnica prywatna, czyli żydowski dom modlitwy. Idąc dalej mamy kamienicę Altschulerów, a więc słynny hotel Imperial, który był symbolem luksusu przed wojną, który gościł wielu znanych ludzi, między innymi w tym hotelu mieszkała Gabriela Zapolska. I tak sobie idąc dalej, dochodząc do końca tego deptaklu, tak naprawdę kończymy ten spacer na kapliczce szwedzkiej, też miejscu wyjątkowym w naszej historii. Mijamy też ulicę Szwedzką, a to dlatego, że właśnie Nowy Sącz jako pierwsze miasto w Rzeczpospolitej oswobodziło się spod potopu szwedzkiego. Było to już w grudniu 1655 roku. Tutaj pojawia się słynna legenda o pięknej Basi, która rozkochała szwedzkiego żołnierza, wyciągnęła od niego plany, przez co łatwo było sądeczanom pokonać tych Szwedów, a wszystkie ciała pomordowanych złożono właśnie w tym miejscu, gdzie dzisiaj kapliczka szwedzka, no to był też koniec miasta, nie? To też możemy sobie pomyśleć, jak krótki...
1: Tam mury szły,
0: tak, tak, dokładnie, jak krótki był ten Nowy Sącz. No dalsza część Jagiellońskiej to jest też bardzo dużo historii, bo to jest piękna Villa Maria, to jest cmentarz, stary cmentarz, to są planty, a więc ogród miejski, to jest piękny bank, który znajduje się na Jagiellońskiej 26, naprzeciwko starostwa. Tutaj tych historii naprawdę jest bardzo, bardzo, bardzo dużo.
1: Ale ta Jagiellońska chyba przez lata się zmieniała, bo ja widziałem takie zdjęcia z lat 60., 70., gdzie ta ulica tak naprawdę tętniła życiem, i teraz ten ruch jest dużo mniejszy.
0: No teraz niestety całe Stare Miasto nam wymarło i Jagiellońska bardzo to odczuwa. Kiedyś faktycznie Sącz był tak skonstruowany, że centrum miasta mieściło się na Starym Mieście. Teraz to centrum miasta wyprowadza nam się ze Starego Miasta i to jest bardzo ciekawe zjawisko dla historyków urbanistyki właściwie. Natomiast faktycznie Jagiellońska była zupełnie inna, chociażby z tego względu, że jeszcze właśnie w drugiej połowie XX wieku jeździły po niej samochody. Mało tego, są takie zdjęcia, które jeszcze się zachowały, bo ja oczywiście tego nie pamiętam. Myślę, że wielu słuchaczy mogłoby o tym szerzej powiedzieć, jak na Wólkach mieściła się targowica bydła. I tam między innymi bardzo często można było zobaczyć takie obrazki, jak krowy czy byki przechodziły przez ulicę Jagiellońską, więc no wyobraźmy sobie coś takiego dzisiaj. Dla młodszego pokolenia no jest to wręcz niewyobrażalne. No oczywiście zmieniała się też nazwa ulicy, bo w czasie kiedyś, prawda, odległych czasach węgierska. Z racji, że na Węgry my doceniamy dynastię Jagiellonów z tego względu, że oni uwielbiali w tym Nowym Sączu przebywać. Potem Niemcy sobie oczywiście nie wyobrażali, żeby była jagiellońska, no bo przecież pogromca Krzyżaków i tak dalej. No i zmienili nazwę na Hauptstrasse, no i po wojnie, czyli wtedy ulica Główna, no i po wojnie z powrotem powrócono do tej przeszłości właściwie, a więc ulicy Jagiellońskiej, tej nazwy.
2: O historii i ciekawostkach związanych z ulicą Jagiellońską w Nowym Sączu opowiadał historyk Łukasz Połomski.
3: SK2. Magazyn lokalny.
2: Michał Rejduch, zapraszam. Trwa policyjna akcja pod hasłem Bezpieczna droga do szkoły. W najbliższych dniach w okolicach szkół w całym regionie spotkamy więcej policyjnych patroli. Mundurowi będą przede wszystkim pomagać uczniom, ale też pilnować kierowców. Nie zabraknie też specjalnych spotkań z uczniami i nauczycielami w szkołach.
4: Dokładnie tak jak co roku zaczyna się rok szkolny, tak co roku policjanci sądeckiej komendy będą na drogach w rejonach szkół i będziemy rozpoczynać nowy rok szkolny bezpieczną drogą do szkoły. W ramach tej akcji policjanci będą nadzorować przede wszystkim ruch w rejonie placówek edukacyjnych. Będą zwracać uwagę na to, czy dzieci są prawidłowo przywożone do szkoły, czy będą przywożone w fotelikach, czy te starsze dzieci będą korzystały z pasów bezpieczeństwa. Będziemy też sprawdzać, czy te dzieci, jeżeli poruszają się pieszo, to czy chodzą zgodnie z przepisami w tym zakresie, jeżeli korzystają z jakichś pojazdów, czy to rowery, czy to modne w ostatnim czasie hulajnogi elektryczne. Również będziemy sprawdzać to, czy poruszają się zgodnie z tymi przepisami, czy posiadają oczywiście stosowne uprawnienia. Jeszcze sprawdzamy te rejony szkół. Na dzień dzisiejszy nie odnotowaliśmy problematycznych jakichś takich sytuacji, niemniej jednak oznakowanie może się tam coś gdzieś czasami wydarzyć, ktoś przez jakąś swoją swawolę może takie znaki zniszczyć, dlatego to sprawdzamy też na bieżąco, ale jeżeli gdzieś w rejonie którejś szkoły jest jakiś problem, ktoś dostrzega, prosimy o kontakt, będziemy tutaj to weryfikować i nawiązywać znowuż my kontakt z zarządcą tejże drogi. Takie akcje przede wszystkim są ukierunkowane na to, żeby przypomnieć dzieciom, że ten okres wakacyjny już dobiegł końca i że pora wrócić raz do szkoły, a dwa przypomnieć sobie te zasady, które panują, obowiązują w ruchu drogowym i które są dla naszego bezpieczeństwa. Ta obecność funkcjonariuszy policji w rejonach szkół, większa ich liczba na naszych drogach, powoduje to, że wszyscy stajemy się bardziej uważni, ostrożni. Zapewne przekłada się to na bezpieczeństwo na drogach. Niemniej jednak zawsze ktoś trafi się taki, kto, no nie wiem, czy przez gapiostwo, nieuwagę, zmęczenie, roztargnięcie doprowadzi, może doprowadzić do jakiegoś zdarzenia drogowego. Niemniej jednak z doświadczenia wiem, że w ostatnich latach ten okres początku roku szkolnego był okresem bezpiecznym, nie dochodziło do jakichś takich drastycznych, ciężkich zdarzeń. No właśnie powinni pamiętać o tym, że ten taki luz i takie poczucie błogości, wolności, no już trzeba zapakować w tornister, między książki włożyć i przyjść do szkoły. A jeżeli idziemy do szkoły, to pamiętajmy, że mamy obowiązek korzystać z chodnika, jeżeli jest. Jeżeli nie ma chodnika, chodzimy lewą stroną drogi, tak zwanego gęsiego. Zawsze schodzimy, jak ja to mówię, spokojnie, bez jakiegoś tam biegania, szarpania się, popychania wzajemnego. Chodzi tutaj o to, żeby było bezpiecznie, ale też pamiętajmy o tym, że ten rok szkolny to też jesień zbliżająca się nieuchronnie i też widoczność na drodze i też zawsze uczulamy uczniów o to, na to, ażeby byli na tej drodze widoczni, bo jak będą widoczni, to będą bezpieczni, więc tutaj pamiętajmy o elementach odblaskowych, o takiej odzieży kontrastującej, żeby po prostu ta osoba piesza była na tej drodze widoczna. Odblaski zdecydowanie i to nawet poprawiają widoczność i to nawet czytałem kilka publikacji naukowych w tym zakresie. Taki mały odblask pozwala dostrzec osobę, która go nosi już z odległości kilkudziesięciu, nawet kamizelka odblaskowa 150 do 200 metrów. To daje naprawdę ogromny margines bezpieczeństwa dla kierującego, który w tych takich fatalnych czasami warunkach musi pojazd prowadzić, a droga hamowania pojazdu przy prędkości 50 km na godzinę na suchej, doskonale przygotowanej nawierzchni, przypomnę, wynosi 25 metrów, więc ta odległość jest naprawdę nieduża, zwłaszcza że widoczność osoby, która porusza się w nocy całkiem ubrana na ciemno, to jest około 20 do 25 metrów, kiedy ten kierujący tą osobę w światłach swojego pojazdu zobaczy. Więc tutaj nie ma żadnego marginesu, praktycznie rzecz biorąc, a dzięki tym właśnie odblaskom, które pozwalają dostrzec taką osobę z odległości w zasadzie od 60 prawie do 200 metrów, pozwala na bezpieczne zareagowanie i ominięcie takiej osoby na drodze. Korzystanie z urządzeń elektronicznych, które odwracają naszą uwagę od ruchu drogowego podczas przechodzenia przez jezdnię, jest zgodnie z prawem zabronione, więc tego nie róbmy, ale tak jak Pan mówi, to co nas w jakikolwiek sposób rozprasza od zachowania ostrożności, od bezpiecznego poruszania się po drodze, takich zagrożeń, takich elementów w swoim życiu powinniśmy unikać. Jesień dla kierowców jest to taki czas, kiedy muszą, podobnie jak dzieci wracające do szkoły, przypomnieć sobie, że na drodze może być niebezpiecznie, że tak jak Pan mówi, redaktor, droga może być śliska, niejednokrotnie w naszym rejonie droga może być też pokryta liśćmi, które opadają z drzewa, do tego jak dołożymy jeszcze odrobinę rosy, no to robi się już naprawdę ślisko, więc tutaj po pierwsze zawsze noga z gazu, po drugie dobra widoczność w samochodzie, czyli właściwie ustawione światła, sprawne światła, przede wszystkim światła, które należy włączyć, jeżeli mamy warunki ograniczonej przejrzystości powietrza, a o tym czasami niektórzy kierowcy w dzisiejszych czasach, kiedy te samochody teoretycznie myślą za nas, kierowcy zapominają włączyć światła mijania, kiedy pada deszcz, kiedy jest mgła, kiedy zapada zmrok. O tym musimy pamiętać, żeby jak już ta jesień będzie w stopniu takim zaawansowanym, można powiedzieć, żeby pomyśleć o ewentualnej zmianie opon, ale na to myślę, że jeszcze chwilę czasu mamy. To jest to, co jest bardzo ważne właśnie jesienią, kiedy drogi są śliskie, kiedy ten zmrok zapada wcześniej, dobra widoczność, przede wszystkim trzeźwość. Trzeźwość to jest rzecz, która jest najważniejsza. Zdrowy rozsądek to jest kolejna taka rzecz. No i jeżeli planujemy dłuższą podróż, no to na pewno powinniśmy być wypoczęci.
2: Mówił Ryszard Ogórek z Policji w Nowym Sączu. Akcja Bezpieczna Droga do Szkoły potrwa do końca września. To mogłaby być ogromna atrakcja turystyczna. Między Męciną a Limanową na trasie dawnej linii kolejowej być może powstanie ścieżka rowerowa, mówi Jan Skrzek, wójt gminy Limanowa.
5: Są takie plany, że jeżeli gmina wejdzie w posiadanie gruntu po starym torze, to będziemy się starać tam zrobić ścieżki pieszo-rowerowe. Zabiegaliśmy o to już wcześniej, dlatego niektóre obiekty inżynieryjne, które powstały, które były już wykorzystywane przez kolej, one zostaną odnowione, będą funkcjonować jako takie obiekty zabytkowe, a my będziemy korzystać, żeby cała linia czy ścieżka pieszo-rowerowa była uciąglona. My nie mamy tego typu atrakcji dla mieszkańców, byłaby to przepiękna inwestycja, po prostu dla naszych mieszkańców, dla turystów to jest marzenie, żeby można było ponad 6 km sobie przejechać po takim terenie, bo teren kolei przeważnie był dobrze dostępny lokalizacjach i ta lokalizacja by taka pozostała. Pierwszy krok to jest wejść w posiadanie, musiałaby gmina tego gruntu. Bo na razie jeszcze nie jesteśmy do końca pewni, czy to będzie grunt przekazany gminie, czy powiatowi. A jeżeli by było gminie, no myślę, że między powiatem a gminą to też spokojnie by można było wejść w posiadanie, żeby to było gminne. Jeżeli będzie gminne, no to na pewno innego pomysłu na wykorzystanie tego terenu nie ma i myślę, że każdy się z tym zgodzi i każdy by chciał, żeby taka inwestycja powstała na terenie tutaj. No to nawet chyba trochę ponad 6 km, przy czym jest jakaś jedna przerwa, więc nie chciałbym dokładnie tutaj podawać metrażu, dlatego że między Kłodnym a Męciną jest kawałek nieuciąglonej ścieżki, więc tutaj będzie troszeczkę może, ale około 6 km jest.
6: Piotr Hamarnik, zespół prasowy Polskie Linie Kolejowe. Zgodnie z wydanym pozwoleniem na budowę, wykonawcy zajmują się remontem i zabezpieczeniem niektórych obiektów inżynieryjnych znajdujących się przy starotorzu linii kolejowej numer 104. Chodzi o 4 mosty i 1 przepust. Prace przy tych obiektach są obecnie na końcowym etapie.
2: Mówił Piotr Hamarnik z PKP PLK w Krakowie. Nowa wystawa do obejrzenia będzie w Muzeum Ziemi Sądeckiej. W budynku głównym przy ulicy Jagiellońskiej zobaczymy ilustracje Witolda Chomicza, które pojawiły się w książkach Marii Kownackiej, m.in. w Szkole nad obłokami i Rogasiu z Doliny Roztoki. Mówią Justyna Stasiek-Harabin i Teresa Ortyl, kuratorki wystawy.
7: Realizujemy projekt, który w naszych głowach rodził się chyba od dawna, chociaż to jest głównie głowa Teresy i Teresa na tym opowie. Ja bardzo się cieszę, że będziemy prezentować rzeczywiście kolekcję bardzo niezwykłą. Tak jak pan dyrektor wcześniej wspomniał, nigdy wcześniej nie prezentowano jeszcze w ogóle publicznie. Jest to kolekcja ilustracji rzeczywiście do Rogasia z Doliny Roztoki, które wykonał Witold Chomicz, ale też do drugiej książki, może mniej znanej, ale także bardzo interesującej, dotyczącej też naszego regionu, czyli Szkoły nad Obłokami. Jest to projekt, z którym wiąże się wystawa, publikacja katalogu i wiele działań towarzyszących. Ważny dla naszego regionu z bardzo wielu powodów. I tutaj chcemy zwrócić Państwa uwagę na to, że oczywiście w pierwszej kolejności mamy do dyspozycji wspaniałe ilustracje, oryginalne ilustracje do dwóch książek, więc taki pierwszy zamysł to jest prezentacja po prostu wyjątkowych rysunków, akwarel i prac, które mają no, z pewnością walory estetyczne, które zachęcą do oglądania tak naprawdę myślę zarówno dzieci, jak i młodzież i w zasadzie wszystkie pokolenia, szczególnie, że mamy tutaj bardzo mocny, taki sentymentalny wydźwięk, biorąc pod uwagę faktycznie lekturę szkolną, którą czytałyśmy my, czytali Państwo, a pomimo tego, że nowe, młode pokolenia tego nie znają jako lektury, to liczymy, że zachęcimy właśnie do zarówno poznania książek, no i oczywiście oglądania ilustracji oraz w ogóle wykonywania książki ręcznie. Mamy teraz zupełnie inną technologię graficzną, cyfrową, natomiast my tutaj na wystawie mamy bardzo mocny wydźwięk na tworzenie książki w sposób od początku do końca manualny, więc to też wydaje nam się bardzo ciekawym aspektem. Ten projekt jest jednak o wiele bardziej istotny dla naszego regionu niż tylko kwestia prezentacji samych ilustracji, ponieważ w nim zawiera się bardzo wiele ważnych kwestii, które były istotne zarówno dla Marii Kownackiej, czyli znanej nam wszystkim pisarki, skupionej głównie na literaturze dziecięcej, jak i właśnie dla Witolda Chomicza, który nie przez przypadek stał się właśnie partnerem w tym projekcie, czyli w ilustrowaniu tych dwóch książek. Myślę, że to Teresa Państwu opowie, jak to się stało i dlaczego właśnie oni współpracowali ze sobą. Zarówno jedna lektura, jak i druga dzieje się u nas w Beskidzie Sądeckim. Jedna ma akcję w Rytrze, w Dolinie Roztoki, druga na Niemcowej, na w zasadzie nie wiem, myślę, że to też może być interesujące także dla nas tutaj w regionie, chociaż ma niewątpliwie taki wydźwięk ogólnopolski, że była to jedna z najwyżej położonych szkół nad Obłokami. To jest miejsce historyczne. Mowa o jednej z najwyżej położonych szkół w Polsce, chyba możemy tak powiedzieć, a na pewno tutaj w Beskidzie, do której w latach chyba 50. i 60. uczęszczały dzieci z okolic. I tutaj też...
8: Właściwie już przed wojną szkoła była otwarta, ale i po wojnie wznowiła swoją działalność.
7: Tak, więc tutaj mamy też taki, po pierwsze, bardzo mocny pedagogiczny akcent, też na pokazanie warunków życia, bo myślę, że też będą Państwo się zastanawiać nad tytułem wystawy, co oznacza muszka w bursztynie. Tutaj myślę, że może Teresa, oddam Tobie głos, bo Ty chyba będziesz najlepiej opowiesz, dlaczego taki tytuł. Wiem, że Państwa bardzo intryguje, dlaczego muszka.
8: Skoro rogaś,
7: to jest wszystko ze sobą powiązane, także Teresa.
8: Tu jest tyle wątków do poruszenia, że faktycznie może po prostu zacznę od tytułu. Muszka w bursztynie jest to zwrot ze wspomnień Marii Kownackiej, która w jednym ze swoich zeszytów zapisała, że odwiedził ją młody, bardzo sympatyczny nauczyciel ze szkoły i tak po prostu bezceremonialnie powiedział do niej, że skoro napisała książkę o Rogasiu, to niech napisze też o tej właśnie szkole. I pewnie w Kownackiej zagrały też sentymenty, bo ona była nauczycielką w szkole, też w bardzo trudnych warunkach uczyła w miejscowości, gdzie szkoły nigdy nie było wcześniej, więc na pewno jest tutaj też taka nuta biograficzna. Ale muszką w bursztynie jest też cała ta kolekcja, o której wspominała Justyna i pan dyrektor, ponieważ to jest taki zatrzymany sposób tworzenia ilustracji właśnie na przełomie lat 50. 60. Dzisiaj ta technologia książki wygląda zupełnie inaczej i myślę, że to będzie też świetna okazja zobaczyć te ilustracje, które moim zdaniem straciły trochę w wydawnictwach, a faktycznie one pięknie wybrzmiewają na tej wystawie, dlatego to jest kolejny powód, dla której warto ją zobaczyć. Ja jeszcze wspomnę, że mamy bardzo mocną datę otwarcia, bo to jest 11 września, a Maria Kownacka urodziła się 11 września 1894 roku, czyli otwieramy wystawę w dniu jej 132 urodzin. Więc myślę, że też to jest taki mocny akcent podkreślający rolę właśnie Marii Kownackiej, ale nie byłoby tych książek tak naprawdę bez ilustratora, który dołączył nie przez przypadek i właściwie kiedy zajęłam się tym tematem Szkoły nad Obłokami, bo o ile właśnie Rogaś jest bardziej znany, to jakby tutaj pomysł zrodził się przy Szkole nad Obłokami, to ja... Pewnie każdy, kto zajmuje się jakby regionem, kiedyś wpadł na taki genialny przecież pomysł, że stworzy sobie wzornik regionalny, bo przecież te wzory są tak potrzebne, używane i w marketingu, i w edukacji dzieci, i w działaniach promocyjnych, edukacyjnych. No więc po prostu stwórzmy wzornik. No i jakby gromadząc materiały, trafiłam na tą książkę Szkoła nad Obłokami, pomyślałam sobie, kurczę, ale przecież to jest gotowy produkt, to jest gotowy wzornik, gdzie każdy rozdział kończy się finalikiem, który jest motywem regionalnym i zaczyna się bordiurą, która też jest po prostu wzięta, zaczerpnięta ze strojów, ze zdobień na meblach. No i bardzo mnie to zainteresowało, bo ja znałam jako dziecko Szkołę nad Obłokami, ale znałam ją z ilustracjami Szancera. I dopiero właściwie po studiach poznałam tą książkę właśnie z ilustracjami Witolda Chomicza i były takie dwa przełomowe momenty. Jedna to było, kiedy znalazłam w Mazowieckiej Bibliotece Cyfrowej albumy ze zdjęciami Marii Kownackiej, właśnie z Niemcowej. Fantastyczna dokumentacja Niemcowej z lat 50. Mający duży walor też fotograficzny, bo Maria Kownacka bardzo się interesowała fotografią. I wtedy dotarłam też do Izby Pamięci i tam spotkałam się z listami, które Maria Kownacka dostawała od Chomicza i zobaczyłam, bo tak sobie myślałam na początku, że może to pani Maria Kownacka jakby stworzyła katalog tych finalików, że tak dobrze znała region, włożyła w to tyle pracy, a ilustrator po prostu stworzył te grafiki. Ale z tych listów wynikało, że nie, że to właśnie koncepcja tego, że to będzie w ten sposób zilustrowane, to jest autorstwo Chomicza. i że on właściwie zrobił tą wspaniałą pracę, którą pewnie no, niewiele osób powieliło po nim, żeby stworzyć taki katalog wzorów. I te wzory znalazły się w tej książce. I z tych listów też, no, kiedy już zobaczyłam jakby rolę tego ilustratora, udało mi się trafić na katalog wystawy w Krakowie Witolda Chomicza. Zwróciłam się do kuratorki tamtej wystawy, pani Magdaleny Laskowskiej, która się bardzo też tym tematem zainteresowała i jakby skierowała mnie do właściciela tej kolekcji, czyli do pana Zjada Raufa. I myślę, że takim drugim punktem bardzo ważnym jest właśnie inwentaryzacja tych zbiorów, którą przeprowadziłyśmy z panią Magdą. To właściwie ona była mózgiem całej tej operacji i ta inwentaryzacja pozwoliła przygotować wniosek i aplikować o stworzenie tej wystawy. Także, a taką pierwszą osobą kontaktową w muzeum, która jakby ten katalog z inwentaryzacji widziała i też bardzo życzliwie zareagowała. Ja wtedy nie pracowałam w muzeum i byłam taką osobą z zewnątrz. To była pani właśnie Ania Florek z naszego działu wystaw, która właśnie też jakby zobaczyła potencjał tego tematu i stwierdziła, że musimy sprawę przekierować do dyrektora.
9: Tak, ja może jeszcze dodam, że naprawdę to jest dla nas o tyle ważne, że to jest już trzecie podejście skuteczne, ponieważ tak, to jest niezwykle istotne. Jest to projekt finansowany przez Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego i składałyśmy taki wniosek trzy razy, jak mówi się
8: pierwszy
9: podobno,
8: raz w Piwnicznej to właściwie cztery.
9: No tak, to prawda. Natomiast jednak sprawdza się powiedzenie, że do trzech razy sztuka i ten... Cieszę się, że w końcu się udało. I to też jest bardzo istotne, bo dzięki temu właśnie, że mamy to dofinansowanie, możemy realizować zarówno wystawę, którą Państwo będą mogli oglądać już od piątku, ale też właśnie będziemy mogli rozdawać Państwu bezpłatnie, ponieważ jest to właśnie finansowane z projektu, katalog wystawy, który jest niezwykle cenny, ponieważ nigdy wcześniej ta publikacja nie została, to znaczy w ogóle ta kolekcja nigdy wcześniej nie ujrzała światła dziennego, więc wiadomo, wystawy są, a później po trzech miesiącach już ich nie ma. Więc jest to dla nas bardzo ważne, bo oprócz oczywiście części katalogowej, którą Państwo zobaczą i która też ma, jest... No też bardzo dziękujemy, bo to myślę, że to jest...
4: Edytorstwo,
9: no właśnie, to jest fantastyczny projekt, za który jesteśmy ogromnie wdzięczni osobie, która zajmowała się tym projektem od początku do końca, od strony graficznej. Jest to Andrzej Borkowski, grafik, któremu naprawdę bardzo wiele zawdzięczamy, który odpowiada zarówno za szatę graficzną katalogu, jak i za to, jak wystawa w dużej mierze wygląda, zwłaszcza od strony dekoracyjnej, właśnie takiej aranżacyjnej, więc... Naprawdę chylimy czoła nad jego pracą i rzetelnością w tym projekcie. No i właśnie oprócz tej części katalogowej mamy też bardzo bogate teksty, w zasadzie, które bardzo otwierają ten temat, pogłębiają go na wielu różnych poziomach. To jest też bardzo interesujące, że zarówno Witold Chomicz, jak i Maria Kownacka to były osoby, które były zakochane w regionie, to trzeba bardzo podkreślić, i które do przygotowania zarówno tych książek, ale też ilustracji bardzo się przykładały, to znaczy przyjeżdżały tutaj w nasze okolice, zachwycały się nimi oczywiście, bo mamy, trzeba przyznać, piękny region. Natomiast to była rzetelna, merytoryczna praca, która dała podwaliny do wykonania zarówno ilustracji, jak i książek, które w dużej mierze, nie mówię, że całkowicie, ponieważ mamy do czynienia z książkami, które są w jakiś sposób kreacją literacką, taką poetycką, natomiast zarówno jedna, jak i druga książka powstała właśnie trochę na bazie realnego życia, realnych informacji z regionu, bardzo mocnych, skrupulatnych wywiadów, w zasadzie etnograficznych, które pozwoliły na poznanie okolicznych, no po prostu tak, ludzi, kultury, historii. I te wątki się tutaj przewijają, także przyznaję, że czytanie tych lektur jeszcze raz, teraz, nawet jak jesteśmy dorosłe, daje nam ogromną też satysfakcję i też bardzo zachęcamy Państwa do zerkania jeszcze raz na te treści, bo one się teraz objawiają trochę w innych kategoriach, zwłaszcza, że książki bardzo się różnią, jeśli chodzi o takie idee, które artysta, ale też właśnie głównie autorka chciała zawrzeć, bo Rogaś z Doliny Roztoki jest opowieścią, jak wiemy, o jelonku, który traci mamę, ale zostaje zaopiekowany przez dorosłych. To jest poniekąd historia, która wydarzyła się naprawdę. są tutaj właśnie takie inspiracje z życia. I tutaj mamy bardziej taką właśnie historię, która wspaniałym językiem chwali region, pokazuje tak jego poetycki, bardzo malarski też walory właśnie takie krajoznawcze, przyrodnicze. Dbałość o to, żeby właśnie pokazać ten świat zgodnie z prawdą. Natomiast szkoła nad Obłokami jest też niezwykle ciekawa, bo ona z jednej strony pokazuje bardzo trudny los dzieci i w ogóle życia w bardzo trudnym regionie. Te książki też, to też jest bardzo ciekawe, one się różnią wizualnie.
8: Tak.
9: No, proszę.
8: Ja jeszcze, może zamiast przejdziemy do ilustracji, jeszcze nawiążę do tych twoich słów, że do tej, do jakby narracji zawartej w książce, ponieważ często te książki, zwłaszcza tutaj w regionie, spotykają się z takim zarzutem, że one nie są idealnie, dosłownie obrazem Rytra i obrazem Niemcowej. I tutaj trzeba właśnie wziąć pod uwagę to, że Kownacka przede wszystkim prowadziła tak narrację, żeby wyrazić pewne idee. I w Rogasiu ta książka, jakby kanwą jest Rytro, ale książka jest napisana po to, żeby zaszczepić w dziecku ideę ochrony przyrody, a Szkoła nad Obłokami jest napisana po to, żeby zaszczepić w dziecku ideę ochrony kultury ludowej. I tutaj Kownacka wykazała się dużym takim kosztem pedagogicznym i zrobiła takie dwa numery, Fortele stare jak świat, bo ona nie mówi tego wprost, to nie jest takie nachalne dydaktycznie, tylko na przykład właśnie w Szkole nad Obłokami wprowadza obcego, czyli wprowadza osobę, którą dzieci ratują, jest akcja. Te dzieci się zaprzyjaźniają z tą postacią starszego pana Siwej Brudki. On zdobywa ich sympatię, wyraża zachwyt ich działaniami, pomaga im w przygotowaniu teatrzyka, a na końcu wykrzykuje, że warto te skarby chronić i na końcu mówi, że on jest etnografem, czyli coś odwrotnego niż było stosowane wtedy powszechnie w państwie PRL, że przyjeżdżała odgórnie osoba, zwoływała wieść na wykład i ci ludzie, tak jak w Konopiejce, słuchali o tym, że słuchajcie, bo to są zabytki i wy je musicie chronić. I wiemy, że taki wykład spotkałby się niekoniecznie z uznaniem. Natomiast ona to zrobiła coś zupełnie innego. Ona tego obcego oswoiła, pokazała jako wartościową osobę, jako przyjaciela, a na końcu ta osoba już, która uzyskuje sympatię, wyraża tą ideę. Czyli zobaczmy, jak wspaniale poprowadzona narracja. I w tej narracji nie chodziło o dosłowność, tylko o wypuklenie właśnie tej idei. A o warstwie ilustracyjnej powie koleżanka.
9: Tak, to jest to też dla nas niezwykle interesujące i to bardzo wybrzmi na wystawie, ponieważ te ilustracje do obu książek, one się bardzo od siebie różnią. Zgodnie z tym, co Kownacka pisała w listach do Witolda Chomicza, jej zamysł był taki, aby Rogaś był bardzo taki miękki, malowniczy, pastelowy, kolorowy, pokazując właśnie te walory takie przyrodniczo-krajobrazowe. Natomiast Szkoła nad Obłokami, zgodnie też z takim charakterem życia w tamtym regionie, takim surowym, zimnym, chłodnym, tam też bardzo mocno ta zima wybrzmiewa w tej narracji, która jest najtrudniejszą porą roku i to naprawdę warto sobie też o tym poczytać w książce, bo te historie są naprawdę mrożące krew w żyłach, a jednak prawdziwe w dużej mierze, to Chomicz stosuje takie monochromatyczne grafiki i my na tej wystawie będziemy Państwu prezentować nawet nie same efekty tych graficznej właśnie pracy, tylko oryginalne prace tuszem oraz rysunki, ilustracje, czyli jego myśl taką przygotowawczą jako artysty, który zabiera się za jakiś temat, wybiera go i zastanawia się, jak to ugryźć, w jaki sposób to zaprezentować. I ta surowość graficzna, ta czerń i biel, one też tutaj świetnie właśnie działają i pokazują taką właśnie zupełnie inny kształt tego życia i tych czasów. No ale to też jest bardzo ciekawe, też zapomniałam się chyba o tym wcześniej powiedzieć, że dla Witolda Chomicza bycie tutaj w regionie było bardzo naturalne i wynikało z jego powiązań rodzinnych. Jego żona Stanisława z domu Zacharewicz pochodziła z Nowego Sącza i teść Witolda Chomicza był tutaj, Władysław Włodyga był tutaj nauczycielem w szkole, więc poruszamy jeszcze bardzo dodatkowo ciekawe wątki związane po prostu z Sądyczanami, z Sądyczanką, która związaną z regionem, dlatego bycie Chomicza tutaj w regionie było po prostu czymś naturalnym. Przyjeżdżał tutaj każdego roku na wakacje, zatrzymywał się, wiemy, na pewno w Wili, w Rytrze, ale też w Szczawnicy. Więc przy okazji właśnie też możemy Państwu pokazać to, jak bycie tutaj w regionie, jak zachwycanie się okolicą może zainspirować i inspirowało bardzo wiele osób do tego, żeby właśnie tworzyć książki, tworzyć ilustracje, i też myślimy o tym w takich kategoriach, że nie jest to czas przeszły, bo te inspiracje wciąż są przecież bardzo istotne i mamy nadzieję, że ta wystawa przez tą właśnie wielowątkowość może stanie się też dla Państwa po pierwsze inspiracją do przyjeżdżania tutaj i to jest z pewnością taki wątek ogólnopolski, bo my nie chcemy się też ograniczać, jeśli chodzi o grupę odbiorców do regionu, co oczywiście jest jasne, że największą grupą na pewno będą osoby stąd i na to bardzo liczymy. Natomiast zarówno wydźwięk ogólnopolski lektury i ten sentymentalny rogaś, który gdzieś w naszej pamięci jeszcze tkwi, zwłaszcza w starszych pokoleniach, ale też no, piękno regionu, który jest znany na całą Polskę, liczę, że też przyciągnie osoby z zewnątrz, spoza okolicy i mamy taką ogromną nadzieję, że to też stanie się jakimś właśnie takim przyczynkiem do tego, żeby odkrywać może też na nowo naszą okolicę i region, ale też wydaje mi się, że tutaj to, co mówiłaś Teresa o tym, jaki jest wydźwięk tej lektury, jeśli chodzi o szkołę nad Opłokami. To jest chronienie dziedzictwa narodowego, dziedzictwa takiego kulturalnego, niematerialnego, też w dużej mierze ludowego. To było ważne już w latach 50. Jeśli pomyślimy o tym teraz, w 2026 roku, ta idea i ta potrzeba chronienia tego jest jeszcze bardziej aktualna, w zasadzie dramatycznie aktualna, ponieważ świat, który oni jeszcze zamknęli w muszce, to znaczy ta muszka, którą oni zamknęli w tym bursztynie, wtedy, to teraz jak pomyślimy o tym, no to jeszcze to ma jeszcze chyba większe znaczenie i też przynajmniej zależy nam na tym, żeby w jakiś sposób uświadomić tą potrzebę zwracania uwagę też już od najmłodszych lat na to, co jest po prostu tutaj ważne.
8: Ja tylko na koniec wspomnę o panu Piotrze Kuliku, ponieważ tutaj, kiedy omawiała ilustrację, to właśnie nasunęło mi się to, że on jako pierwszy się podjął takiej interpretacji tych ilustracji i zrobił to bardzo dobrze, ponieważ najpierw pisał tekst swój do zbioru, do inwentaryzacji, a potem znaleźliśmy te listy w Izbie Pamięci Marii Kownackiej, gdzie dokładnie to, co jakby Piotr wyczytał w tych ilustracjach, Chomicz pisał, że chce zawrzeć. Czyli idealne po prostu odczytanie tych ilustracji. Więc ona naprawdę, troszeczkę uważniejsza lektura tych książek pozwala uchwycić ich wielowątkowość i do tego Państwa zachęcamy.
9: I zapraszamy serdecznie na wystawę. Nie zliczyłyśmy tak co do jednej, natomiast jest ich kilkadziesiąt. Myślę, że jeśli chodzi o ilustracje, no to jest ich około, ilustracje i praca malarskie to jest około 100 prac. Wszystko to są oryginały, nigdy wcześniej nie prezentowane. Tak. Ilustracje do Rogasia są zazwyczaj wasze na papierze. Jeśli chodzi o ilustracje do Szkoły nad Obłokami, to jest tusz na papierze, to są rysunki ołówkiem. I do tego prezentujemy jeszcze, jakby poza dwoma książkami, prace Witolda Chomicza, które sugerują i pokazują jego zainteresowanie regionem, czyli bardzo mamy pejzaże prezentujące głównie okolice Rytra, ale też portrety rodziny i też osób po prostu z regionu. Chomicz interesował się też fizjonomią, na przykład mamy piękny portret starszej kobiety, więc...
10: A tam się książki też znalazły, dlaczego? Czy to są jakieś szczególne książki dla tej wystawy, dla was, dla...
8: Tam się chyba nawet znalazło więcej niż dwie, ale powiem o tych dwóch, których pewnie wymieniasz, bo jedna z nich to jest makieta książki, tak zwana szczotka, czyli przygotowana książka, pierwsza wersja książki z rozkładem, typografią książki, tym jak zecer już w drukarni ma układać tekst, a jak ma układać ilustrację. Więc to jest taki unikat. Do tego ona w tej makiecie, te ilustracje nie są dosłowne, takie same jak się znalazły, to są dopiero szkice, pierwsze kompozycje, i więc są też tam ilustracje, które ostatecznie nie weszły do książki, którą my znamy z wydawnictwa, więc jest to też taka bardzo duża ciekawostka. Jest tam bardzo ładna dana strona tytułowa, całkowicie zmieniona, z takim medalionem Rogasia, więc jest to bardzo cenna rzecz. A druga książka to jest też Rogaś, w którym jest dedykacja Witolda Chomicza dla syna Jarosława. On właśnie przyjeżdża tutaj z tym synem. Ten syn też jest znanym takim miłośnikiem folkloru. Zamieszczał nawet jakieś teksty w ogólnopolskich pismach dotyczące regionu, między innymi o dyrektorze Ośrodka Kultury w Warcicach. Więc i on też prawdopodobnie wykonał przynajmniej część tych zdjęć, które są w albumach Marii Kownackiej, no bo skoro na zdjęciu jest Maria Kownacka i Chomicz, a wiemy, że był z nimi też syn Chomicza, to prawdopodobnie on robił te fotografie. Więc stąd też jakby pokazujemy tą książkę z dedykacją dla
9: i oprócz
8: syna.
9: Tego po prostu w gablocie są dwie książki, te książki, żeby Państwo po prostu zobaczyli, jak wyglądają pierwsze wydania, które zdarzają się jeszcze do kupienia, natomiast nie jest to takie proste, zwłaszcza w przypadku Rogasia, bo Szkołę nad obłokami kupić jest łatwiej.
8: Bo ja też dopowiem, że ja do tej pory się spotykam z tym, że jak, nie wiem, byłam nawet wśród przewodników sądeckich, miałam spotkanie a propos tych książek, to oni byli zaskoczeni, czy co ja im pokazuję, że to nie są te książki, bo większość osób zna te książki w ilustracjach kolejnych ilustratorów, nie właśnie pierwszego ilustratora Witolda Chomicza. To też wynika z ówczesnej polityki drukarni, bo Chomicz zrobił taki trochę wyłom, ponieważ wtedy wszystko było planowane i było już odgórnie zaplanowane, kto powinien zilustrować te książki. Maria Kownacka jakby w tych pierwszych wydaniach udało jej się przeforsować, że był to Witold Chomicz, ale w późniejszych już wydaniach drukarnia wymusiła na niej zmianę ilustratora, co spotkało się z oczywistym oburzeniem Chomicza.
9: No tak, Szkołę nad obłokami później będziemy kojarzyć z ilustracji Szancera, który jest na pewno jednym z najbardziej znanych ilustratorów w Polsce, a Rogaś z Doliny Roztoki był bardzo długi czas ilustrowany przez Grabiańskiego, którego też chyba bardziej kojarzymy z okładki, więc też przypominamy pierwsze wydania, no, które rzeczywiście na rynku nie funkcjonowały bardzo długo, ale no, wydają się być bardzo ciekawe właśnie przez to, że możemy pokazać oryginały.
11: Bardzo serdecznie dziękujemy, tak poruszając się po takiej warstwie sentymentalnej, no bo wiadomo, że każdy z nas gdzieś tam pamięta te lektury z ław szkolnych. To jednak żałujemy, że przez te 4 dekady, można powiedzieć, a dzisiaj nie ma tych lektur w kanonie szkoły podstawowej. To przede wszystkim kształtowało wrażliwość na, tak jak tutaj właśnie wcześniej panie powiedziały, na odczuwanie i afirmację przyrody, korzystanie tak naprawdę z tego bogactwego dziedzictwa naturalnego Sądecczyzny, ale przede wszystkim, tak jak tutaj zostało powiedziane w kontekście drugiej lektury, to przede wszystkim ta ochrona dziedzictwa kulturowego. To jest to, co wyróżnia Marię Kownacką i co chciała przemycić tak naprawdę do naszej świadomości poprzez te lektury. Zachęcamy nauczycieli, zachęcamy profesorów do tego, aby przychodzili ze swoimi uczniami na ekspozycję. To jest też taka, można powiedzieć, podróż sentymentalna po ich czasach szkolnych, ale przede wszystkim, tak jak tu powiedzieliśmy, to jest ogromny przekaz ładunku uniwersalnego, humanistycznego do nas. I myślę, że warto otworzyć się na ten przekaz. Żałujemy, że dzisiaj nie ma tych lektur w kanonie szkoły podstawowej.
2: Mówił dyrektor Muzeum Ziemi Sądeckiej Robert Ślusarek. Wystawa czynna będzie do końca stycznia. Kolejne przydomowe oczyszczalnie ścieków powstaną w regionie sądeckim. Samorząd województwa w całej Małopolsce na ten program przeznaczył kilkadziesiąt milionów złotych, mówi Witold Kozłowski, wicemarszałek Małopolski.
12: 21 lipca dokładnie zarząd województwa podjął decyzję o dofinansowaniu 60 gmin na łączną kwotę około 80 milionów złotych. z przeznaczeniem na przydomowe oczyszczalnie ścieków. Dzięki temu będzie wybudowanych około 6 tysięcy tego rodzaju oczyszczalni. Więc trzeba się cieszyć, bo środowisko naturalne trochę odpocznie od różnego rodzaju zanieczyszczeń. W związku z tym dzisiaj dla powiatów gorlickiego, nowosądeckiego, nowotarskiego, myślenickiego i wadowickiego przekażemy 25 tego rodzaju dotacji.
13: Myślę, że tak i oczekiwane, ponieważ wiemy doskonale, że ten problem gospodarki ściekowej jest dosyć ważnym, istotnym, no i trudnym problemem. Tym bardziej, że ze względu na specyfikę czy ukształtowanie terenów gminy Łososina Dolna, rozproszenie zabudowy, są tereny, są miejsca, gdzie wiemy doskonale, że mało prawdopodobne, a już licząc finansowo, praktycznie nieopłacalne jest budowa systemu sieci kanalizacyjnej. Nawet byłby problem pewnie z pozyskaniem dofinansowania, ponieważ nie byłoby możliwości uzyskania tego wskaźnika koncentracji ilości wymaganych osób na kilometr sieci. Stąd też taki temat jak przydomowe oczyszczalnie ścieków są jak najbardziej pożądanym, oczekiwanym rozwiązaniem przez naszych mieszkańców, dlatego też taki wniosek został złożony, uzyskaliśmy dofinansowanie i tutaj zgodnie z tym wnioskiem mamy zaplanowaną budowę 70 przydomowych oczyszczalni ścieków u osób, które taką chęć deklarowały. Myśmy ze swojej strony jako gmina wykonali projekty, zgłoszenia i teraz po otrzymaniu środków finansowych będziemy ogłaszać przetargi i przystępować do realizacji. Wcześniej już również wykonaliśmy 24 takie oczyszczalnie przydomowe przy okazji budowy sieci kanalizacyjnej. To było w ramach innego programu finansowanego też przez Urząd Marszałkowski i cieszy się to dosyć dużą popularnością i powiem szczerze, od momentu, kiedy zostaje wykonane, dosyć nie słychać o jakiejś awaryjności czy problemach, które by mieli mieszkańcy zgłaszać, a tak jak mówię, uciążliwość związana z wywozem tych nieczystości z szamp jest dosyć duża i jest to na pewno jakaś tam ulga czy oddech dla mieszkańców i też ten problem, myślę, z tymi ściekami trochę zejdzie na dalszy plan, przynajmniej u tych osób, które będą mogły w ramach projektu, w ramach tych środków finansowych, które teraz otrzymujemy, skorzystać z tego rozwiązania. To jest 1 470 000 dofinansowania przy 470 tysiącach wkładu własnego gminy.
14: Tak, oczywiście to bardzo duże, bardzo się cieszę. Wdzięczność wyrażam w imieniu mieszkańców, dlatego że nasza gmina jest tak ukształtowana, że nie ma takiej możliwości, żebyśmy skanalizowali takim systemem tradycyjnym, czyli poprowadzili po prostu rury do każdego domu kanalizacyjne. My zresztą takie programy przydomowych oczyszczalni już wdrożyliśmy jakiś czas temu i muszę się pochwalić sukcesem, bo mamy już ponad 500 przydomowych oczyszczalni, co jest doskonałym uzupełnieniem, jeżeli zakładamy, że cała gmina kiedyś taka jak nasza, korzenna, przepiękna, miałaby być skanalizowana, czyli oczyszczona ze wszystkich ścieków. I tutaj ta pomoc wystarczy na 100 kolejnych przydomowych oczyszczalni, co w naszych warunkach można spokojnie przemnożyć przez 4 i mamy około 400 naszych mieszkańców, którzy już po prostu będą, mam nadzieję, zadowoleni i w komfortowych warunkach sobie mieszkać.
15: A ile tam pieniędzy dostajecie?
14: To jest 2 miliony złotych, z tego 20% kosztów ponoszą mieszkańcy. Ale tutaj trzeba przyznać, że jeżeli realizowaliśmy takie programy chociażby z budżetu gminy, bo już przez 2 lata realizowaliśmy z budżetu gminy i przyznawaliśmy na przykład 10 tysięcy złotych, nie więcej niż 10, bo oczywiście w zależności od mogła taka przydomowa oczyszczalnia nie kosztować tyle, bo myśmy w bardzo uproszczony sposób to realizowali. Po prostu proszę bardzo, przyznajemy, oczywiście po wypełnieniu bardzo prostych formularzy i prostej weryfikacji, natomiast jeżeli ktoś potrafił sam zrobić systemem gospodarczym, to mógł to po prostu. Myśmy po prostu taką zasadę przyjęli. Nasz program sprawdzał się doskonale. W każdych warunkach mieszkaniec trochę tam ze swojego budżetu musiał dopłacić i myślę, że jak przeliczyliśmy, że tutaj wszystkie mapki, wszystkie procedury i tak dalej będą po stronie urzędu, to myślę, że te 25% to jest właśnie mniej więcej bardzo podobny program, jeżeli by porównać koszty te, które mieszkaniec musi dołożyć do tej oczyszczalni, jak w poprzednich latach realizowaliśmy właśnie z budżetu gminy.
16: No tak, oczyszczalnie przydomowe to bardzo duża pomoc dla gmin wiejskich, tym bardziej, że mamy też część miejscowości pozaaglomeracyjnych, więc kanalizację robimy tam, gdzie się da, połączyliśmy się z Chełmcem, więc mamy tą aglomerację powyżej 15 tysięcy mieszkańców, to też jest duży taki plus, ponieważ możemy ubiegać się o te środki zewnętrzne. Pan marszałek przymierza się do kolejnych naborów i o takie będziemy aplikować. Otrzymaliśmy na kanalizację przeszło 10 milionów, bo zarówno z PROW-u, jak i z KPO, więc maksymalne kwoty, jakie były możliwe dla gminy plus wkład własny i udało się już rozszerzyć znaczną część gminy, objąć tą kanalizacją jeszcze, ale są miejsca właśnie takie, gdzie nie ma żadnych szans na zrobienie kanalizacji, to najlepszym rozwiązaniem są właśnie oczyszczalnie przydomowe.
8: Ile ich tym razem?
16: Koło 70 w gminie Podegrodzie, ponad 1 600 000 ma być dofinansowania, z czego wkład własny również mieszkańców. No zobaczymy, jaki będzie przetarg, więc mamy listę rezerwową, być może, że uda się ich więcej.
2: Mówiła Małgorzata Gromala, wójt Podegrodzia, a wcześniej Leszek Skowron, wójt Korzennej. Galeria BWA Sokół z Nowego Sącza zaprasza na nowy sezon artystyczny i na nowe warsztaty. Coś dla siebie znajdą mali i duzi. Zajęcia już się rozpoczęły.
17: Galeria Sztuki Współczesnej BWA Sokół ogłasza początek nowego sezonu zajęć artystycznych, zarówno dla dzieci, jak i dla dorosłych. Dla dzieciaków regularne, cykliczne zajęcia cotygodniowe kreatywnej pracowni sztuki, kreatywnych konstrukcji z klocków oraz dla tych trochę starszych rysunek architektoniczny. Natomiast z oferty dla dorosłych zapraszamy przede wszystkim na malarstwo, na warsztaty z rękodzieła artystycznego, warsztaty art cafe, no i oczywiście warsztaty florystyczne, slow art, kwiaty w procesie.
2: To opowiedzmy o tych warsztatach.
17: Pierwszą propozycją jest kreatywna pracownia sztuki, regularne zajęcia artystyczne dla dzieciaków w wieku od 8 do 12 lat. Spotykamy się w środę i w piątki od godziny 16 do 17. Zajęcia rozpoczynają się w połowie września. Podczas tych zajęć dzieciaki poznają bardzo różne techniki. Malarstwo, rysunek, rzeźbę, linoryt, papieroplastykę, projektowanie czy też techniki mieszane. Będą pracować z kolorem, formą i różnymi materiałami plastycznymi. Na warsztatach przede wszystkim nie będziemy uczyć kopiowania gotowych wzorów. Chcemy przede wszystkim rozwijać dziecięcą wyobraźnię i kreatywność oraz pokazywać, że w sztuce można szukać własnych rozwiązań, eksperymentować, tworzyć naprawdę coś po swojemu. Wszystkie materiały potrzebne podczas zajęć oczywiście zapewniamy na miejscu. Kolejną propozycją jest kreatywne konstrukcje z klocków i jest to nowość w naszej ofercie, ponieważ wakacje, nasze turnusy z klockami Lego cieszyły się bardzo dużą popularnością, dlatego stwierdziliśmy, że może warto te warsztaty przedłużyć i odnowić w formie cotygodniowej. Będą to warsztaty dla dzieci w wieku od 8 do 12 lat. Odbywać się będą w każdy poniedziałek w godzinach od 17 do 19. Dzieciaki przede wszystkim na warsztatach będą zamieniać się w małych projektantów, konstruktorów i wynalazców. W trakcie zajęć będą mogli budować miasta, mosty, pojazdy, budynki przyszłości i tak naprawdę jedynym ograniczeniem będzie tylko i wyłącznie ich wyobraźnia. Co jest bardzo ważne, na tych warsztatach najważniejszy będzie pomysł dzieciaków, eksperymentowane, planowanie, szukanie nowych rozwiązań, więc tutaj przede wszystkim zajęcia rozwijają wyobraźnię przestrzenną, logiczne myślenie, koncentrację, współpracę i kreatywność. Dla dzieci i młodzieży przygotowaliśmy również rysunek architektoniczny. Spotykać się będziemy w soboty w godzinach od 9 do 12. Jest to propozycja zarówno dla młodzieży, która po prostu lubi rysować, jak i dla osób myślących o architekturze, projektowaniu wnętrz, wzornictwie czy innych kierunkach artystycznych. Podczas zajęć będziemy poznawać perspektywę, proporcje, kompozycje, będziemy rysować bryłę, architekturę i tworzyć wybraną przestrzeń. Zajęcia mogą być również również super początkiem dla przygotowywania się do studiów wymagających umiejętności rysunkowych. Jeżeli chodzi o poziom umiejętności osób, które przychodzą do nas na architekturę, ten stopień może być różny. To mogą być dzieci, które tak naprawdę myślą o architekturze i dopiero zaczynają swoją przygodę z rysowaniem, ale może być też to młodzież licealna, która już bardzo poważnie myśli i mocno przygotowuje się na rysunek. Warsztaty przeznaczone są dla osób w wieku od 13 lat, aż no, tak naprawdę górnej granicy nie mamy.
18: A macie coś dla dorosłych jeszcze? To jest też taka propozycja, o której tutaj już wspomnieliśmy. Co to takiego?
17: Tak, oczywiście Galeria BWA Soku to nie tylko edukacja dzieci i młodzieży, ale przede wszystkim też oferta dla dorosłych i seniorów. I w ramach tej oferty, jak co roku, zapraszamy na poniedziałkowe spotkania z malarstwem, które każdego tygodnia w poniedziałki będą odbywać się od godziny 10 do 13. Na te warsztaty nie trzeba posiadać wcześniejszego doświadczenia ani wykształcenia artystycznego. Można po prostu przyjść z dobrym humorem w trakcie zajęć. Można wypić smaczną kawę, zjeść ciastko i po prostu potworzyć coś swojego. Pracujemy z kolorami, światłem, kompozycją, malujemy martwe naturę, pejzaże, więc na pewno każdy znajdzie coś dla siebie. Kolejną propozycją dla dorosłych, którzy nie mają tak dużo czasu do południa, jest dokładnie taka sama formuła pod nazwą Art Café, czyli artystyczne spotkania przy kawie i pędzlach, ale w czwartki od godziny 16 do 18. Więc tutaj rzeczywiście, jeżeli mamy dorosłych, którzy są zajęci do południa, zapraszamy w czwartki. Art Café przede wszystkim łączy praktyczne malowanie ze swobodnym kontaktem ze sztuką. Tworzymy również pracę, rozmawiamy o sztuce, oglądamy aktualne wystawy. Basia Piękoś, osoba, która prowadzi te warsztaty, również jest aktywną malarką, więc tutaj to spotkanie ze sztuką jest bardzo bliskie. W naszej ofercie pozostaje również rynkodzieło dla dorosłych i seniorów. I są to warsztaty, które odbywać się będą też cyklicznie w poniedziałki od godziny 12.15. I tutaj tak naprawdę zamiast pędzli bierzemy w dłonie igły, szydełka,

0: będą całkowicie dostępne. Oczywiście w trakcie warsztatu wszystkie materiały zapewnia organizator, więc każdy na pewno wyjdzie ze swoim własnoręcznie wykonanym wiankiem. Warto też powiedzieć, że w październiku będzie wyjątkowe spotkanie Slow Art pod tytułem Kompozycja Pamięci i będą to warsztaty, podczas których uczestnicy będą mogli wykonać własne autorskie kompozycje na grób z okazji Dnia Wszystkich Świętych. Będą to sztuczne kompozycje, które będzie można później zabrać właśnie z okazji tego święta. No i oczywiście w listopadzie, kiedy ta jesień już będzie bardzo mocno zaawansowana, wrzosy już były, ale zostaje jeszcze dynia, symbol jesieni, więc zapraszamy na jesienne kompozycje w dyni, gdzie każdy uczestnik wykona sobie swoją autorską kompozycję kwiatową właśnie w jesiennej dyni.
1: Jak można się zapisywać na te warsztaty?
0: Wszelkie informacje dotyczące warsztatów są na naszej stronie BWA Soków w zakładce Edukacja. Tam również znajdują się linki bezpośrednie do biletów. Zachęcam oczywiście do zakupu biletów online, ponieważ gwarantuje to miejsce na warsztatach.
2: Mówiła Sylwia Kielusiak z Galerii BWA. Zapisy na zajęcia cały czas trwają. Szczegóły są na bwasokol.pl. Teraz o zajęciach, w których mogą wziąć udział młodzi i nieco starsi mieszkańcy Nowego Sącza. Pałac Młodzieży zaprasza na warsztaty ceramiczne. O tym, jak wyglądają i co na nich powstaje, opowiedział mi nauczyciel prowadzący zajęcia Daniel Lachor.
3: Praca z gliną jest sama w sobie już fajną zabawą, więc nie ma jakiejś takiej recepty, jak można rozpocząć pracę z gliną. Chyba przede wszystkim trzeba przyjść bądź nastawić się w ten sposób, że co wyjdzie, to wyjdzie. Jako takie pierwsze zjawisko, pierwszy twór. Nie podchodzi do tego bardzo ambitnie, bo z czasem człowiek dopiero później zaczyna zauważać, jak okiełznać ten materiał. Bo musimy sobie zdawać sprawę, że glina w zależności od tego, ile w niej znajduje się wilgoci, tak będzie się też plastycznie zachowywać i formować. Czyli czym będzie bardziej wilgotna, tym będzie ciężej uzyskać jakieś takie duże, strzeliste, wysokie formy, bo nie będą one w stanie utrzymać tej pełnej konstrukcji, więc to jest taka stopniowa zabawa, gdzie poznajemy ten materiał i uczymy się panować nad formą czy nad jakimś kształtem.
1: A jak to jest na zajęciach tutaj w Pałacu Młodzieży? Czy uczestnicy chętniej robią właśnie takie formy strzeliste, czy raczej to są formy płaskie?
3: Wydaje mi się, że jak każdy z nas, kiedy zaczyna przygodę z jakąkolwiek nową formą, to jest bardzo ostrożny. Więc zawsze wtedy wszyscy mają opór przed robieniem dużych, takich przestrzennych form, dlatego że wydaje mi się to, po pierwsze, niemożliwe do zrealizowania, bardzo ciężkie i zbyt skomplikowane. Więc to podejście na początku jest takie dość sceptyczne. Natomiast z czasem okazuje się, że te formy, rodząc się im same w głowie, i powstają jakieś cudowne, zoomorficzne elementy przypominające zwierzęta, sięgające do świata fauny, flory. Sięgamy gdzieś w głębiny mórz i powstają nam olbrzymie, na przykład koniki morskie, czy jakieś inne elementy, i to jest wszystko do zrobienia, ale na to potrzeba czasu. Czyli te pierwsze kilka miesięcy, kiedy spotkamy się w pracowni rzeźbiarskiej i tworzymy sobie te pierwsze formy, to są formy bardziej płaskie, czyli to są bardziej płaskorzeźby, po to, żeby poznać ten element, a z czasem sam zauważam, że już wszyscy są bardziej odważni i tworzą jakieś inne duże, strzeliste przedmioty.
1: Ciężko jest stworzyć właśnie takie duże, strzeliste przedmioty?
3: Może nie tyle, co ciężko, co wymaga to od człowieka dość dużych pokładów cierpliwości.
1: Też znajomości gliny?
3: Też. Czyli powiedzmy, że te pierwsze 3 miesiące pozwalamy sobie na to, żeby zapoznać się z materiałem i technologią, jak coś powstaje i z czego w ogóle to powstaje, bo nie każda glina jest taka sama. Są bardzo różne gatunki glin, z których korzystamy i na których pracujemy, więc każdy z uczestników musi je poznać, żeby wiedział, że projektując sobie na kartce i tworząc ten rysunek przedmiotu, który ma powstać, to musisz w głowie mieć zaplanowany, z jakiego gatunku gliny chciałby go zrobić i który pomoże mu na przykład utrzymać wielką, strzelistą formę, nie pozwoli się jej na przykład rozpaść bądź chwiać w połowie.
1: Czy to nie jest tak, że jest jedna glina, ale macie kilka gatunków?
3: No jest nawet kilkanaście gatunków gliny. A są zwykłe takie gliny plastyczne, modelarskie, jak my je nazywamy, czyli takie, które, za pomocą których możemy sobie stworzyć małą formę, już przestrzenną,

0: ale małą, są gliny z różną domieszką szamotu, czyli takiego specjalnego gatunku kwarcu, i który trochę przypomina takie ziarenka piasku. Czym więcej będzie pojawiało się w glinie szamotu, to pozwala na to, żeby stworzyć nawet kilkumetrowe wielkie rzeźby, które będą się trzymały. Więc to wszystko tak naprawdę zależy od tego, jaką glinę wykorzystamy, i od technologicznych i technicznych aspektów pracy, których uczymy się podczas tych zajęć właśnie rzeźbiarskich.
1: A te zajęcia dla kogo są? Do ludzi, do młodych ludzi, w jakim wieku one są skierowane?
0: Przede wszystkim dla dzieciaków od 10 roku życia, bo rzeźba wymaga już od tego, żeby to myślenie przestrzenne było zupełnie inne, i w ogóle już u 10-latka ta cierpliwość też jest zupełnie inna. Czyli on się już jest w stanie przyzwyczaić do tego, bądź nauczyć, że jak się coś nie uda, to zaczynamy od początku, a nie będziemy wpadali w jakiś tam popłoch. A tak naprawdę mamy w pracowni rzeźbiarskiej czy ceramicznej dzieciaki od tego 10 do 20 roku życia, więc tak jak mniej więcej pozwala nam na to rama, jeżeli chodzi o wiek uczestnika w Pałacu Młodzieży, no więc takich uczestników również przyjmujemy.
1: I też chyba warto powiedzieć, że te zajęcia to są takie warsztaty, podczas których można się zrelaksować.
0: Można się zrelaksować przy ciężkiej pracy czasami, bo jeśli ktoś sobie wymyśli bardzo trudny i skomplikowany temat składający się z wielu elementów, które nie wiem, tam odstają, mają jakieś floralne kształty, to przy okazji to jest świetna frajda, bo wszyscy w takich grupach się fajnie ze sobą dogadują, łapią wspólny język. Ja obserwuję od dłuższego czasu, że też bardzo fajnie potrafią sobie pomagać. To też jest super, że jedna osoba drugiej jest w stanie coś podtrzymać, przygotować, coś dolepić szybko, jeżeli jest to potrzebne. I to też jest takie fajne, bo to uczy właśnie tej pracy w grupie i o takiej otwartości na drugą osobę i takiej uważności i słuchania tego, co się dzieje też wkoło. To też jest fajne. Więc to są takie dodatkowe cechy, które są motywowane i fajnie wychodzą też podczas takich zajęć.
1: Jeszcze szybko o procesie produkcji tych prac z gliny, bo rozumiem, że mamy przykładowo płaski talerz i co się z nim dzieje, kiedy on już nam wyschnie?
0: Trafia do pieca, wypał trwa te minimum 24 godziny. Powiedzmy, że dopiero w trzeci dzień jesteśmy w stanie otworzyć piec i zobaczyć, co się stało, czy faktycznie dany przedmiot jest w całości, czy nie. To też nas uczy cierpliwości i prowadzących, i uczestników, bo też do końca, do pierwszego wypału nie jesteśmy pewni, czy technologicznie wszystko jest w porządku, czy coś nie pęknie, czy nie będzie jakiegoś rozpojenia w szczelinie, a później dopiero jest proces takiego plastycznego, malarskiego myślenia, jak ozdobić pracę. I wtedy wchodzimy w tą technologię związaną z angobowaniem i szkliwieniem, czyli ozdabianiem, nadawaniem koloru i też pewnego sensu struktury i faktury na danej rzeczy. Jest kolejny wypał, jeżeli jesteśmy zadowoleni, to jest ok, jeżeli jest jakiś problem, no to szkliwimy do skutku. I to też jest fajne. I tutaj na przykład wchodzą również w grę jakieś szlifierki, inne rzeczy. Czyli nadajemy jeszcze dodatkową głębię i strukturę. I to jest też fajna praca, która pozwala dzieciakowi na przykład dokonywać wielu poprawek, jeżeli mówimy o takiej pracy rzeźbiarskiej. Jeżeli nie jestem zadowolony z koloru, z tego, że gdzieś w fakturze są rzeczy, które są na przykład niedolane szkliwem i mamy jakieś puste plamy, puste miejsca, to czasami bawimy się w ten sposób, że pozwalamy sobie na taką fajną grę skojarzeń i na przykład wykorzystujemy pustą plamę i ona staje się atutem, ponieważ za pomocą małych szlifierek wykonujemy podobne wcięcia i wżery na przykład w szkliwieniu i powstaje nam piękny obraz, piękna arabeska, która też jest. Więc to też jest taka fajna dodatkowa rzecz, którą można się nauczyć.
1: Ale taka żmudna i mozolna praca.
0: Koronkarska wręcz, tak, oczywiście.
2: Warsztaty odbywają się w Pałacu Młodzieży w Nowym Sączu. Informacje znajdziecie na pałacmłodzieży.pl. SK2.

0: Wybiła 9:00, czas na newsy, Weska 2, Marcin Procki, dzień dobry. Kolejarze przywrócili ruch pociągów na jednym z torów w Sokolnichach Suchych pod Radomiem. W nocy PKP przekazały, że ostatni wagon został wkolejony. Prace zostaną dziś wznowione, by udrożnić drugi z torów zablokowany po środowej katastrofie. To najgorszy wynik Prawa i Sprawiedliwości od lat. Z najnowszego badania CBOS wynika, że partia może liczyć na zaledwie 15% poparcia. O czym więcej, Jakub Krzyżak.
1: To najgorszy wynik Prawa i Sprawiedliwości od wyborów parlamentarnych w 2023 roku. Niemal taki sam wynik, 14,8% notuje Konfederacja. To oznacza, że obie partie do Sejmu wprowadziłyby odpowiednio 91 i 90 posłów. Podium niezmiennie otwiera Koalicja Obywatelska, którą wskazało ponad 26% ankietowanych.
0: A w Sejmie znalazłyby się też Konfederacja Korony Polskiej, Razem i Nowa Lewica. A w Nowym Targu dziś Małopolska Tour, czyli coś dla miłośników rowerów. W sobotę w programie wyścig MTB. Na uczestników będą czekały dwie trasy.
2: Jedna 25 km, druga 40 km.
0: Wymienia Iwona Gibas, członek zarządu województwa małopolskiego, a na miejscu spotkacie też naszą eskową ekipę.
3: Jak miło znowu być w waszych głośnikach. Fajnie, że włączyliście Radio SK2 i Radio Śniadaniowe, bo ten program sobotni rozpoczynamy. Do godziny 13 będę z wami, Michał Hanczak z tej strony, a na śniadanie może jajecznica z grzybami. O sezonie na grzyby, który się rozpoczął na dobre, na pewno za kilka chwil, ale wcześniej Dawid Podsiadło, Zio i Roxy.

0: Z Roxy i Faustem wypłynęliśmy na szeroką wodę o poranku w Radiu SK2. Tu gramy 100% polskich hitów i kolejne oczywiście już za kilka chwil, między innymi od Kasy czy Sanach, ale nie na szeroką wodę teraz, tylko do lasu, bo podejrzewam, że część z Was słucha mnie teraz w drodze na grzyby. Ba, podejrzewam, że część z Was to już może nawet wraca z grzybobrania, bo wiadomo, że jeżeli chce się coś w lasach znaleźć, to trzeba ruszyć skoro świt. Grzybów podobno w lasach nie brakuje, ja jeszcze nie byłem, więc nie wiem, ale jak Wy co, to możecie dać znać. Natomiast rzeczywiście eksperci od grzybobrania przekonują i przypominają, że trzeba bardzo uważać na to, co w lesie się zbiera i też jak te grzyby się potem przechowuje. Dlatego do lasu na pewno z koszykiem, najlepiej wiklinowym, a nie z plastikową torbą. Dlaczego? O tym Ewa Bieniek z podkarpackiego sanepidu.
1: Po prostu grzyby w foliowej torbie szybko się zaparzają, kruszą, psują się.
0: I jeszcze ważny apel, który powraca jak bumerang co roku o tej porze do wszystkich grzybiarzy. Zbierajcie tylko to, czego jesteście pewni, co znacie. A jeżeli nie jesteście pewni, czy grzyby, które macie w koszyku są jadalne, to zawsze można poradzić się grzyboznawcy. Tacy eksperci często czuwają w sanepidzie. I jak mówi nam Dorota Gonczar z Zielonogórskiego oddziału, rzeczywiście mają co robić.
2: Zdarza się, że przychodzą osoby, przynoszą grzyby do sprawdzenia. Okazuje się, że te grzyby są niejadalne albo trujące, a osoba informuje nas, że właśnie ugotowała zupę i ta zupa gdzieś tam w domu stoi.
0: I może stawiając kropkę nad i, powiem trochę brutalnie, acz prawdziwie, że mówią, że wszystkie grzyby są jadalne. Tyle, że niektóre tylko jeden raz.
3: SK2.
0: Oczywiście zachęcam do tego, żebyście pochwalili się swoimi zbiorami. Messenger Radia SK2 do Waszej dyspozycji.
4: Ty jesteś piękniejsza.

przewodów, w objęciach biurek, w krokach obchodów rodzą się rzeczy jasne i ciemne. Ja nie rozróżniam ich, nie ufam, więc jestem z miasta. To widać, jestem z miasta, to słychać.

Oscar Sims i jego hit Bez końca na antenie Radia SK2 i cały czas bardzo wysoko trzyma się w gorącej polskiej dwudziestce. Na sk2.pl czeka nowe notowanie, możecie od razu zagłosować na Oscara albo na innego artystę, którego uwielbiacie i na hity, które kochacie. Jego hity kochają całe pokolenia, no i mimo, że nie ma go z nami już od 5 lat, to pamiętajmy o tym, że artyści żyją tak długo, jak długo sięgamy po ich muzykę. No i myślę, że akurat Krzysztofowi Krawczykowi, bo o nim mowa, zapewniamy nieśmiertelność. W tym tygodniu, gdyby żył, skończyłby okrągłe 80 lat. To jest zawsze dobra okazja do przypominania, do wspominania i do podsumowania. Ja zagram oczywiście jeden z hitów Krzysztofa Krawczyka, nie może być inaczej. Zagram jego duet z Edytą Bartosiewicz, a więc hit Trudno tak razem być nam ze sobą. SK

0: Tu Radio SK2, nasze co sobotnie poranne spotkanie w Radiu Śniadaniowym. Michał Hanczak z tej strony. Mysłowicy i chłopcy za nami. Wieczorami chłopcy wychodzą na ulicę, a o świcie chłopcy wychodzą czasami na grzyby. Wspominałem już o tym, że sezon na grzyby się zaczął i proszę bardzo, słuchacze się odzywają bardzo dobrze na Messengerze Radia SK2 albo pod 726-826-826, tak jak zrobił to Andrzej.
1: Halo, halo, w moim domu pięknie pachnie grzybami. Przywiózł całe dwa kosze wielkie prawdziwków i teraz suszymy.
0: Mogę tylko sobie przypomnieć, jak pięknie pachną suszone grzyby. Pamiętam ten zapach z dzieciństwa, kiedy to rodzice na kaloryferze grzyby po wycieczkach do lasu suszyli. Udanego grzybobrania wszystkim, którzy w drodze do lasu, a ja niczym z kapelusza, ale nie takiego grzybowego, tylko takiego kapelusza na głowę. Wyciągam kolejne polskie hity. Za kilka chwil zagram m.in. Znak Pokoju, czyli Doda zaśpiewa, ale będzie też nowość Odliwki.
2: SK2. Reklama.
3: Masz warsztat samochodowy lub samochód ci nie służy? To ekipa z Autony mile cię obsłuży. Autona. Największy w Małopolsce sklep z kompleksowym wyposażeniem warsztatów samochodowych. W ofercie wózki warsztatowe, narzędzia ręczne, specjalistyczne i pneumatyczne, podnośniki, kompresory, blokady rozrządu i więcej. A do tego mocne wsparcie profesjonalistów. Autona. Nowy Sącz Witosa 74. Sprawdź na autona.pl i Facebooku. Chcesz mieć warsztat wypasiony? No to ruszaj do Autony.
4: Czyta lektor AI.
5: Świeżo tutaj jest, wybór tutaj jest, tanio tutaj jest, stokrotka.
6: Ćwiartka kurczaka, cena sprzed obniżki 8,99. Teraz z aplikacją tylko 3,99 za kilogram. A cukier biały kryształ tylko 50 groszy za kilogram przy zakupach za minimum 90.

0: sobota, a ja mam gorączkę, gorączkę sobotnich okazji!
1: W tę sobotę polski kalafior tylko 4,99 za sztukę. Tak, polski kalafior tylko 4,99 za sztukę, a nektarynki kilogram jedynie 5,99. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
2: Jesień brzmi kulturą. Przed nami szósta edycja Sądeckiej Jesieni Kulturalnej w Nowym Sączu. Gwiazdy sceny, wyjątkowe koncerty i spektakle w Amfiteatrze Parku Strzeleckiego. W sobotę 19 września Sądeckie Granie i Tańcowanie. To fascynująca podróż w świat tradycji, regionalnych zespołów i dawnych obrzędów. Szczegóły i bilety na sondeckajesienkulturalna.pl. Zaprasza prezydent miasta Nowego Sącza Ludomir Handzel.
3: To będzie ostatnia reklama.
4: Odkryj mroczne oblicze polskiej historii, pełnej skrytobójców działających dla idei lub z najniższych pobudek. Poznaj losy polskich terrorystów i zamachowców. Odkryj sekrety powstańczych sztyletników, zabójców cara i prezydenta Narutowicza, czy szalonego bombiarza. Sięgnij po książkę Sławomira Kopra Polscy terroryści i zamachowcy od powstania styczniowego do III Rzeczypospolitej i przekonaj się, jak cienka bywa granica między walką o wolność a bezwzględnym terrorem.
5: I po reklamie.

0: To jest dziewczyna, o której już od jakiegoś czasu jest głośno, choćby za sprawą nagrywek z Taco Hemingwayem, ale myślę, że będzie jeszcze głośniej za sprawą także jej solowej twórczości. Liwka na antenie Radia SK2 z nowym kawałkiem pod tytułem Poza Tobą Nic. Liwka też na żywo dzisiaj wystąpi w Łodzi, bo trwa w tym mieście Great September. Jeszcze trzeci dzień tego festiwalu przed nami. W wielu częściach miasta, w klubach, w różnego typu przestrzeniach występują bardzo różni artyści, bo są te największe gwiazdy doskonale znane, był na przykład Andrzej Piaseczny, ale są też debiutanci, na których warto zwrócić uwagę, a przy okazji jeszcze sporo warsztatów i dyskusji na temat muzyki. Dziś w programie między innymi w jednym z punktów Łodzi Liwka, sprawdzajcie w internecie szczegóły, a za kilka chwil w Radiu SK2 newsy z kraju i ze świata, bo zbliżamy się do 10:00.
1: SK2. Reklama.
2: Castorama.
3: Teoria
2: i praktyka.
3: W teorii dobry plan wystarczy.
2: A w praktyce najlepiej zrealizować go teraz. Przyjedź do Castoramy, kup czego potrzebujesz i odbierz aż 150

0: 50 zł na kupon za każdy 1000 wydany na cały asortyment. Akcja trwa do 14 września. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
1: Czyta lektor AI.
2: Świeżo tutaj jest, wybór tutaj jest, tanio tutaj jest, Stokrotka.
3: Ćwiartka kurczaka, cena sprzed obniżki 8,99. Teraz z aplikacją tylko 3,99 za kilogram. A cukier biały kryształ tylko 50 groszy za kilogram przy zakupach za minimum 99 zł. Tak, tylko 50 groszy za kilogram cukru.
2: Stokrotka.
4: Wybieram Aldi, bo jest tanio. W tym tygodniu polskie jaja ściółkowe Wesoły Kurnik M. Teraz tylko 14,99 za opakowanie. 20 sztuk. Cena sprzed obniżki 18,99. A ogórki gruntowe aż 40% taniej. To tylko 5,99 za kilogram. Cena sprzed obniżki 9,99. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
5: Pan Rębiszewski?
6: We własnej osobie. Lotto poproszę.
7: Ja wybieram moje szczęśliwe liczby, bo teraz w Lotto czekają jeszcze większe kumulacje i wyższa pula gwarantowana.
8: Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl.
9: Odkryj mroczne oblicze polskiej historii, pełnej skrytobójców działających dla idei lub z najniższych pobudek. Poznaj losy polskich terrorystów i zamachowców. Odkryj sekrety powstańczych sztyletników, zabójców cara i prezydenta Narutowicza, czy szalonego bombiarza. Sięgnij po książkę Sławomira Kopra Polscy terroryści i zamachowcy od powstania styczniowego do III Rzeczypospolitej i przekonaj się, jak cienka bywa granica między walką o wolność a bezwzględnym terrorem.
10: To będzie ostatnia reklama.
11: Empik świętuje urodziny, a ty łapiesz okazję. Teraz w salonach Empik z aplikacją trzeci najtańszy produkt aż 70% taniej. Wybieraj spośród książek, płyt CD, gier planszowych, lalek, pluszaków, artykułów szkolnych i jesiennych dekoracji do domu. Odwiedź Empik i skorzystaj z promocji trzeci najtańszy produkt 70% taniej.
12: I po reklamie. Co? Gdzie? Kiedy?
13: Witajcie, Michał Rejduch. Nowy Targ stał się stolicą rowerzystów. Przy Alei Tysiąclecia stanęło wielkie miasteczko rowerowe. No i dziś i jutro spotkacie tu Kasię Węsierską i Michała Hanczaka, którzy poprowadzą Małopolska Tour. Są zawody rowerowe, są testy sprzętu, konkursy gry i zabawy. Patronujemy tej imprezie. A wieczorem w Nowym Sączu można wybrać się na koncert. O 19:00 w amfiteatrze wystąpi grupa Perfect z Łukaszem Drapałą. Usłyszycie znane i lubiane piosenki. Z kolei jutro miasteczko galicyjskie zaprasza na święto kawy i czekolady. Będą pokazy baristów i degustacje. Start o 14:00.
14: Dokładnie 10:00 na zegarach. Zaczynamy newsy. Marcin Procki, zapraszam. Fragmenty balonów w warmińsko-mazurskim odkrycia dokonali grzybiarze w lesie niedaleko miejscowości Świdry Kościelne.
15: Fragmenty balonu zostały zabezpieczone w celu wyjaśnienia, co to za balon i jakie było jego przeznaczenie.
14: Przekazał nam Piotr Jabłoński z policji w Piszu. Prawdopodobnie to balon przemytniczy, ale to jeszcze wyjaśnią funkcjonariusze. Kierowca miejskiego autobusu z Łodzi tymczasowo odsunięty od pracy. To po tym, jak wjechał na przejazd kolejowy mimo czerwonego światła. A to wszystko dzień po tragedii na torach pod Radomiem.
16: Do sieci trafiło nagranie z wnętrza autobusu. Widać na nim, że w środku wybuchła panika. Sprawę bada specjalna komisja oraz policja, która szuka świadków.
14: Informował reporter Eski2 Rafał Różycki. Raków z pierwszymi punktami, a Jagiellonia z niespodziewaną porażką. Ciekawe rozstrzygnięcia w piłkarskiej ekstraklasie. Zespół z Częstochowy wygrał 2-1 z Motorem Lublin. Trzy punkty nie pozwoliły jednak na opuszczenie ostatniego miejsca w tabeli. Z kolei Jaga przegrała 0-2 z Wisłą Kraków.
17: Mamy weekend i bardzo się cieszę, że spędzamy jego część razem. Michał Hanczak z tej strony, to jest Radio Śniadaniowe i w tym programie będzie o jedzeniu, aczkolwiek zajrzymy na szkolną stołówkę za kilka chwil, bo tam niezła kuchenna rewolucja od września nastąpiła. Najpierw jednak zagrajmy.

0: przeminą, nigdy nie przeminą.
1: Niedawno prowadziłem koncert plenerowy, podczas którego występował Sydney Pollack i jeszcze przed jego występem pewien 10-letni chłopiec zapytał mnie, czy będzie hit Otwieram Wino. Trochę się zdziwiłem, że 10-latek interesuje się taką piosenką, ale z drugiej strony się cieszę, bo to pokazuje, że każde pokolenie, nawet młodsze od tej piosenki, zna ten hit. No a w Radiu SK2 gramy 100% polskich hitów, takich, które znamy i kochamy, ale też nowości nie brakuje. To Radio Śniadaniowe, Michał Hanczak z tej strony, a że właśnie Radio Śniadaniowe to teraz o tematach konsumpcyjnych, ale zostawiamy absolutnie wino, zajmiemy się jedzeniem. Jedzeniem w przedszkolach i szkołach, bo z nowym rokiem szkolnym sporo się pozmieniało, no i w szkolnych stołówkach mamy nowe menu, ponieważ mamy nowe zasady. Ma być więcej warzyw, ma być mniej mięsa i potraw smażonych. Zamiast mięsa na przykład jakieś roślinne zamienniki, przynajmniej raz w tygodniu. Jak to się sprawdza i czy najmłodszym smakuje? Oto z mikrofonem w jednej ze szkół w Nowym Sączu pytał nasz reporter Michał Rejduch.
2: W tym posiłku nie mogą znajdować się produkty pochodzenia zwierzęcego, typu na przykład śmietana. Zastępujemy to śmietaną roślinną, tłuszcze zwierzęce zastępujemy tłuszczami roślinnymi, czyli przestawiliśmy się całkowicie na olej. Zupy były sporządzane na warzywach z dodatkiem na przykład porcji rosołowych, drobiowych. W tej chwili dwa razy w tygodniu musi to być wywar jarski.
3: Jak mamy zjeść warzywa, no to zjadamy zwykle, no nie?
4: Smakują wam te nowe posiłki?
3: Tak, ja uważam, że bardzo dobre są.
5: No według mnie to jest bez sensu, żeby było mało mięsa, tak, aż tak. Ja na przykład bardzo lubię mięso.
1: To jest prawdziwe wyzwanie dla zarządzających stołówkami, żeby za nieduże pieniądze mieć menu jak w dobrej restauracji i rzeczywiście te wszystkie normy i przepisy spełniać. Ale a propos przepisów, ostatnio nawet w jednym z przedszkoli w Łodzi odbyło się takie pokazowe gotowanie, no i kucharz, szef kuchni zaprezentował przepisy na mirunę w stylu azjatyckim, pire z batatów i warzywa rustykalne. Ciekawy jestem, które z tych dań w tym przedszkolu wylądowało za szafką.

Moim zdaniem to jedna z najpiękniejszych i najbardziej emocjonalnych piosenek z repertuaru Urszuli. Dziś już wiem, na antenie Radia SK2. Tu gramy 100% polskich hitów, a ja też bardzo lubię sięgać po albumy, które obchodzą jakieś jubileusze. Lada dzień, 10. urodziny będzie świętować jedna z płyt Beaty Kozidrak. Solowych płyt. Konkretnie to trzeci jej solowy album zatytułowany B3. To była płyta, która bardzo szybko pokryła się złotem, również dzięki temu, że przyniosła kilka hitów. Zaczęło się od Bingo, potem po drodze jeszcze m.in. Niebiesko-Zielone czy Ruchome Wydmy królowały na listach przebojów, a pomiędzy tymi singlami był jeszcze jeden hit, który teraz sobie przypomnimy. Upiłam się tobą. To można zaśpiewać albo facetowi, albo kawie w sobotni poranek.

0: Przez ostatnie tygodnie śpiewali nam, że stygnie lato i faktycznie lato wystygło. Czas więc na jakąś propozycję na jesień od Kuby i Kuby. Nowy singiel tych panów w Radiu SK2 właśnie wybrzmiał. Ta piosenka nosi tytuł Chłopaki. No i to prawda, że chłopaki czasami też płaczą. Oby ze szczęścia tylko. A chłopaki dzisiaj będą grać i jutro też będą grać. Mamy taki bardzo siatkarski weekend. Rzeczywiście trwają Mistrzostwa Europy siatkarzy. No i przed nami kolejne mecze. Dziś o 15 nasi siatkarze powalczą z Izraelem, a jutro o 18 z zawodnikami z Macedonii Północnej. Mocno trzymamy kciuki. A ja przy okazji też pozdrawiam tych, którzy siatkarski weekend mają, ale w inny sposób, czyli po prostu zasuwają teraz z siatami ze sklepu.
1: SK2.
0: Krótka przerwa, a po niej Sanach i Vito Bambino, ale jazz.
1: Reklama.
2: Wybieram Aldi, bo jest tanio. W tym tygodniu kawa ziarnista Segafredo aż 1 kg. Teraz tylko 47,99 za opakowanie. Najniższa cena z 30 dni 64,99. A papier toaletowy Kokett czterowarstwowy 10 rolek. Teraz w gratis pakach. 1 plus 1 gratis. Produkty objęte limitem. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
3: Pani Celinka wie, co jest super.
4: Sobota w Kauflandzie jest super, bo te ceny są super.
3: W tę sobotę bułki z naszej piekarni kup 4, dodatkowo 2 najtańsze gratis. A schab wieprzowy bez kości z Lady 8,99 za kilogram z Kaufland Card Extra. 3 kilo na osobę. Kaufland.
5: To może olejek? Ładnie pachnie. Trochę jak te perfumy z wakacji. Dobrze wyglądasz. To co, jeszcze krem? Bo zależy mi na sobie. Rossmann, moja drogeria.
6: Orły oszczędzania na weekend lecą do Auchan.
7: Bo teraz przy zakupie wybranych płatków śniadaniowych Nestle drugie opakowanie aż 60% taniej. A filet z kurczaka tylko 14,90 za kilogram. Aż 40% taniej. Cena sprzed pierwszego zastosowania obniżki 24,90 i wiele innych weekendowych promocji. Oferta obowiązuje 11 i 12 września. Auchan, co zaplanuję, to kupuję.
8: Wpadaj do Lidla po niskie ceny codziennie. To się opłaca. Już dziś z kuponem Lidl Plus. Masło ekstra 83%, Pilos 200 gramów. Cena przed obniżką 4,99. A teraz złoty 49 przy zakupie 3 opakowań. I filet z piersi kurczaka XXL rzeźnik. Cena przed obniżką 24,80. A teraz tylko 14,99 za kilogram. A polskie ogórki gruntowe cena przed obniżką 6,99. A teraz tylko 3,99 za kilogram. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
9: Lidl. To się opłaca.
10: Empik świętuje urodziny, a ty łapiesz okazję. Teraz na empik.com nawet 50% rabatu na wybrane zabawki, gaming, sport oraz wyposażenie do domu. Do tego Lego w super cenach i książkowe pakiety. Dwie za 40 zł lub 50 zł.
11: To będzie ostatnia reklama.
12: 3, 17, 41.
13: Co tak liczysz?
12: Liczę na szczęście w Lotto, a konkretnie to na 30 milionów w kumulacji.
13: O, ja też umiem liczyć.
14: 8, 11.
15: A teraz Lotto, kumulacja, rewelacja. Graj o 30 milionów złotych. W punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
16: I po reklamie.

0: za kilka chwil 11 w Radiu SK2 Hi-Fi Superstar, czyli Wet Fingers. No i oczywiście Wanda i Banda, bo bez nich tego hitu by nie było. Po 11 oczywiście dalej będę wam grał polskie hity, między innymi będzie coś od Warius Manx i Kasi Stankiewicz. Jeżeli chcielibyście zobaczyć ich na żywo i zanucić największe hity, które znają wszyscy, bo mają je w DNA, czy to Orła Cień, czy Ruchome Piaski na przykład, to jest taka szansa, żeby Warius Manx i Kasię Stankiewicz zobaczyć za free w ramach koncertu SK Music Tour. Nasza letnia trasa koncertowa wciąż trwa. No i w ten weekend jesteśmy między innymi w Wałbrzychu. To jest miasto, które świętuje 600-lecie, więc świętuje już od wczoraj między innymi koncertami w Starej Kopalni. Dzisiaj na scenie Lemon z Igorem Herbutem, a także królowa Maryla Rodowicz, a jutro między innymi właśnie Warius Manx i Kasia Stankiewicz. Poza tym w ten weekend koncert SK Music Tour także w Rawiczu. Tutaj na scenie dzisiaj między innymi Golec Chór Orkiestra.
1: SK2. Reklama.
2: Są dni dobre, lepsze i są Allegro Days. Teraz woda perfumowana Tom Ford Noir Extreme 100 ml tylko 389,99. Najniższa cena oferty z 30 dni przed obniżką 539,99. Allegro Days do 14 września.
3: Wybieram Aldi, bo jest tanio. W tym tygodniu kawa ziarnista Segafredo aż 1 kg. Teraz tylko 47,99 za opakowanie. Najniższa cena z 30 dni 64,99.

0: 9, a papier toaletowy Kokett 4-warstwowy, 10 rolek. Teraz w gratis pakach, 1 plus 1 gratis. Produkty objęte limitem. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny. W Leroy akcja na kuchnię trwa. To dobry czas na zmianę, bo teraz 400 zł zwrotu na kupon w klubie dostajesz, gdy 2000 na kuchnię wydajesz. Kupując meble kuchenne, armaturę, zlewy, blaty czy AGD, możesz zaoszczędzić nawet 4000 zł. A do tego przy zakupie kuchni z montażem płacisz minimum 12% taniej. Leroy Merlin. Z miłości do domu. Regulamin w sklepach i na leroymerlin.pl.
1: Wrześniowe voucherobranie w Biedronce. Od piątku 11 do soboty 12 września zrób jednorazowe zakupy za minimum 199 zł i zgarnij voucher 35 zł. Tak, 35 zł. Voucher wykorzystasz przez cały tydzień od poniedziałku 14 do soboty 19 września przy jednorazowych zakupach za minimum 299 zł. Limit 1 voucher na transakcję. Standardowe warunki akcji promocyjnych, w tym wyłączenia, dostępne w sklepie i na biedronka.pl. Moje oszczędności, moja Biedronka.
2: Od 7 do 19 września dni SUV-ów w salonach Kia. Propozycje finansowania, pakiety finansowania z ubezpieczeniem na rok w cenie auta lub rabaty. Wybierz najlepszego SUV-a dla siebie. Szczegóły u dealerów.
3: Kia. Movement that inspires.
4: To będzie ostatnia reklama.
5: Ciepło, cieplej, gorąco. Zapowiada się gorący wrzesień na SUV-y Kia. Pełna gama, spalinowe, hybrydowe oraz elektryczne. Od 7 do 19 września zapraszamy na Dni SUV-ów w salonach Kia. Propozycje finansowania, pakiety finansowania z ubezpieczeniem na rok w cenie auta lub rabaty. Sprawdź gorące oferty i wybierz najlepszego SUV-a dla siebie.
6: A w każdym klimatyzacja dla ochłody. Szczegóły u dealerów.
3: Kia. Movement that inspires.
7: I po reklamie.
8: Jest 11, zaczynamy newsy. Marcin Procki, zapraszam. Ruch pociągów na linii kolejowej w Sokolnikach Suchych koło Radomia został wznowiony. Trwała tam naprawa uszkodzonych torów. O tym więcej nasza reporterka Sandra Białek-Pawłowska. Jak dokładnie odbywa się teraz tam ruch?
9: Obecnie pociągi kursują po torze numer 1 w układzie wahadłowym, ale obowiązują ograniczenia prędkości do 60 km na godzinę na szlaku i do 20 km na godzinę bezpośrednio na przejeździe. Równolegle trwają też prace przy naprawie drugiego toru.
8: Na linię była zablokowana od środy, kiedy ciężarówka zderzyła się tam z pociągiem Intercity. Wyrównany wyścig o fotel prezydenta Krakowa według sondażu Ibris, który podaje na temat, Łukasz Gibała może liczyć na 17,6% głosów, Monika Piątkowska na zaledwie 0,5% mniej. Wybory w niedzielę za 2 tygodnie. A broniący tytułu polscy siatkarze rozegrają dziś drugi mecz Mistrzostw Europy. Ich rywalem będzie reprezentacja Izraela. Biało-czerwoni są oczywiście zdecydowanym faworytem tego spotkania, które zacznie się o 15:00.
10: Wybitna poetka pisała kiedyś, a znana piosenkarka nie tak dawno śpiewała, że nic dwa razy się nie zdarza. A jednak Michał Wiśniewski i Mandaryna znowu razem, co więcej, nagrali wspólną piosenkę i na pewno ją wam zagram w Radiu SK2 w tej godzinie. Ale wcześniej, pomimo burz od Antka Smykiewicza i o pewnym turnieju piłkarskim za chwilę. Michał Hanczak, witajcie.

0: co chcesz.
1: To jeden z kultowych polskich hitów. Niewiele ci mogę dać. Perfekt. No niewiele mogę dać, bo do wypłaty jeszcze daleko, ale mogę za to poopowiadać o fajnych rzeczach, które dzieją się w naszym kraju. I po to też jest Radio Śniadaniowe, czyli nasze cosobotnie spotkanie. Teraz będzie o młodych piłkarzach, którzy być może w przyszłości będą w naszej reprezentacji, czego bardzo serdecznie życzę. W tym tygodniu w Gdańsku ruszyła trzecia edycja programu ogólnopolskich rozgrywek piłkarskich dla dzieci i młodzieży z Orlika na stadion. A o tym, że ciąg na bramkę jest naprawdę duży i rzeczywiście sporo młodych ludzi chce grać w piłkę, świadczy liczba zgłoszeń. Ponad 15 tysięcy drużyn z całej Polski zgłosiło się do tegorocznej edycji. No i przed nimi teraz sporo rozgrywek, opowiada minister sportu i turystyki Jakub Rutnicki.
2: Na początku są etapy gminno-powiatowe, gdzie praktycznie w każdym powiecie mamy zarejestrowaną drużynę. Nawet więcej niż jedną drużynę. To jest kilkadziesiąt drużyn w zależności od powiatu. Potem mamy etapy wojewódzkie. No i na samym końcu najlepsze 96 drużyn z kategorii U13, U14, U15 chłopców i dziewczynek przyjeżdżają tutaj do Gdańska i walczą o to, żeby zrealizować swoje marzenia, podnieść puchar.
1: Wielki finał akcji z Orlika na stadion 13 listopada na Polsat Plus Arenie Gdańska, a najlepsi pojadą szkolić się do Akademii Piłkarskiej FC Porto. Także to nie jest krótka piłka i jakiś błahy temat. Niech padają gole za golem, tego oczywiście młodym piłkarzom życzę, a tej całej akcji patronuje Radio SK2. Tu gramy, czasami w piłkę, a zawsze 100% polskich hitów. Margaret i jej nowy singiel Prima Ballerina już teraz na naszej antenie. SK2

0: Niby już po wakacjach, ale zawsze miło posłuchać się o tym, gdy nie ma dzieci. To zespół Kult na antenie Radia SK2. Michał Hanczak z tej strony, to jest Radio Śniadaniowe. A gdyby wszystkie dzieci tego bohatera, o którym teraz będę mówił, wybrały się jednocześnie na wycieczkę, to trzeba by było niezłego busa podstawić. Michał Wiśniewski w tym tygodniu miał urodziny. I przy nim się teraz zatrzymajmy, bo wokół niego i wokół mandaryny ostatnio bardzo dużo się dzieje, bo zaskoczyli kilka tygodni temu wszystkich swoim powrotem. I okazuje się, że można dwa razy wejść do tej samej rzeki, chociaż może już ta rzeka po latach jest zupełnie inna. Michał Wiśniewski i mandaryna postanowili nie tylko wzbudzić sensację tym, że do siebie wrócili, ale także przypieczętować to wspólną piosenką, która ukazała się kilka dni temu i do której teledysk ma już w sieci ponad 2 miliony wyświetleń, także zainteresowanie jest spore. Mandaryna w dodatku tańczy teraz na parkiecie Tańca z Gwiazdami, a Michał Wiśniewski jej bardzo mocno kibicuje. Skupmy się więc na urodzinach Michała. Życzę Wiśni wszystkiego najlepszego na nowej drodze życia, która nie do końca jest taką nową drogą życia, jak się okazuje, ale niech wiedzie mu się jak najlepiej. Niech będzie jak najlepiej, a to, co było, niech po prostu będzie dobrym wspomnieniem. Będzie było. To jest tytuł wspólnej piosenki Wiśni i Mandaryny, o czym zresztą zaraz też w tekście usłyszycie. I teraz właśnie tę nowość zagram wam w Radiu SK2.
1: SK2.

0: po co nam jakaś Shakira, skoro mamy Anię Dąbrowską? Jak się okazuje, to ona nagrała mundialowy tegoroczny hit i to międzynarodowy, bo rzeczywiście w głowie stało się wiralem w trakcie mundialu i to za granicą, gdzie to zagraniczni kibice i piłkarze wrzucali przede wszystkim filmiki z tą piosenką. Jak do tego doszło? Nie wiem, cytując klasyka, ale bardzo dobrze. Ania Dąbrowska przyznała, że nawet miała propozycję, żeby nagrać tę piosenkę w innych językach, ale jednak została przy języku polskim i bardzo dobrze, bo tak najlepiej brzmi ta piosenka i tak ją najbardziej czujemy. W głowie już za nami. Mam nadzieję, że wy w głowie dzisiaj macie same przyjemności, a nie na przykład pracę, no ale dla wszystkich w to sobotnie przedpołudnie gram dalej po krótkiej przerwie, między innymi Gabriel Fleszar, Kroplą deszczu. Będzie też Wiktor Waligura i jego Cztery pory roku.
1: SK2. Reklama.
2: Na tani weekend wybieram Aldi. Od czwartku filety z piersi polskiego kurczaka, mięsne specjały. Teraz tylko 14,99 za kilogram. A tylko w sobotę masło łaciate 82%, 200 gramów. Teraz tylko 2,99 przy zakupie 4 sztuk. Cena sprzed obniżki 5,59. Produkt objęty limitem. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
3: Jak się dziś czuje pani Celinka z Kauflandu?
4: Sobota, a ja mam gorączkę! Gorączkę sobotnich okazji!
3: W tę sobotę polski kalafior tylko 4,99 za sztukę. Tak, polski kalafior tylko 4,99 za sztukę. A nektarynki kilogram jedynie 5,99. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.

0: Empik świętuje urodziny, a ty łapiesz okazję. Teraz w salonach Empik z aplikacją trzeci najtańszy produkt aż 70% taniej. Wybieraj spośród książek, płyt CD, gier planszowych, lalek, pluszaków, artykułów szkolnych i jesiennych dekoracji do domu. Odwiedź Empik i skorzystaj z promocji trzeci najtańszy produkt 70% taniej.
1: Totalne szaleństwo wyprzedaży w Pepco trwa. 1 plus 1 gratis na produkty w obniżonych cenach. Wybierz dwa już przecenione produkty, a tańszy dostaniesz gratis. Miksuj dowolnie. Regulamin na pepco.pl. Pepco. Pokochaj niskie ceny.
2: 3, 17, 41.
3: Co tak liczysz?
2: Liczę na szczęście w Lotto, a konkretnie to na 30 milionów w kumulacji.
3: O, ja też umiem liczyć.
4: 8, 11.
5: A teraz Lotto, kumulacja, rewelacja. Graj o 30 milionów złotych. W punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
6: To będzie ostatnia reklama.
7: Coś takiego w tym metrażu, wow. Kobieca ręka?
8: Sam byłem pod wrażeniem. Jak moja Hania wybrała dodatki i dekoracje z Agaty, zrobił się z tego prawdziwy salon.
9: Stwórz prawdziwie przytulny dom, wybierając spośród tysięcy dodatków w promocji. Lampy, dywany, tekstylia, akcesoria kuchenne czy dekoracje. Bo teraz w Agacie drugi produkt 50% taniej. Albo trzeci 90% taniej. 90% taniej. Tylko do 19 września. Szczegóły na agatameble.pl. Agata. Tu widać kobiecą rękę.
10: I po reklamie.

0: Lady Punk na antenie Radia SK2 tuż przed południem. Za chwilę newsy z kraju i ze świata, chociaż ja też jeszcze przed południem mam dla was newsa, ciekawostkę w zasadzie, z Podlasia. Na jednej z podlaskich wsi z powodzeniem działa kartoflomat, który w tym tygodniu podbił internet. To jest taka maszyna, która sprzedaje kartofle. Można podjechać, zostawić gotówkę albo zrobić blika i wziąć worek ziemniaków, które przydadzą nam się na obiad. A za tym kartoflomatem stoi 17-letni chłopak, który złożył go, i to jest najfajniejsze w tej historii, z kilku desek i dwóch starych kół. Pomysł na biznes, jak się okazuje, doskonały. Chłopak absolutnie zasługuje na medal z ziemniaka, oczywiście.
1: SK2. Reklama.
2: Słyszałeś, że ten samochód powstaje tylko w jednym miejscu na świecie? Naprawdę? Jaki? Gdzie? Volkswagen Crafter. Jest produkowany w Polsce od 10 lat. Cały świat jeździ naszym.
3: Ty, ale akcja!
2: I mają aż 5 lat gwarancji producenta. A teraz limitowana pula pojazdów jest w cenie od 140 tysięcy złotych netto. To co, przekonałem cię?
3: A jak? Kawał dobrej roboty. Zrobiony w Polsce.
2: Oferta dla przedsiębiorców. Szczegóły na vwdostawca.pl i w autoryzowanych salonach marki.
4: Bez pracy nie ma kołaczy. Bez narzędzi nikt się nie rozpędzi. Autona. Największy w Małopolsce sklep z kompleksowym wyposażeniem warsztatów samochodowych. W ofercie wózki warsztatowe, narzędzia ręczne specjalistyczne i pneumatyczne, podnośniki, kompresory, blokady rozrządu i wiele innych. Zapewniamy też mocne wsparcie profesjonalistów. Autona. Nowy Sącz, Witosa 74. Sprawdź na autona.pl i Facebooku.
5: Dzień dobry, czy są tu jakieś okazje?
6: Mamy to od Lewiatanie, tanie.
7: A teraz w Lewiatanie mamy mleko Lewiatan, ale dobre, 1,5%, 1 litr, tylko 1,79 zł za sztukę przy zakupie dwóch z kartą lub aplikacją Mój Lewiatan. Alpejskie mleczko Milka, jedynie 9,99 zł za opakowanie przy zakupie dwóch z kuponem w aplikacji Mój Lewiatan.
5: Doskonale, kupujemy.
7: Sposób na twój dobry dzień?
6: Mamy to w Lewiatanie.
7: Szczegóły oferty w sklepach Lewiatan oraz w aplikacji Mój Lewiatan.
8: Ty plus super bonus równa się okazja do oszczędzania w Carrefourze. Kawa mielona Edusho Family 500 gramów, 1 plus 1 za grosz. 19 zł za opakowanie przy zakupie dwóch. Oferta ważna do 12 września. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 37,99.
9: Jetour. Podążaj tam, dokąd prowadzi cię instynkt. A ten z pewnością poprowadzi cię na Jetour Days. Przetestuj Jetoura T2 z 245-konnym silnikiem i inteligentnym napędem 4x4. Tylko do

0: 27 września Jetour T2 od 87 450 zł w kredycie 50 na 50 z RRSO 0% z ubezpieczeniem i pakietem serwisowym na 3 lata. Jetour. Drive your future.
1: To będzie ostatnia reklama.
2: Jesień brzmi kulturą. Przed nami 6. edycja Sądeckiej Jesieni Kulturalnej w Nowym Sączu. Gwiazdy sceny, wyjątkowe koncerty i spektakle w Amfiteatrze Parku Strzeleckiego. W piątek 18 września pierwszy raz w Nowym Sączu. Seabull. Klubowa impreza z taneczną energią. Szczegóły i bilety na sondeckajesienkulturalna.pl. Zaprasza prezydent miasta Nowego Sącza Ludomir Handzel.
3: I po reklamie. Co? Gdzie? Kiedy?
4: Witajcie, Michał Rejduch. Zawody rowerowe, konkursy, gry i zabawy. To wszystko czeka w naszej rowerowej strefie podczas Małopolska Tour. Impreza odbywa się w Nowym Targu przy Alejach Tysiąclecia. Na miejscu spotkacie Kasię Węsierską i Michała Hanczaka, którzy prowadzą tę imprezę. A jutro w Nowym Sączu wystąpi Mateusz Ziółko. Koncert wokalisty zacznie się w amfiteatrze o godzinie 19. Tymczasem jeszcze dziś można wybrać się do kina. O 18.30 obejrzycie drugą część Totalnej Magii. Mamy bilety do Heliosa w Nowym Sączu. Piszcie na Malopolska. Małpa.sk.pl.
5: 12 na zegarach. Zaczynamy newsy. Marcin Procki, zapraszam. A na początek o problemach kierowców na śląskim odcinku autostrady A4. Między węzłami Strzelce Opolskie Ołany zderzyły się dwie osobówki. Zablokowany jest pas w stronę Katowic. W tym kierunku utworzył się 3-kilometrowy korek. Pościg policyjnej grupy Speed za nieletnimi motocyklistami w Rybniku. Nastolatkowie nie zatrzymali się do kontroli i zaczęli uciekać. Jeden z nich po kilkuset metrach stracił panowanie i się wywrócił, a po chwili taki sam los spotkał drugiego. Nagranie z akcji opublikowała policja. Zatrzymani mają po 14 i 16 lat. Ich motocykle elektryczne nie posiadały tablic rejestracyjnych i obowiązkowego ubezpieczenia, a w dodatku poruszali się nimi po chodniku. Ich rodzice zostali ukarani mandatami, a sprawa trafiła też do sądu rodzinnego. Celine Dion zagra dziś pierwszy od 6 lat koncert. To w Paryżu, który od kilku dni żyje tym wydarzeniem. Wczoraj z tej okazji zorganizowano ogromne karaoke z jej piosenkami, w którym wzięło udział w sumie 10 tysięcy fanów artystki.
6: Kolejne newsy z kraju i ze świata w Radiu SK 2 za godzinę, a ja tymczasem mam pytanie, kto już tęskni za wakacjami, za latem i komu marzą się palmy. Spróbuję coś zaradzić w tym temacie, bo za chwilę zagram w dzień gorącego lata od Big Day, a potem jeszcze zabiorę Was na spacer do palmiarni. Najpierw jednak Sanach i Ten Stan. Tak zaczynamy tę godzinę radia śniadaniowego w Radiu SK 2. Michał Hanczak, dzień dobry.

0: tak właśnie z Marisą wchodzimy w sobotnie popołudnie w Radiu SK2. Jeżeli jeszcze szukacie pomysłu na ten dzień, co robić, zwłaszcza, że pogoda w wielu miejscach nie do końca sprzyja aktywnościom na zewnątrz, to może wybierzecie się do palmiarni. W naszym kraju takich miejsc jest sporo, a jedna z tych palmiarni, łódzka konkretnie, kończy 70 lat. Zawsze można spotkać tam odwiedzających. A co takiego ta palmiarnia ma w sobie, oprócz palm oczywiście, że ludzie do niej ciągną? Oto nasz reporter Daniel Tekliński zapytał odwiedzających.
1: Dlaczego warto do tej łódzkiej palmiarni przyjść?
2: Bo tu są bardzo stare gatunki jeszcze fabrykantów palmy, więc warto przyjść zobaczyć. Zresztą w Polsce palm nie ma.
1: Jakie wrażenia?
3: No bardzo fajnie, bardzo mi się podoba. Super klimat. Można się poczuć tak gdzieś, jakbyśmy byli w egzotycznych krajach.
4: Oczy się cieszą, zieleń, wypoczywam.
5: Palmiarnia jest naprawdę pięknym, zadbanym miejscem. Ma tak piękne okazy roślin i również zwierząt, jak się okazuje, że naprawdę szkoda by było nie widzieć tego.
0: Warto zapamiętać, że palmiarnia, czy ta łódzka, czy ta zielonogórska, czy ta w Gdańsku-Oliwie, czy jakaś inna, bo jest ich w Polsce kilkanaście, to zawsze jest dobry kierunek, zwłaszcza wtedy, kiedy jesienią czy zimą zatęsknimy za zielenią, ciepłem, bo przecież w palmiarni zawsze jest gorąco, no i odrobiną egzotyki. U nas nie egzotycznie, bo u nas 100% polskich hitów i to tych, które doskonale znamy. Za kilka chwil Dawid Kwiatkowski, Bez Ciebie, najpierw Messiah, Każdego Dnia. To artyści, którym palma, mimo popularności, absolutnie nie odbiła.

Sarsa ze swoim letnim hitem Czy będziemy się pamiętać? My w Radiu SK2 pamiętamy o różnych artystach i o różnych jubileuszach. W Radiu Śniadaniowym bardzo często lubię sięgać po płyty, które kończą 10, 15, 20, 30 lat. Dzisiaj już świętowaliśmy dekadę albumu B3 Beaty Kozidrak, ale teraz zabieram Was w podróż do lat 90. i będzie o płycie, która kończy lada chwila 30 lat. Myślę tutaj o płycie pod tytułem Puk Puk. No i ciekawy jestem, kto pamięta, że była to pierwsza solowa płyta Kasi Nosowskiej, którą wtedy cała Polska kochała jako wokalistkę zespołu Hej. Zresztą tak jest do dzisiaj. Ale w pewnym momencie Kasia Nosowska postanowiła pójść własną ścieżką i też trochę solo ponagrywać. Brzmieniowo ta płyta oczywiście różniła się od tego, co na co dzień serwował zespół Hej, a jedną z piosenek, które promowały ten album, była piosenka Jeśli wiesz, co chcę powiedzieć. Przy okazji też piosenka wykorzystana w filmie Gry uliczne Krzysztofa Krause. Album Puk Puk doczekał się złotej płyty, a Kasia Nosowska doczekała się jeszcze kilku solowych płyt, a w tym roku świętuje 30-lecie swojej solowej kariery. I z tej okazji po pierwsze nadchodzi nowy album, pierwsze single już znamy, ale też będzie specjalna trasa koncertowa z nowościami, ale także z tymi hitami, które przez lata od Kasi Nosowskiej solo dostawaliśmy. 13 listopada pierwszy koncert w warszawskim klubie Stodoła, potem jeszcze Wrocław, Gdańsk i Kraków. Jeżeli są wśród Was fani Kasi Nosowskiej, to warto już teraz zadbać o bilety. Jeśli wiesz, co chcę powiedzieć, to znaczy chcę powiedzieć, że mogą się wyprzedać. Kasia Nosowska na 30-lecie solowego albumu już teraz w Radiu SK2. SK2.

0: Kilka minut temu opowiadałem wam o 30-leciu albumu Puk Puk Kasi Nosowskiej, ale płyta, z którego pochodzi ta piosenka, też we wrześniu kończy 30 lat. To zespół Manam oczywiście, niezapomniana Kora i piosenka pod tytułem Po prostu bądź z albumu pod tytułem Łóżko. Łóżko pod koniec września będzie obchodziło 30-lecie i może wtedy w Radiu Śniadaniowym nieco bardziej się nad tym albumem pochylimy. No zresztą lata 90. to wspaniała dekada dla polskiej muzyki, hitów z tej dekady na naszej antenie nie brakuje. A jak wyglądalibyśmy, gdybyśmy rzeczywiście w latach 90. prowadzili programy w Radiu SK2? No to możecie zobaczyć chociażby na naszym Instagramie. Zresztą w ogóle polecam Instagram Radia SK2, bo tam radio od kuchni i mnóstwo informacji o polskiej muzyce.
1: SK2. Reklama. Tylko teraz! Pobierz aplikację Pepco i odbierz aż 20% rabatu powitalnego na pierwsze zakupy. Oferta dla nowych użytkowników ważna do 26 września przy zakupach za minimum 50 zł. Regulamin na pepco.pl.
2: ING to twój asystent, który podpowie, żeby założyć w ING konto w planie. Przypomnij, załóż je w apce mojej ING, a zyskasz do 900 zł w promocjach. Poinformuję, teraz nawet 5,5% na koncie oszczędnościowym.
3: Plany ING to pakiety usług dostępne z kontem osobistym. Maksymalna kwota nagród w promocjach zależy od wybranego planu. Aplikacja Moje ING to wersja usługi bankowości elektronicznej na urządzenia mobilne. Zapoznaj się z warunkami promocji, konta pełne korzyści, poleć ING i oferty bonus na start ING Banku Śląskiego S.A. Oprocentowanie zmienne w skali roku dla kwot poniżej 400 000 zł przez 3 miesiące od założenia OKO w PLN w ofercie specjalnej.

0: Go wszystkie chipsy Lay's. Drugi tańszy produkt 70% taniej z kartą Moja Biedronka. Limit dzienny 4 sztuki, maksymalnie 2 z rabatem na kartę. Oraz szynka konserwowa Kraina Wędlin 200 gramów. 3,79 za każdą sztukę przy zakupie 2 sztuk z kartą Moja Biedronka. Limit dzienny 6 sztuk na kartę. Biedronka.
1: To będzie ostatnia reklama.
2: Odkryj mroczne oblicze polskiej historii, pełnej skrytobójców działających dla idei lub z najniższych pobudek. Poznaj losy polskich terrorystów i zamachowców. Odkryj sekrety powstańczych sztyletników, zabójców cara i prezydenta Narutowicza, czy szalonego bombiarza. Sięgnij po książkę Sławomira Kopra Polscy terroryści i zamachowcy od powstania styczniowego do III Rzeczypospolitej i przekonaj się, jak cienka bywa granica między walką o wolność a bezwzględnym terrorem.
3: I po reklamie.

0: Bero zupełnie tak jak ja, wychowany w Polsce. To ostatni z hitów, które mam dla was dzisiaj w Radiu Śniadaniowym. Za chwilę stery przejmuje Artur Jarząbek. A jeśli chodzi o fajne miasta w Polsce, w których coś się dzieje w ten weekend, to na przykład Nowy Targ, czyli prawie pod Samiuszkimi Tatrami. Tam w ten weekend Małopolska Tour, czyli akcja dla wszystkich fanów rowerów, tych bardziej profesjonalnych i tych bardziej amatorskich, bo na przykład jutro odbędzie się SK Kids Race, czyli zawody rowerowe dla dzieci i młodzieży. I tam też może na siebie wpadniemy, więc mam nadzieję, że do zobaczenia, a jak nie do zobaczenia, to do usłyszenia za tydzień o tej samej porze w Radiu SK2. Michał Hanczak, dobrego weekendu, cześć!
1: SK2. Reklama.
2: Dzień dobry, czy są tu jakieś okazje?
3: Mamy to od Lewiatanie, tanie.
4: A teraz w Lewiatanie mamy mleko Lewiatan, ale dobre, 1,5%, 1 litr, tylko złoty 79 za sztukę przy zakupie dwóch z kartą lub aplikacją Mój Lewiatan. Alpejskie mleczko Milka, jedynie 9,99 za opakowanie przy zakupie dwóch z kuponem w aplikacji Mój Lewiatan.
2: Doskonale, kupujemy.
4: Sposób na twój dobry dzień?
3: Mamy to w Lewiatanie.
4: Szczegóły oferty w sklepach Lewiatan oraz w aplikacji Mój Lewiatan.
5: Hej, tu IKEA. Szukasz szafy, z którą wszystko się ułoży? Teraz w IKEA minus 10% na szafy PAX, wyposażenie i oświetlenie. Oferta dla klubowiczów IKEA Family obowiązuje do 30 września lub do wyczerpania zapasów. Regulamin na IKEA.pl.
6: Castorama.
7: Teoria
6: i praktyka.
7: W teorii dobry plan wystarczy.
6: A w praktyce najlepiej zrealizować go teraz. Przyjedź do Castoramy, kup czego potrzebujesz i odbierz aż 150 zł na kupon za każdy 1000 wydany na cały asortyment. Akcja trwa do 14 września. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
8: Odkryj mroczne oblicze polskiej historii, pełnej skrytobójców działających dla idei lub z najniższych pobudek. Poznaj losy polskich terrorystów i zamachowców. Odkryj sekrety powstańczych sztyletników, zabójców cara i prezydenta Narutowicza, czy szalonego bombiarza. Sięgnij po książkę Sławomira Kopra Polscy terroryści i zamachowcy od powstania styczniowego do III Rzeczypospolitej i przekonaj się, jak cienka bywa granica między walką o wolność a bezwzględnym terrorem.
9: To będzie ostatnia reklama.
10: W waszym domu widać kobiecą rękę?
11: Jak

0: Żona z dziećmi bawią się w chowanego, to chwilowo nie widać. Ale widać po wyborze frontów, uchwytów, układzie półek. To ona stworzyła w Agacie tę szafę, w której się teraz chowa. O, jest!
1: Mamy dla ciebie promocję. Do 40 rat 0% albo 100 zł rabatu od razu za każde wydane 1000 zł. Na wszystkie produkty. Tylko w Agacie, tylko do 19 września. Szczegóły na agatameble.pl. Agata. Tu widać kobiecą rękę.
2: I po reklamie.
3: Jest 13, zaczynamy newsy. Marcin Procki. Zapraszam. Wołodymyr Zełenski deklaruje, że jest gotowy spotkać się z Władimirem Putinem na grudniowym szczycie G20 w Miami. Prezydent Ukrainy stwierdził, że jego kraj jest w dobrej pozycji do negocjacji. Alternatywę dla amerykańskiego Starlinka zapowiada premier Donald Tusk. Ma to umożliwić umowa między polską grupą zbrojeniową a firmą ISI. Dzięki niej wojsko otrzyma możliwości wykonywania zdjęć satelitarnych dowolnego miejsca na świecie.
4: Dzisiaj w ciągu kilku minut możemy dostać obraz z kosmosu.
3: Mówi premier, a do tej pory na takie zdjęcia wojsko musiało czekać czasami ponad 20 dni. A w Nowym Targu trwa Małopolska Tour, czyli święto rowerzystów. Dziś na trasy wyjechali zawodnicy MTB.
5: Świetna inicjatywa, ja znam te wyścigi i trochę mam do czynienia z rowerami, więc kibicuję, bardzo mi się to podoba.
6: Bardzo lubimy takie imprezy. Już jesteśmy na tej drugiej edycji.
7: Mąż jedzie oczywiście najdłuższy, a ja jadę za zawodnikami.
3: A jutro rodzinny rajd rowerowy i specjalny wyścig SK Kids Race.
8: A my zaczynamy kolejną godzinę z najlepszymi polskimi hitami 100%. Najlepszej polskiej muzyki tylko w Radiu SK 2. Godzinę 13 zaczniemy ze smakiem. Smakiem słów od Goi. Będzie bardzo nastrojowo. Ja Żąbek, kłaniam się. Dzień dobry, zapraszam do 18.00.

Ja wiem, bo już wielokrotnie to powtarzałem. Jestem troszkę nieobiektywny, bo bardzo lubię ten kawałek od Męskiego Grania. Tańczę. No ja też czasami tańczę, jak go słyszę, przynajmniej nóżka się rusza w lewo i w prawo. Moi drodzy, mamy dzisiaj sobotę. Piękny dzień przed nami. I takie mam pytanie, co wy robicie? Bo to, co ja robię, to oczywiście jest jasne. Siedzę tutaj w pracy z wami. Bardzo to zresztą lubię, bo bardzo lubię czytać, co czasami do mnie piszecie. 726-826-826 to numer telefonu, pod którym czekam na SMS-y od was. Można też odzywać się do mnie na Messengerze. Co tam u was ciekawego w sobotę się dzieje? Dajcie znać.

ten utwór bardzo dobrze znacie, to Sylwia Grzeszczak i Bang Bang w Radiu SK2. 100% polskich hitów u nas tylko dostaniecie. No ale teraz coś, na co niektórzy czekają. Wiem to doskonale, bo tak jak rozmawiam z ludźmi, to mówią: panie Arturze, ten Artur Rojek to naprawdę fajne kawałki teraz robi. No i rzeczywiście tak jest. Nowość w Radiu SK2, Artur Rojek, Mirafiori, już teraz.

0: Wszystkie Artury to fajne chłopaki i Artur Gadowski również tym utworem to potwierdza, potwierdza prawdziwość tego twierdzenia. I takich utworów mam dużo, dużo więcej, bo Radio SK2 to jest 100% polskiej muzyki i do tej polskiej muzyki już za chwilę wrócimy.
1: Reklama.
2: 35 lat w trasie. Od tylu lat Toyoty napędzają polskie firmy. Tysiące ton ładunków, miliony kilometrów i zaufanie, za które dziękujemy. Z okazji 35. urodzin Toyoty w Polsce mamy prezenty dla Twojego biznesu. Wyjątkowe oferty na auta dostawcze tylko teraz z korzyściami nawet do 80 tysięcy złotych. Nie przegap tej urodzinowej okazji. Do zobaczenia w salonach i na drogach.
3: Dzień dobry, czy są tu jakieś okazje?
4: Mamy to od Lewiatanie, tanie.
5: A teraz w Lewiatanie mamy mleko Lewiatan, ale dobre, 1,5%, 1 litr, tylko 1,79 zł za sztukę przy zakupie dwóch z kartą lub aplikacją Mój Lewiatan. Alpejskie mleczko Milka, jedynie 9,99 za opakowanie przy zakupie dwóch z kuponem w aplikacji Mój Lewiatan.
6: Doskonale, kupujemy.
5: Sposób na twój dobry dzień?
4: Mamy to w Lewiatanie.
5: Szczegóły oferty w sklepach Lewiatan oraz w aplikacji Mój Lewiatan.
7: Odkryj mroczne oblicze polskiej historii, pełnej skrytobójców działających dla idei lub z najniższych pobudek. Poznaj losy polskich terrorystów i zamachowców. Odkryj sekrety powstańczych sztyletników, zabójców cara i prezydenta Narutowicza, czy szalonego bombiarza. Sięgnij po książkę Sławomira Kopra Polscy terroryści i zamachowcy od powstania styczniowego do III Rzeczypospolitej i przekonaj się, jak cienka bywa granica między walką o wolność a bezwzględnym terrorem.
8: 3, 17, 41.
9: Co tak liczysz?
8: Liczę na szczęście w lotto, a konkretnie to na 30 milionów w kumulacji.
9: O, ja też umiem liczyć.
10: 8, 11.
11: A teraz lotto, kumulacja, rewelacja. Graj o 30 milionów złotych w punktach lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
12: To będzie ostatnia reklama.
13: Coś takiego w tym metrażu, wow. Kobieca ręka?
14: Sam byłem pod wrażeniem. Jak moja Hania wybrała dodatki i dekoracje z Agaty, zrobił się z tego prawdziwy salon.
15: Stwórz prawdziwie przytulny dom, wybierając spośród tysięcy dodatków w promocji. Lampy, dywany, tekstylia, akcesoria kuchenne czy dekoracje. Bo teraz w Agacie drugi produkt 50% taniej. Albo trzeci 90% taniej. 90% taniej. Tylko do 19 września. Szczegóły na agatameble.pl. Agata. Tu widać kobiecą rękę.
1: I po reklamie.

0: takie buziaki na zakończenie godziny 13 w Radiu SK2, bo to są pocałunki od Sanach. Tak kończymy muzycznie godzinę 13. Po 14 wracamy do najlepszych polskich hitów. Na początek pojawi się Bryska.
1: Reklama. Ale jesteś zadowolony.
2: Bo mądrze wybrałem i przeniosłem swoje kredyty do Alior Banku. Aha. Razem z kontem dostałem naprawdę dobrą ofertę kredytu konsolidacyjnego.
1: Wow.
2: I płacę teraz jedną wygodną ratę.
1: Lubię takie mądre decyzje. To wybierz jeszcze, gdzie pójdziemy na kolację.
3: Zapraszamy do placówek i na aliorbank.pl. Rzeczywista roczna stopa oprocentowania kredytu 7,87%. Oferta dla nowych i obecnych klientów nie dłużej niż 180 dni bez wcześniejszych produktów kredytowych w Alior Banku. Z wpływem wynagrodzenia, emerytury lub renty minimum 1500 zł miesięcznie, którzy przeniosą przynajmniej jedno zobowiązanie na łącznie minimum 30 tysięcy złotych. Warunki kredytowania zależą od zdolności kredytowej i wymaganych przez bank zabezpieczeń. Szczegóły oferty, taryfa opłat i prowizji oraz słownik z wykazem usług reprezentatywnych w placówkach banku i na aliorbank.pl.
4: Orły oszczędzania na weekend lecą do Auchan.
5: Bo teraz przy zakupie wybranych płatków śniadaniowych Nestle drugie opakowanie aż 60% taniej. A filet z kurczaka tylko 14,90 za kilogram, aż 40% taniej. Cena sprzed pierwszego zastosowania obniżki 24,90. I wiele innych weekendowych promocji. Oferta obowiązuje 11 i 12 września. Auchan. Co zaplanuję, to kupuję.
6: Ty plus super bonus równa się okazja do oszczędzania w Carrefourze. Wszystkie kosmetyki marki Nivea w promocji 1 plus 1 za grosz. Oferta ważna do 12 września.
7: Carrefour w sumie najlepszy jest.
8: Szczęśliwe siódemki powracają do Bestium. Teraz T77 dostępne od ręki w specjalnej ofercie od 777 zł netto miesięcznie. Bez opłaty wstępnej. Bestium T77 to przestronny SUV z panoramicznym dachem i automatyczną skrzynią biegów. Sprawdź ofertę na pozostałe modele podczas dni otwartych od 7 do 27 września. Przyjdź i przekonaj się, że z Bestium każdy dzień jest the best.
9: To będzie ostatnia reklama.
10: Już w ten weekend Power Food Festival w Zakopanem. Zdrowe jedzenie, sportowe wyzwania i konkursy z nagrodami dla całej rodziny. A Zimowa Akademia Sportu zaprasza na letni festiwal sportów zimowych. 12 stref i zimowe dyscypliny dla każdego. 12 i 13 września, Plac Niepodległości. Wpadnij i baw się z nami!
11: Suempol. Odkryj ryby na nowo. Zdrowie i smak w każdym kęsie. Łosoś jak nigdy dotąd.
12: I po reklamie. Co? Gdzie? Kiedy?
13: Michał Rejduch, cześć. Gala piosenki familijnej odbędzie się jutro w miasteczku galicyjskim w Nowym Sączu. Usłyszycie utwory znane z telewizyjnych programów dla dzieci, filmów animowanych i seriali. Start o 14.30. Również jutro w Starym Sączu bieg o Puchar Miejskiej Góry.
14: W tym roku biegają zawodnicy tylko po Miejskiej Górze. Mamy 6 kilometrów, a jeżeli ktoś na tyle czuje się na siłach, będzie mógł pokonać tą trasę dwa razy.
13: Mówił organizator zawodów Sławomir Szczepaniak. Start o godzinie 13. Do biegu można się zapisać od 9 w Biurze Zawodów.
15: Jest 14, zaczynamy newsy. Marcin Procki. Zapraszam. Nawet kilka dni może potrwać naprawa trasy kolejowej w Sokolnikach pod Radomiem. Na miejscu pracuje ciężki sprzęt, który zajmuje się odbudową drugiego toru zniszczonego w środowej katastrofie.
16: Zakres prac dotyczy od

0: stworzenia toru, odbudowy sieci trakcyjnej na długości 600 metrów, naprawy zniszczeń na przejeździe kolejowo-drogowym, w tym na wierzchni torowej oraz drogowej.
1: Wyjaśnia Przemysław Zieliński z PKP PLK. Ruch po pierwszym torze został przywrócony w nocy. Teraz ważne ostrzeżenie z autostrady A1 w Kujawsko-Pomorskim. Na wysokości węzła w Arlubie zderzyły się dwa samochody osobowe i ciężarówka. W wypadku cierpiała jedna osoba. Doszło do niego na jezdni w stronę Łodzi, gdzie w tej chwili jest 4-kilometrowy zator. A już za godzinę początek drugiego meczu polskich siatkarzy na Mistrzostwach Europy. Biało-czerwoni w Sofii podejmą Izrael.
2: To samo będzie co z Portugalią.
3: Podejrzewam, że będzie do 15, później drugi set do 17, no i trzeci jak odpuszczą, no to do 10 albo do 9.
1: A przewidują polscy kibice. Przypomnę, że w grupie Polacy zagrają też z Macedonią Północną, Ukrainą i Bułgarią.
4: No i już nam się trochę po 14 zrobiło w Radiu SK 2. Za chwilę bryska, natomiast ja cały czas czekam na SMS-y od Was. 726 826 826. Co też ciekawego robicie w sobotę? Za chwilę pierwsze SMS-y pojawią się na antenie. Jarząbek, kłaniam się. Dzień dobry.

przy Manamie. Jakoś tak sobota leci łatwiej, lepiej, przyjemniej, milej i trochę nawet szybciej. W Radiu SK2 teraz SMS-y od Was. 726-826-826. Pod tym numerem zostawiacie mi informacje. To, co też ciekawego porabiacie w ten piękny dzień. No i na przykład Tomek napisał: u mnie super news. Po 3 latach odkładania na później w końcu naprawiłem skrzypiące drzwi w szafie. Czuję się trochę jak bohater w domu. No, Tomeczku, to jest prawda, o której wszyscy wiedzą, że mężczyzna jak obieca, że coś zrobi, to zrobi. Nie trzeba mu przypominać co 3 lata.

Kasia Cerekwicka, czyli gwiazda tej nowszej, jakby nie patrzeć, fali, przynajmniej w porównaniu chociażby z Budką Suflera, którą za chwilę wam puszczę. To będzie taki kawałek, który przeniesie nas naprawdę w odległe czasy, bo do roku 1975. Wtedy to powstał utwór Jest taki samotny dom z albumu Cień, wydanego właśnie w 75. roku ubiegłego wieku. I co ciekawe, ten utwór, który za chwilę usłyszycie, powstał w pośpiechu, jako ostatni na albumie. Ostatni, a stał się tak naprawdę jednym z pierwszych, jeżeli chodzi o polską muzykę. No to słuchamy, rozpływamy się w tych dźwiękach.

0: A ten utwór oczywiście znajdziecie na naszej Polskiej Gorącej 20. Wiktoria Kida, Księga Żywiołów, Co mi tam. Cały czas możecie oczywiście głosować na listę. Wczorajsze notowanie przyniosło parę niespodzianek, przyniosło też i parę nowości, które gdzieś być może na dłużej zadomowią się na tej liście, ale to wszystko oczywiście zależy od was. SK2.pl, tam wchodzicie i tam głosujecie. Macie na to znowu cały tydzień. No i za tydzień w piątek po 18 kolejne notowanie i kolejny raz możemy poczuć się bardzo mile, bądź niemile zaskoczeni, w zależności od tego, czy nasz ulubiony artysta pójdzie w górę, czy może spadnie. SK2.pl, tam wchodzicie i tam głosujecie.
1: Reklama.
2: Coś takiego w tym metrażu, wow. Kobieca ręka?
3: Sam byłem pod wrażeniem. Jak moja Hania wybrała dodatki i dekoracje z Agaty, zrobił się z tego prawdziwy salon.
4: Stwórz prawdziwie przytulny dom, wybierając spośród tysięcy dodatków w promocji. Lampy, dywany, tekstylia, akcesoria kuchenne czy dekoracje. Bo teraz w Agacie drugi produkt 50% taniej. Albo trzeci 90% taniej. 90% taniej. Tylko do 19 września. Szczegóły na agatameble.pl. Agata. Tu widać kobiecą rękę.
5: Tak już jest. Niskie ceny są codziennie w Biedronce. Od zawsze na zawsze. Do soboty. Wszystkie paczkowane wędliny Krakus. Drugi tańszy produkt 50% taniej z kartą Moja Biedronka. Limit dzienny 8 sztuk. Maksymalnie 4 z rabatem na kartę. A wszystkie konserwy mięsne i rybne 2 plus 1 gratis. Oraz wszystkie produkty Queen 2 plus 1 gratis z kartą Moja Biedronka. Limit dzienny 3 opakowania. Maksymalnie 1 gratis na kartę. Biedronka.
6: mBank prezentuje kurs samoobrony przed cyberoszustami.
7: W końcu słońce. Czas włączyć nową playlistę i wreszcie kupić rower. Wow, ale okazja!
6: Gdy ty polujesz na okazję, cyberoszuści polują na ciebie. Uważaj na takie super oferty. A jeśli jesteś klientem mBanku, po prostu sprawdź je ze specjalistą Cyber Rescue. Szczegóły i regulamin świadczenia usługi dostępne na mbank.pl/cyberrescue.
8: Dwa abonamenty w cenie jednego w Play? Przybyłem, oceniłem, kupiłem.
9: Przejdź do Play i wybierz dwa abonamenty w cenie jednego, a w nich internet 5G bez limitów. Każdy numer tylko za 45 zł miesięcznie. Cena uwzględnia rabaty 5 zł za zgody marketingowe i 5 zł za e-fakturę i terminowe płatności. Bo w Play płacisz mniej.
10: Play. Budujesz albo remontujesz? Posłuchaj uważnie. Możesz zaoszczędzić nawet 40%. Teraz bramy, okna, rolety, drzwi i ogrodzenia Wiśniowski kupisz nawet 40% taniej. Ty masz plan, a my rabaty, które do niego pasują. Poukładaj swój dom z produktami Wiśniowski. Pamiętaj, tylko teraz nawet 40% taniej. Poznaj szczegóły promocji na www.wiśniowski.pl.
11: Jesień brzmi kulturą. Przed nami szósta edycja Sądeckiej Jesieni Kulturalnej w Nowym Sączu. Gwiazdy sceny, wyjątkowe koncerty i spektakle w Amfiteatrze Parku Strzeleckiego. W niedzielę 20 września Mała Armia Janosika, która zachwyca pokolenia. Wyjątkowe widowisko pełne folkloru, emocji i pięknych melodii. Szczegóły i bilety na sondeckajesienkulturalna.pl. Zaprasza prezydent miasta Nowego Sącza Ludomir Handzel.
12: Ciepło, cieplej, gorąco. Zapowiada się gorący wrzesień na SUV-y Kia. Pełna gama, spalinowe, hybrydowe oraz elektryczne. Od 7 do 19 września zapraszamy na Dni SUV-ów w salonach Kia. Propozycje finansowania, pakiety finansowania z ubezpieczeniem na rok w cenie auta lub rabaty. Sprawdź gorące oferty i wybierz najlepszego SUV-a dla siebie.
13: A w każdym klimatyzacja dla ochłody. Szczegóły u dealerów.
14: Kia. Movement that inspires.
15: Jakie buty na jesień? Znajdźcie na eobuwie.pl. Tylko do 15 września rabaty do minus 25% na ofertę premium przy zakupie minimum 2 sztuk. A z Modivo Club Gold zyskujesz dodatkowe 10% zwrotu. Sprawdź w aplikacji i na stronie.
16: To będzie ostatnia reklama.
17: 3, 17, 40.
18: Co tak liczysz?
17: Liczę na szczęście w Lotto, a konkretnie to na 30 milionów w kumulacji.
18: O, ja też umiem liczyć.
19: 8, 11.
20: A teraz Lotto, kumulacja, rewelacja. Graj o 30 milionów złotych. W punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
21: I po reklamie.

0: dostaniecie i zaraz to jeszcze bardziej udowodnię, bo po godzinie 15 kolejna porcja tej najlepszej polskiej muzyki. Kasia Kowalska zacznie nam godzinę 15 muzycznie.
1: Reklama.
2: Ptaszki ćwierkają, że teraz w Leroy akcja 3 plus 1 na wrzosy trwa. Kupujesz w klubie 3 dowolne wrzosy lub wrzośce, a czwarty najtańszy masz w prezencie. Miksuj jak chcesz. Wrzosy lub wrzośce w różnych kolorach. Pośpiesz się, bo takiej okazji jeszcze nie było. Leroy Merlin. Z miłości do domu. Regulamin w sklepach i na leroymerlin.pl.
3: Kawa zasługuje na gwiazdkę Michela.
4: Teraz na wybranych stacjach Shell dowolna kawa Shell Cafe 200 ml za 5 zł.
3: Polecam Michel Moron.
4: Najniższa cena z sieci z ostatnich 30 dni przed obniżką 10,99. Szczegóły na shell.pl.
5: Są dni, które warto powtarzać, tak jak Allegro Days. Teraz trójpak męskich koszulek polo marki 4F, różne rozmiary, tylko 93 zł. Najniższa cena oferty z 30 dni przed obniżką 149,99. Allegro Days do 14 września.
6: Orły oszczędzania na weekend lecą do Auchan.
7: Bo teraz przy zakupie wybranych płatków śniadaniowych Nestle drugie opakowanie aż 60% taniej. A filet z kurczaka tylko 14,90 za kilogram, aż 40% taniej. Cena sprzed pierwszego zastosowania obniżki 24,90. I wiele innych weekendowych promocji. Oferta obowiązuje 11 i 12 września. Auchan. Co zaplanuję, to kupuję.
8: Cześć, tu Oknoplast. Nie czekaj na pierwsze chłodne dni. Zyskaj aż 25% rabatu na okna Pixel. Jeśli właśnie wybierasz nowe okna do domu lub wymieniasz dotychczasowe, teraz możesz kupić je taniej. Promocja trwa tylko do 4 października. Wybierz ciepło, zapłać mniej. Odwiedź najbliższy salon Oknoplast lub sprawdź szczegóły na oknoplast.com.pl.
9: Witamy na Orlenie. Co dla Państwa?
10: Dwa hot dogi w stylu greckim, dwie kawy i zapiekanka.
11: Co robisz? Od razu bierzesz dokładkę?
10: Mhm, dokładkę rabatu.
9: Z aplikacją Orlen Witaj, większa dokładka to większy rabat. Wybierz dowolne trzy produkty z oferty Stop Cafe, by zyskać 6 zł rabatu, 4, by mieć rabat 8 zł i 5 produktów, by oszczędzić aż 10 zł. Regulamin promocji na witaj.pl/zestawy. Orlen z energią po rabaty.
12: Od 7 do 19 września dni SUV-ów w salonach Kia. Propozycje finansowania, pakiety finansowania z ubezpieczeniem na rok w cenie auta lub rabaty. Wybierz najlepszego SUV-a dla siebie. Szczegóły u dealerów.
13: Kia. Movement that inspires.
14: Empik świętuje urodziny, a ty łapiesz okazję. Teraz w salonach Empik z aplikacją trzeci najtańszy produkt aż 70% taniej. Wybieraj spośród książek, płyt CD, gier planszowych, lalek, pluszaków, artykułów szkolnych i jesiennych dekoracji do domu. Odwiedź Empik i skorzystaj z promocji trzeci najtańszy produkt 70% taniej.
15: Już w ten weekend Power Food Festival w Zakopanem. Zdrowe jedzenie, sportowe wyzwania i konkursy z nagrodami dla całej rodziny. A Zimowa Akademia Sportu zaprasza na letni festiwal sportów zimowych. 12 stref i zimowe dyscypliny dla każdego. 12 i 13 września, Plac Niepodległości. Wpadnij i baw się z nami!
16: Suempol. Odkryj ryby na nowo. Zdrowie i smak w każdym kęsie. Łosoś jak nigdy dotąd.
17: To będzie ostatnia reklama.
18: Totalne szaleństwo wyprzedaży w Pepco trwa. 1 plus 1 gratis na produkty w obniżonych cenach. Wybierz dwa już przecenione produkty, a tańszy dostaniesz gratis. Miksuj dowolnie. Regulamin na pepco.pl. Pepco. Pokochaj niskie ceny.
7: I po reklamie.
0: No proszę bardzo, człowiek się nie zdążył obrócić 3 razy, a tutaj już godzina 15 wybiła. Dobra, nie ma sprawy, bierzemy to w takim razie na klatę. Wysłuchacie Radia SK2, czyli 100% polskich hitów. No i za chwilę posłuchacie też o nowym unijnym prawie. Wyobraźcie sobie, że w końcu chyba nikt nie będzie narzekał. Jarząbek, dzień dobry, kłaniam się, Kasia Kowalska już teraz.

to bez końca to jest taki przekaz podprogowy od Oskara Cymsa, żeby go słuchać bez końca. I można to robić na przykład w Radiu Oskar 2, gdzie dostajecie 100% polskich hitów. No i teraz, słowo się rzekło, wracamy do tej sprawy unijnej, o której wam mówiłem, czyli nowe prawo, które ma niebawem i u nas obowiązywać. Na przykład zepsuła wam się lodówka albo pralka. To już nie musi oznaczać, że będziecie musieli kupić nowy sprzęt, bo nowe unijne przepisy dadzą nam, klientom, prawo w końcu do naprawy i taka naprawa ma być i łatwiejsza, i tańsza niż kupowanie nowej pralki. Takie przepisy niebawem miałyby obowiązywać też w Polsce. Jeżeli chodzi akurat o pralkę, to dla mnie czysty zysk.

Wyobraźcie sobie, że dostałem właśnie zdjęcie pieroga od Justyny. Podobno takich pierogów jest już 120, a ma być około 200, bo część idzie do zamrażalnika. I tak, Justynie, mija sobota. Napisałem mi o tym na 726-826-826. No to Justyna, to w takim razie za twojego pieroga ja ci daję nowość. Dawid Kwiatkowski i Margaret, później ci opowiem.

0: Człowiek kiedyś marzył o tym, żeby takiego konika mieć, żeby się nim bawić. A dzisiaj, proszę bardzo, u mnie konik na biegunach stoi gdzieś zakurzony na strychu, a dzieci? Dzieci wpatrzone w ekrany. A to smartfon, a to telewizor, a to jakaś konsola. No, czasy takie, że konik by się uśmiał. Za chwilę wracamy do najlepszych polskich hitów. Zostańcie z nami.
1: Reklama. Tylko teraz. Pobierz aplikację Pepco i odbierz aż 20% rabatu powitalnego na pierwsze zakupy. Oferta dla nowych użytkowników ważna do 26 września przy zakupach za minimum 50 zł. Regulamin na pepco.pl.
2: Dwa abonamenty w cenie jednego w Play? Przybyłem, oceniłem, kupiłem.
3: Przejdź do Play i wybierz dwa abonamenty w cenie jednego, a w nich internet 5G bez limitów. Każdy numer tylko za 45 zł miesięcznie. Cena uwzględnia rabaty 5 zł za zgody marketingowe i 5 zł za e-faktury i terminowe płatności. Bo w Play płacisz mniej.
4: Play. Cześć, tu Oknoplast. Nie czekaj na pierwsze chłodne dni. Zyskaj aż 25% rabatu na okna Pixel. Jeśli właśnie wybierasz nowe okna do domu lub wymieniasz dotychczasowe, teraz możesz kupić je taniej. Promocja trwa tylko do 4 października. Wybierz ciepło, zapłać mniej. Odwiedź najbliższy salon Oknoplast lub sprawdź szczegóły na oknoplast.com.pl.
5: Wpadaj do Lidla po niskie ceny codziennie. To się opłaca. Już dziś z kuponem Lidl Plus. Masło ekstra 83%, Pilos 200 gramów. Cena przed obniżką 4,99. A teraz złoty 49 przy zakupie 3 opakowań. I filet z piersi kurczaka XXL rzeźnik. Cena przed obniżką 24,80. A teraz tylko 14,99 za kilogram. A polskie ogórki gruntowe cena przed obniżką 6,99. A teraz tylko 3,99 za kilogram. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
6: Lidl. To się opłaca.
7: 3, 17, 41.
8: Co tak liczysz?
7: Liczę na szczęście w Lotto, a konkretnie to na 30 milionów w kumulacji.
8: O, ja też umiem liczyć.
9: 8, 11.
10: A teraz Lotto, kumulacja, rewelacja. Graj o 30 milionów złotych. W punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
11: To będzie ostatnia reklama.
12: W waszym domu widać kobiecą rękę?
13: Jak żona z dziećmi bawią się w chowanego, to chwilowo nie widać. Ale widać po wyborze frontów, uchwytów, układzie półek. To ona stworzyła w Agacie tę szafę, w której się teraz chowa. O, jest!
14: Mamy dla ciebie promocję. Do 40 rat 0% albo 100 zł rabatu od razu za każde wydane 1000 zł. Na wszystkie produkty. Tylko w Agacie, tylko do 19 września. Szczegóły na agatameble.pl. Agata, tu widać kobiecą rękę.
15: I po reklamie.

0: Jedynka 2. Nowy Sącz.
1: Mes Liber, Rastatoholics, Liner. Ja mam 20 lat, ty masz 20 lat, przed nami siódme niebo, więc taka skryta i niedostępna, proszę ciebie.

Czekaj no, już ja cię urządzę. Powtarzasz to, to wszystko co robię. Już mam cię dość, tych oczu pustych. Poczekaj zaraz, bi

0: Co zaplanuje, to kupuje.
1: The Voice of Poland powraca. W fotelu trenerskim po raz pierwszy Edyta Bartosiewicz, a wraz z nią Michał Szpak, Thompson i Baron i Kuba Badach. To nie koniec emocji. Uczestnicy, którzy odpadli na wcześniejszych etapach, dostaną jeszcze jedną szansę w Comeback Stage Powered by Orange, prowadzonym przez Anię Karwan. Oglądaj The Voice of Poland dziś o 20.30, a Comeback Stage zaraz po programie o 23.00 w TVP2.
2: To pewne. Niskie ceny i świeże oferty są codziennie w Biedronce. Od zawsze na zawsze. Do soboty. Wszystkie paczkowane wędliny Krakus. Drugi tańszy produkt 50% taniej z kartą Moja Biedronka. Limit dzienny 8 sztuk, maksymalnie 4 z rabatem na kartę. Oraz świeży filet z piersi kurczaka Kraina Mięs Megapaka. 14,99 za kilogram z kartą Moja Biedronka. Limit dzienny 3 kg na kartę. A do tego z lady tradycyjnej łopatka wieprzowa. 10,99 za kilogram. Biedronka. Codziennie.
3: mBank prezentuje kurs samoobrony przed cyberoszustami.
4: Czas zrobić formę. Playlista na siłkę gotowa, karnet jest, jeszcze tylko kupię buty. Wow, ale okazja!
5: Taką okazję lepiej sprawdzić, bo cyberoszuści są zawsze w formie. Jeśli jesteś klientem mBanku, masz łatwiej, bo specjaliści Cyber Rescue pomogą Ci rozłożyć oszustów na łopatki. Szczegóły i regulamin świadczenia usługi dostępne na mbank.pl/cyberrescue.
6: Jakie buty na jesień? Znajdźcie na eobuwie.pl. Tylko do 15 września rabaty do minus 25% na ofertę premium przy zakupie minimum 2 sztuk. A z Modivo Club Gold zyskujesz dodatkowe 10% zwrotu. Sprawdź w aplikacji i na stronie.
7: Dobra droga warta jest doskonałej kawy. W Wild Bean Cafe na stacjach BP znajdziesz kawę z wyjątkowej selekcji ziaren arabiki, podaną z ulubionym mlekiem i przygotowaną przez baristę specjalnie dla Ciebie. Wystarczy jeden łyk, żeby podróż smakowała lepiej. Teraz kupując kawę z aktywnym kuponem w aplikacji BP Me otrzymasz kuki za 1 grosz. Korzystaj do 3 listopada. Szczegóły na bp.pl. Wild Bean Cafe na stacjach BP.
8: To będzie ostatnia reklama.
9: 3, 17, 41.
10: Co tak liczysz?
9: Liczę na szczęście w Lotto, a konkretnie to na 30 milionów w kumulacji.
10: O, ja też umiem liczyć.
11: 8, 11.
12: A teraz Lotto, kumulacja, rewelacja. Graj o 30 milionów złotych. W punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
13: I po reklamie. Co? Gdzie? Kiedy?
14: Witajcie, Michał Rejduch. Nowy Targ stał się stolicą rowerzystów. Przy Alei Tysiąclecia stanęło wielkie miasteczko rowerowe. No i dziś i jutro spotkacie tu Kasię Węsierską i Michała Hanczaka, którzy poprowadzą Małopolska Tour. Są zawody rowerowe, są testy sprzętu, konkursy, gry i zabawy. Patronujemy tej imprezie. A wieczorem w Nowym Sączu można wybrać się na koncert. O 19 w amfiteatrze wystąpi grupa Perfect z Łukaszem Drapałą. Usłyszycie znane i lubiane piosenki. Z kolei jutro miasteczko galicyjskie zaprasza na święto kawy i czekolady. Będą pokazy baristów i degustacje. Start o 14.
15: Godzina 16 minęła, no to my nie zwalniamy. Kolejna porcja najlepszych polskich hitów już teraz w Radiu SK2. Na początek Grzegorz Chyży w utworze Kochanie to ja. Ja jestem trochę inny niż pan Grzegorz, bo mnie, jak się żona na przykład pyta, kto zostawił te skarpetki na środku pokoju, to ja odpowiadam, kochanie, to nie ja. Jarząbek, kłaniam się, dzień dobry.

To oczywiście na takie mocne uderzenie, które doskonale pasuje chociażby jak do jakiejś dłuższej trasy. A jeżeli wy lubicie ryk silnika, zapach palonej gumy, to zapraszam do Czech, bo tam był i slalom, i parkowanie, i podczepianie. A to były tylko niektóre z kilku umiejętności, które prawdziwy kierowca ciągnika powinien posiadać. Bo w Czechach właśnie zmierzyli się ze sobą ci najlepsi. Każdy miał do pokonania specjalnie przygotowany tor przeszkód. Najlepsi oczywiście nie odchodzili z pustymi rękami. O nie, bo jak na mistrzów traktorów przystało, mogli liczyć też na trochę siana.

Ależ nam się kumulacja zrobiła, bo z jednej strony mamy Demono, a z drugiej strony za chwilę Krzysztof Krawczyk. Krzysztof Krawczyk w utworze, który no na pewno znacie. Na pewno znacie, chociaż sam tytuł może niewiele wam powiedzieć. Rysunek na szkle. To jest tytuł tego utworu. 76 rok ubiegłego wieku. Wtedy wychodzi, no i zaczyna być od razu niemalże z marszu. Jednym z najważniejszych utworów nagranych przez Krzysztofa Krawczyka. Nieodżałowanego Krzysztofa Krawczyka. Dobrze, ja już nic nie mówię, w takim razie przenosimy się do lat 70. ubiegłego wieku i słuchamy.

0: Młoda, utalentowana i dlatego też oczywiście bardzo lubiana. W Stanach, w Radiu SK2, ITP, ITD, no to skoro mamy młodość z jednej strony, to zapraszam i na drugą stronę. Tam po tej drugiej stronie jest George Baylor, czyli człowiek, który ma już grubo ponad 80 lat, a robi absolutną furorę w internecie, stylizuje się na kowboja, no i pokazuje, co też potrafi robić z taką bronią, którą znacie doskonale z westernów, czyli z tymi koltami, karabinami. Filmiki publikuje w internecie i tam już zebrał ogromną rzeszę fanów. Czyli tak, internet i stara broń. Czyli jak widać, rozstrzał zainteresowań też ma ogromny.
1: Reklama.
2: Audi Q5. Imponujący i komfortowy SUV, stworzony z myślą o wyjątkowych podróżach. Teraz gotowe do odbioru modele Audi Q5 dostępne są z ratą już od 1000 zł netto miesięcznie i pakietem ubezpieczeń za złotówkę w ofercie Audi Perfect Lease dla przedsiębiorców. Nie czekaj, oferta jest ograniczona. Sprawdź w najbliższym salonie lub na audi.pl.
3: Poznajcie Hanię, która uwielbia bawić się z koleżankami, ale te zabawy czasem kończą się wszami.
4: Mamo, ratunku, spędzi mnie cała głowa.
5: Spokojnie, Haniu, mamy na to skuteczne rozwiązanie. Nowy szampon Ovix Hair SOS.
4: Raz, dwa, trzy.
5: I po Ovix Hair żadna weszka na głowie już nie mieszka.
3: Ovix Hair SOS działa już w 15 minut, likwidując 100% wszy po pierwszym użyciu. I jako jedyny w Polsce zawiera faktor ochronny LPF, który zapobiega ponownemu zarażeniu aż do 3 dni. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Producent Oyster Shell NV. Podmiot prowadzący reklamę. Zakłady farmaceutyczne Polpharma SA.
6: Ten moment, gdy nowe, atrakcyjne oferty Skody wjeżdżają do salonów.
7: Skala, Kamiq i Fabia już od 66 700 zł?
6: Sprawdź wszystkie atrakcyjne oferty w salonach Skody.
8: Skoda. Pan Rębiszewski?
9: We własnej osobie. Lotto poproszę.
10: Ja wybieram moje szczęśliwe liczby, bo teraz w Lotto czekają jeszcze większe kumulacje i wyższa pula gwarantowana.
11: Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl.
12: Ta kawa zasługuje na gwiazdkę Michela.
13: Teraz na wybranych stacjach Shell dowolna kawa Shell Cafe 200 ml za 5 zł.
12: Polecam Michel Moron.
13: Najniższa cena z sieci z ostatnich 30 dni przed obniżką 10,99. Szczegóły na shell.pl.
14: Na rzeźki poranek, na świeże spojrzenie, na wielkie wejście, na wieczorny chill, na skórę, która ci podziękuje. Na wszystko masz swoją Isanę. Wybieraj kosmetyki i komponuj pielęgnację w swoim rytmie. Isana, tylko z Rossmana.
15: Malina? Czy to truskawka? Chłodno już. Kiedy powinnam spłukać? Jeszcze chwilka, bo zależy mi na sobie. Rossmann, moja drogeria.
16: To, co najlepsze w Volkswagenie, dostępne w edycjach Pure już od 66 590 zł. Przyjdź na dni otwarte od 15 do 19 września i sprawdź wyjątkowe oferty. Szczegóły u partnera.
17: Volkswagen.
18: Szczęśliwe siódemki powracają do Bestion. Teraz T77 dostępne od ręki w specjalnej ofercie od 777 zł netto miesięcznie. Bez opłaty wstępnej. Bestion T77 to przestronny SUV z panoramicznym dachem i automatyczną skrzynią biegów. Sprawdź ofertę na pozostałe modele podczas dni otwartych od 7 do 27 września. Przyjdź i przekonaj się, że z Bestion każdy dzień jest the best.
19: Jakie buty na jesień? Znajdźcie na eobuwie.pl. Tylko do 15 września rabaty do minus 25% na ofertę premium przy zakupie minimum 2 sztuk. A z Modivo Club Gold zyskujesz dodatkowe 10% zwrotu. Sprawdź w aplikacji i na stronie.
20: To będzie ostatnia reklama.
21: 3, 17, 41.
22: Co tak liczysz?
21: Liczę na szczęście w Lotto, a konkretnie to na 30 milionów w kumulacji.
22: O, ja też umiem liczyć.
23: 8, 11.
24: A teraz Lotto, kumulacja, rewelacja. Graj o 30 milionów złotych. W punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
25: I po reklamie.

0: klasyk na zakończenie godziny 16, czyli Lady Punk, siódme niebo nienawiści. My z miłością do was, moi drodzy, podchodzimy, więc jeżeli Lady Punk kończy godzinę 16, to godzinę 17 musi zacząć nie kto inny jak tylko Perfect.
1: Reklama.
2: W waszym domu widać kobiecą rękę?
3: Jak żona z dziećmi bawią się w chowanego, to chwilowo nie widać. Ale widać po wyborze frontów, uchwytów, układzie półek. To ona stworzyła w Agacie tę szafę, w której się teraz chowa. O, jest!
4: Mamy dla ciebie promocję. Do 40 rat 0% albo 100 zł rabatu od razu za każde wydane 1000 zł. Na wszystkie produkty. Tylko w Agacie, tylko do 19 września. Szczegóły na agatameble.pl. Agata. Tu widać kobiecą rękę.
5: Hej, tu IKEA. Szukasz szafy, z którą wszystko się ułoży? Teraz w IKEA minus 10% na szafy PAX, wyposażenie i oświetlenie. Oferta dla klubowiczów IKEA Family obowiązuje do 30 września lub do wyczerpania zapasów.

0: macie?
1: Octavia Superb Karo Kikodiak w leasingu już od 492 zł netto miesięcznie w ofercie dla przedsiębiorców.
0: Sprawdź te i inne atrakcyjne oferty w salonach Skody. Skoda.
2: mBank prezentuje kurs samoobrony przed cyberoszustami.
3: O nie! Gdzie moja kasa?
2: Brzmi jak thriller? Nie pozwól cyberoszustom, by zrobili go na twoim koncie. A jeśli jesteś klientem mBanku, masz łatwiej, bo gdy obawiasz się, że oszust dostał się do twojego konta, możesz zablokować pieniądze jednym kliknięciem w aplikacji. Szczegóły i nota prawna dostępne na mbank.pl/samoobrona w sieci.
4: Amazon przedstawia pierwszy wspólny wyjazd Zosi z Tomkiem. Zosia weszła na Amazon, żeby przygotować się na romantyczny weekend w Paryżu. Znalazła maskę na oczy, Kindla, zatyczki do uszu i wyjątkowo wygodną piżamę. Idealne na odpoczynek po całym dniu zwiedzania. Trzymaj się, Tomku. Dla Zosi nie ma nic bardziej romantycznego niż dobry sen. A teraz zabierz dla niej rumianek. Znajdź to na amazon.pl.
5: Jetour. Podążaj tam, dokąd prowadzi cię instynkt. A ten z pewnością poprowadzi cię na Jetour Days. Przetestuj Jetoura T2 z 245-konnym silnikiem i inteligentnym napędem 4x4. Tylko do 27 września Jetour T2 od 87 450 zł w kredycie 50/50 z RRSO 0% z ubezpieczeniem i pakietem serwisowym na 3 lata. Jetour. Drive your future.
6: Jesień brzmi kulturą. Przed nami szósta edycja Sądeckiej Jesieni Kulturalnej w Nowym Sączu. Gwiazdy sceny, wyjątkowe koncerty i spektakle w Amfiteatrze Parku Strzeleckiego. 13 września Mateusz Ziółko i Liber. Spotkanie doskonałej muzyki, autentycznych emocji i niezapomnianych tekstów. Szczegóły i bilety na sondeckajesienkulturalna.pl. Zaprasza prezydent miasta Nowego Sącza Ludomir Handzel.
7: To będzie ostatnia reklama.
8: Odśwież mieszkanie z Jesk. Świetne oferty. Już teraz rabat do 60% na wybrane meble. Oferta ważna od 9 do 27 września. Jesk. Scandinavian Sleeping and Living. I po reklamie.
9: Zauważyliście, że jak się patrzy tak za okno, to już tak jest mocno, mocno szaro? No niestety, moi drodzy, jesień się zbliża, niedługo zegary będziemy przestawiać. Na razie czas jest po staremu, czyli minęła godzina 17, a 17 muzycznie zaczynamy razem z Perfektem. Perfekcyjne rozpoczęcie. Jarząbek, kłaniam się.

W Radiu SK2 ostatni dzień lata od Gipsa, Igo i Formana. I ostatni dzień lata coraz bliżej, a lato, no to lato przynajmniej, było pełne niespodzianek. Są takie rzeczy, które zaskakują również i mnie, chociaż już wiele rzeczy widziałem. Wyobraźcie sobie, że w stanie Waszyngton w USA odbywają się co roku zawody w udawaniu ślimaka. Tylko no spokojnie, są to zawody bardzo emocjonujące, bo zawodnicy na trasie wcale się nie ślimaczą, absolutnie żadne nie. A to wszystko dlatego, że na najlepszego na mecie czeka sałata. Albo jak kto woli, kapucha.

Dominik Dudek, który już kilka razy był na naszej polskiej gorącej dwudziestce, właśnie wybrzmiewa, natomiast już za chwilę Liwka, która na tej gorącej dwudziestce całkiem nieźle się rozgościła. Miejsce czwarte, moi drodzy, po ostatnim notowaniu, bardzo ładnie, Liwka idzie cały czas w górę, zdobywa wasze głosy. Jeżeli chcecie jej coś więcej dołożyć, no to zapraszam sk2.pl, tam możecie głosować na najlepsze polskie hity. Kolejne notowanie już w piątek po godzinie 18, a więc macie jeszcze całkiem sporo czasu, żeby wejść, zastanowić się, no i oczywiście zagłosować.

0: Mocny głos, mocny utwór, krakowski spin od Madamu w Radiu SH2. Za chwilę wracamy do najlepszych polskich hitów, a tymczasem zapraszam Was do Chędzierzyna Koźla. Tam policja nałożyła mandat na panią kierowcę samochodu osobowego, która, uwaga, przewoziła kanapę tym samochodem. Taką kanapę, wiecie, do siedzenia w pokoju, w salonie, ale tą kanapę przewoziła na tylnej kanapie swojego samochodu osobowego, wiecie, z otwartymi drzwiami. No to nie umknęło oczywiście uwadze policji, która tą panią ukarała mandatem. Mnie zastanawia tak naprawdę tylko jedno. Za co ten mandat? Czy za to, że kanapa była w ten sposób przewożona, czy może za to, że kanapa jechała bez fotelika?
1: Reklama.
2: Audi Q5. Imponujący i komfortowy SUV, stworzony z myślą o wyjątkowych podróżach. Teraz gotowe do odbioru modele Audi Q5 dostępne są z ratą już od 1000 zł netto miesięcznie i pakietem ubezpieczeń za złotówkę w ofercie Audi Perfect Lease dla przedsiębiorców. Nie czekaj, oferta jest ograniczona. Sprawdź w najbliższym salonie lub na audi.pl.
3: Poznajcie Hanię, która uwielbia bawić się z koleżankami. Ale te zabawy czasem kończą się wszami.
4: Mamo, ratunku, spędzi mnie cała głowa.
5: Spokojnie, Haniu. Mamy na to skuteczne rozwiązanie. Nowy szampon Ovix Hair SOS.
6: Raz, dwa, trzy.
5: I po Ovix Hair żadna weszka na głowie już nie mieszka.
3: Ovix Hair SOS działa już w 15 minut, likwidując 100% wszy po pierwszym użyciu. I jako jedyny w Polsce zawiera faktor ochronny LPF, który zapobiega ponownemu zarażeniu aż do 3 dni. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Producent Oyster Shell NV. Podmiot prowadzący reklamę. Zakłady farmaceutyczne Polpharma SA.
7: ING to twój asystent, który podpowie, żeby założyć w ING konto w planie. Przypomnij, załóż je w apce mojej ING, a zyskasz do 900 zł w promocjach. Poinformuję. Teraz nawet 5,5% na koncie oszczędnościowym.
8: Plany ING to pakiety usług dostępne z kontem osobistym. Maksymalna kwota nagród w promocjach zależy od wybranego planu. Aplikacja Moje ING to wersja usługi bankowości elektronicznej na urządzenia mobilne. Zapoznaj się z warunkami promocji, konta pełne korzyści. Poleć ING i oferty bonus na start ING Banku Śląskiego SA. Oprocentowanie zmienne w skali roku dla kwot poniżej 400 tysięcy złotych przez 3 miesiące od założenia oko w PLN w ofercie specjalnej.
9: Tomek! Pierwszy dzień szkoły, a ty już zapominasz śniadania.
10: Nie wziąłem też kasy na wycieczkę.
9: Po lekcjach pójdziemy założyć ci konto w banku Pekao SA. Z kartą, aplikacją i można zgarnąć 300 zł na start.
10: W końcu będę miał kieszonkowe.
9: Mhm. A ja nadzieję, że nauczysz się nim mądrze zarządzać.
11: Dobra lekcja samodzielności. Robert Lewandowski.
12: Bank Pekao SA. Ciekawi świata. Mobilni w życiu. Promocja Rodzice polecają konto przekorzystne dzieciom trwa do 30 września. Szczegóły i regulamin na pekao.com.pl.
13: Ten moment, gdy nowe, atrakcyjne oferty Skody wjeżdżają do salonów.
14: Skala, Kamiq i Fabia już od 66 700 zł?
13: Sprawdź wszystkie atrakcyjne oferty w salonach Skody.
15: Skoda.
16: Słyszałeś, że ten samochód powstaje tylko w jednym miejscu na świecie? Naprawdę? Jaki? Gdzie? Volkswagen Crafter. Jest produkowany w Polsce od 10 lat. Cały świat jeździ naszym.
17: Ty, ale akcja.
16: I mają aż 5 lat gwarancji producenta. A teraz limitowana pula pojazdów jest w cenie od 140 tysięcy złotych netto. To co, przekonałem cię?
17: A jak?
16: Kawał dobrej roboty. Zrobiony w Polsce.
18: Oferta dla przedsiębiorców. Szczegóły na vwdostawcze.pl i w autoryzowanych salonach marki.
19: Cześć, tu Oknoplast. Nie czekaj na pierwsze chłodne dni. Zyskaj aż 25% rabatu na okna Pixel. Jeśli właśnie wybierasz nowe okna do domu lub wymieniasz dotychczasowe, teraz możesz kupić je taniej. Promocja trwa tylko do 4 października. Wybierz ciepło, zapłać mniej. Odwiedź najbliższy salon Oknoplast lub sprawdź szczegóły na oknoplast.com.pl.
20: To będzie ostatnia reklama.
21: Witamy na Orlenie. Co dla Państwa?
22: 2 hot dogi w stylu greckim, 2 kawy i zapiekanka.
23: Co robisz? Od razu bierzesz dokładkę?
22: Mhm. Dokładkę rabatu.
21: Z aplikacją Orlen Witaj. Większa dokładka to większy rabat. Wybierz dowolne 3 produkty z oferty Stop Cafe, by zyskać 6 zł rabatu, 4, by mieć rabat 8 zł i 5 produktów, by oszczędzić aż 10 zł. Regulamin promocji na witaj.pl/zestawy. Orlen z energią po rabaty.
24: I po reklamie.

sobie, że umiesz widzieć rzecz taką, jaka ona jest. Że da się zdjąć okulary skojarzeń, wymazać wspomnień obrazy.

0: ja nie powiem hip hip hura, ja nie wykrzyczę tego, co Sanach wyśpiewała. O nie, bo mi po prostu smutno, że muszę już iść do domu i nie mogę z wami spędzić jeszcze więcej czasu, ale są już inni, którzy czekają na moje miejsce. Tak więc po godzinie 18 dużo więcej najlepszej polskiej muzyki. Zapraszam was, żebyście zostali z nami i zobaczyli, co mamy wam do zaoferowania. No i pamiętajcie, że sobota cały czas trwa. Jeszcze parę godzin tej soboty zostało, a po sobocie jest jeszcze niedziela i dopiero później poniedziałek. I my słyszymy się w poniedziałek po 6. Jarząbek, kłaniam się, do usłyszenia, do poniedziałku!
1: Reklama.
2: To, co najlepsze w Volkswagenie, dostępne w edycjach Pure już od 66 590 zł. Przyjdź na dni otwarte od 15 do 19 września i sprawdź wyjątkowe oferty. Szczegóły u partnera.
3: Volkswagen. Tylko teraz! Pobierz aplikację Pepco i odbierz aż 20% rabatu powitalnego na pierwsze zakupy. Oferta dla nowych użytkowników ważna do 26 września przy zakupach za minimum 50 zł. Regulamin na pepco.pl.
4: Tomek! Pierwszy dzień szkoły, a ty już zapominasz śniadania.
5: Nie wziąłem też kasy na wycieczkę.
4: Po lekcjach pójdziemy założyć ci konto w banku Pekao S.A. Z kartą, aplikacją i można zgarnąć 300 zł na start.
5: W końcu będę miał kieszonkowe.
4: Mhm. A ja nadzieję, że nauczysz się nim mądrze zarządzać.
6: Dobra lekcja samodzielności. Robert Lewandowski.
7: Bank Pekao S.A. Ciekawi świata. Mobilni w życiu. Promocja Rodzice polecają konto przekorzystne dzieciom trwa do 30 września. Szczegóły i regulamin na pekao.com.pl.
8: Ten moment, gdy Skoda dostępna jest od ręki w atrakcyjnej ofercie.
9: Octavia Superb Karoq i Kodiaq w leasingu już od 492 zł netto miesięcznie w ofercie dla przedsiębiorców.
8: Sprawdź te i inne atrakcyjne oferty w salonach Skody.
10: Skoda.
11: Budujesz albo remontujesz? Możesz zaoszczędzić nawet 40%. Teraz bramy, okna, rolety, drzwi i ogrodzenia Wiśniowski kupisz do 40% taniej. Poznaj szczegóły promocji na www.wiśniowski.pl.
12: Amazon przedstawia Szymon i ekstremalna wycieczka górska. Przed wyruszeniem na nieprzetarte alpejskie szlaki Szymon wszedł na Amazon i przygotował

0: oferta dla przedsiębiorców. Szczegóły na vwdostawcze.pl i w autoryzowanych salonach marki.
1: Są dni, które warto powtarzać, tak jak Allegro Days. Teraz tablet Redmi Pad 2 Pro 128 GB tylko 1099 zł. Najniższa cena oferty z 30 dni przed obniżką 1499 zł. Allegro Days do 14 września.
2: Cześć, tu Octoplast. Zyskaj aż 25% rabatu na okna Pixel. Promocja trwa do 4 października. Wybierz ciepło, zapłać mniej. Sprawdź w salonach Octoplast lub na octoplast.com.pl. Cześć, tu Oknoplast. Nie czekaj na pierwsze chłodne dni. Zyskaj aż 25% rabatu na okna Pixel. Jeśli właśnie wybierasz nowe okna do domu lub wymieniasz dotychczasowe, teraz możesz kupić je taniej. Promocja trwa tylko do 4 października. Wybierz ciepło, zapłać mniej. Odwiedź najbliższy salon Oknoplast lub sprawdź szczegóły na oknoplast.com.pl.
3: To będzie ostatnia reklama.
4: Czy wiecie, jak brzmią wielkie liczby totalizatora sportowego? Tak brzmi ponad 15 tysięcy inicjatyw społecznych rocznie. A tak brzmi ponad 29 tysięcy punktów lotto. Tak brzmią ponad 4 miliardy złotych przekazane na kulturę. A tak brzmi ponad 19 miliardów złotych przekazane na polski sport. Totalizator sportowy. Dajemy miliardy powodów do szczęścia.
5: I po reklamie.

0: Audi Q5. Imponujący i komfortowy SUV, stworzony z myślą o wyjątkowych podróżach. Teraz gotowe do odbioru modele Audi Q5 dostępne są z ratą już od 1000 zł netto miesięcznie i pakietem ubezpieczeń za złotówkę w ofercie Audi Perfect Lease dla przedsiębiorców. Nie czekaj, oferta jest ograniczona. Sprawdź w najbliższym salonie lub na audi.pl.
1: Pan Rymbiszewski?
2: We własnej osobie. Lotto, poproszę.
3: Ja wybieram moje szczęśliwe liczby, bo teraz w Lotto czekają jeszcze większe kumulacje i wyższa pula gwarantowana.
4: Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl.
5: Drodzy Państwo, ta wyjątkowa oferta po raz pierwszy, po raz drugi, po raz trzeci.
6: Może trafić do Ciebie, bo w Crédit Agricole masz tani kredyt gotówkowy, na co tylko chcesz, z gwarancją stałej raty, która nie wzrośnie przez cały okres spłaty. Rzeczywista roczna stopa oprocentowania 7,98%. Crédit Agricole.
7: Oferta kredytu do 120 rat dla klientów, którzy nie mają i nie mieli umów z bankiem z wyłączeniem kredytu ratalnego. Możesz z niej skorzystać w placówkach lub na CA24 infolinia, jeśli w kolejności złożysz wniosek o kredyt. Pozytywnie ocenimy Twoją zdolność kredytową, otworzysz u nas konto i podpiszesz umowę kredytu. Oprocentowanie jest stałe, więc Twoje raty będą takie same przy spłacie zgodnie z harmonogramem. Standardowe opłaty i prowizje w tabeli opłat i prowizji dla kredytów, cenniku kont oraz tabeli oprocentowania kredytów na creditagricole.pl i w placówkach. Materiał informacyjny. Crédit Agricole Bank Polska S.A.
8: Kręci Cię szybka gra? Zagraj w Keno. Bo w Keno wszystko kręci się błyskawicznie. Typuj liczby i graj co 4 minuty przez cały dzień. A jeśli kręci Cię większa wygrana, to zagraj z mnożnikiem, by pomnożyć ją nawet 10 razy. Możesz wygrać nawet 2 miliony złotych. I tak przez cały dzień, jedno losowanie za drugim. Keno, ale to kręci. Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl.
9: Cześć, tu Octoplast. Zyskaj aż 25% rabatu na okna Pixel. Promocja trwa do 4 października. Wybierz ciepło, zapłać mniej. Sprawdź w salonach Octoplast lub na octoplast.com.pl.
10: Witamy na Orlenie. Co dla Państwa?
11: 2 hot dogi w stylu greckim, 2 kawy i zapiekanka.
12: Co robisz? Od razu bierzesz dokładkę?
11: Mhm, dokładkę rabatu.
10: Z aplikacją Orlen Witaj, większa dokładka to większy rabat. Wybierz dowolne 3 produkty z oferty Stop Cafe, by zyskać 6 zł rabatu, 4, by mieć rabat 8 zł i 5 produktów, by oszczędzić aż 10 zł. Regulamin promocji na witaj.pl/zestawy. Orlen, z energią po rabaty.
13: Jetour Days. Tylko do 27 września Jetour T2 od 87 450 zł w kredycie 50/50 z RRSO 0% i pakietem serwisowym na 3 lata. Jetour. Drive your future.
14: 3, 17, 41.
15: Co tak liczysz?
14: Liczę na szczęście w Lotto, a konkretnie to na 30 milionów w kumulacji.
15: O, ja też umiem liczyć.
16: 8, 11.
17: A teraz Lotto, kumulacja, rewelacja. Graj o 30 milionów złotych. W punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
18: To będzie ostatnia reklama.
19: Dobra droga, warta jest doskonałej kawy. W Wild Bean Cafe na stacjach BP znajdziesz kawę z wyjątkowej selekcji ziaren arabiki, podaną z ulubionym mlekiem i przygotowaną przez baristę specjalnie dla Ciebie. Wystarczy jeden łyk, żeby podróż smakowała lepiej. Teraz kupując kawę z aktywnym kuponem w aplikacji BP Me, otrzymasz cookie za 1 grosz. Korzystaj do 3 listopada. Szczegóły na bp.pl. Wild Bean Cafe na stacjach BP.
20: I po reklamie.

0: Reklama.
1: Są dni dobre, lepsze i są Allegro Days. Teraz karma Pedigree tylko 89,99 już od złoty 12 za saszetkę. Najniższa cena oferty z 30 dni przed obniżką 106,99. Allegro Days do 14 września.
2: Złote paluszki rybne? Tata, ale się narobiłeś!
3: Naturalnie. Sam łowiłem dzikie minkaje na wzburzonych wodach oceanu.
2: Znaczy, Frosta kupiłeś?
3: Prościej się nie da.
4: Soczysty filet, chrupiąca panierka. Frosta. Smaczna i prosta.
5: The Voice of Poland powraca. W fotelu trenerskim po raz pierwszy Edyta Bartosiewicz, a wraz z nią Michał Szpak, Thompson i Baron i Kuba Badach. To nie koniec emocji. Uczestnicy, którzy odpadli na wcześniejszych etapach, dostaną jeszcze jedną szansę w Comeback Stage Powered by Orange, prowadzonym przez Anię Karwan. Oglądaj The Voice of Poland dziś o 20.30, a Comeback Stage zaraz po programie o 23.00 w TVP2.
6: Kręci cię szybka gra? Zagraj w Keno. Bo w Keno wszystko kręci się błyskawicznie. Typuj liczby i graj co 4 minuty przez cały dzień. A jeśli kręci cię większa wygrana, to zagraj z mnożnikiem, by pomnożyć ją nawet 10 razy. Możesz wygrać nawet 2 miliony złotych. I tak przez cały dzień, jedno losowanie za drugim. Keno, ale to kręci. Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl.
7: Cześć, tu Octoplast. Zyskaj aż 25% rabatu na okna Pixel. Promocja trwa do 4 października. Wybierz ciepło, zapłać

0: I'm sleeping and leaving.
1: 3, 17, 41.
2: Co tak liczysz?
1: Liczę na szczęście w Lotto, a konkretnie to na 30 milionów w kumulacji.
2: O, ja też umiem liczyć.
3: 8, 11. A teraz Lotto, kumulacja, rewelacja. Graj o 30 milionów złotych. W punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
4: To będzie ostatnia reklama.
5: Dobra droga, warta jest doskonałej kawy. W Wild Bean Cafe na stacjach BP znajdziesz kawę z wyjątkowej selekcji ziaren arabiki, podaną z ulubionym mlekiem i przygotowaną przez baristę specjalnie dla Ciebie. Wystarczy jeden łyk, żeby podróż smakowała lepiej. Teraz kupując kawę z aktywnym kuponem w aplikacji BP Me, otrzymasz cookie za 1 grosz. Korzystaj do 3 listopada. Szczegóły na bp.pl. Wild Bean Cafe na stacjach BP.
0: I po reklamie.

Zagięte cebara, bić kres, płynie wzdłuż przez. Cicha woda w zegir wie, cicha woda wie. Zagięte cebara, bić kres, płynie wzdłuż przez. SK2.

0: staje na zakazach. Czy płaci każdy mandat? Na pewno nie.
1: Post.
0: Czy płaci alimenty? Kupuje im prezenty? Nie wydaje mi się.
1: Post.
0: Czy dalej dużo ćpa? Jakie tatuaże ma? Co za człowieka wrak?
1: Post.